jest Radio Warszawa.

ile mam grzechów, któż to wie? A do liczenia nie mam głowy.

Boże. To życie minie jak zły sen, jak tragi farsa.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Artur Chmielewski, zapraszam. Państwa hojność dała piękne efekty. W wiadomościach Radia Warszawa o wyjeździe wakacyjnym dzieci ze stołecznej świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Placówka prowadzona przez siostry Loretanki zbierała pieniądze, aby ten wyjazd mógł się odbyć. Potrzeba było pierwotnie 30 tysięcy złotych. Dzięki pomocy słuchaczy Radia Warszawa udało się szybko zebrać całą kwotę, a nawet większą. Dzieci od poniedziałku spędzają aktywnie czas pod Krakowem w ośrodku Radosna Nowina w Piekarach, mówi wychowawca ze świetlicy pan Kamil.
2: Bardzo dziękujemy za wspomożenie nas w zbiórce na kolonie dla dzieci i młodzieży. Byliśmy wczoraj w Krakowie, zwiedzaliśmy podziemia rynku krakowskiego oraz dzwon Zygmunt. Dzieci były zachwycone, bardzo się cieszyły, że mogą tak wysoko wejść, zobaczyć widok Krakowa z tak wysoka. Potem wróciliśmy do środka, mieliśmy obiad i basen.
1: Zbiórkę wsparło ponad 200 naszych słuchaczy. Udało się ją dokończyć dzięki pani Iwonie, która wpłaciła brakującą kwotę, czyli blisko 6 tysięcy złotych. Za wsparcie bardzo w imieniu dzieci ze świetlicy dziękujemy. W warszawskim Oknie Życia przy ulicy Księdza Kłopotowskiego znaleziono noworodka. Dziecko pozostawiono w nocy z 15 na 16 lipca. Siostry Loretanki, które prowadzą placówkę, natychmiast objęły je opieką. To siódmy przypadek od uruchomienia Okna Życia w 2009 roku. Jak podkreślają siostry, okno jest miejscem, w którym matka znajdująca się w trudnej sytuacji może anonimowo i bezpiecznie pozostawić nowonarodzone dziecko. Następnie noworodek otrzymuje niezbędną opiekę, a po zakończeniu wymaga procedur ma szansę trafić do rodziny adopcyjnej. Siostry przypominają też, że kobiety, które nie mogą wychować dziecka, mogą skorzystać z pomocy ośrodków adopcyjnych. Takie rozwiązanie pozwala przekazać ważne informacje o zdrowiu i pochodzeniu dziecka, co może mieć znaczenie dla jego przyszłości. W niedzielę rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W parafiach w całej Polsce odbędzie się błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów oraz modlitwa o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze – Światłem Świata na Drogach oraz akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Episkopat przygotował materiały dla parafii na Tydzień Świętego Krzysztofa. Są one dostępne na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Ponad 1500 młodych ludzi bierze udział w wakacyjnych obozach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od czwartku studenci są w Płocku. Tak mówił na konferencji prasowej biskup płocki Szymon Stułkowski.
3: Dziękuję przedstawicielom różnych instytucji, które otworzyły swoje akademiki, swoje sale, żeby ugościć tych prawie 600 studentów z różnych stron Polski. To jest takie wakacyjne tankowanie mocy i tej duchowej, ale też tej fizycznej, bo będą tutaj różne atrakcje, tak żeby też trochę wypocząć, żeby zawiązać kontakty ze sobą, relacje.
1: Obozy wakacyjne są stałym elementem formacyjnym dla wszystkich stypendystów. Wielu z nich przez cały rok czeka na wyjazd, podkreśla przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ksiądz Dariusz Kowalczyk.
4: Wakacyjne obozy są klucz całego programu formacyjnego. Uczniowie i studenci, bo to są dwie grupy, mają swoje spotkania śródroczne, natomiast obozy wakacyjne są absolutnie najważniejsze. Dlaczego? Bo jak się po latach pyta stypendystów, odkąd są fundacji, to naprawdę jeszcze nikt nie podał daty pierwszego przelewu na konto środków materialnych. Każdy mówi miasto, w którym po raz pierwszy był na obozie.
1: W organizację pobytu zaangażowało się także miasto Płock wraz z miejscowymi szkołami, uczelniami i instytucjami. W Siedlcach od 20 do 28 lipca odbędzie się obóz dla ostatnich klas szkół podstawowych i średnich. We wrześniu z kolei przyjdzie czas na obóz dla tegorocznych maturzystów.
0: Bardzo ciepło od samego rana, już teraz 21 stopni, a dziś maksymalnie na termometrach nawet 32. Zatem na jeden dzień wracają upały, bo jutro już te temperatury będą niższe. W nocy może padać deszcz. Ale skupmy się jeszcze na tym, co dziś i w tym momencie. 21 stopni, tyle jest w Warszawie, ale poza między 16 a 18.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Życie duchowe nie jest oderwane od życia tego codziennego fizycznego. My znowu bardzo byśmy chcieli zepchnąć rzeczywistość wiary do kościoła, tak? Ja przychodzę do kościoła, to wtedy się modlę. Wtedy jestem dla Pana Boga. A co przez pozostały czas?
7: Czy życie duchowe rozwija się automatycznie? O tym będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z ojcem doktorem Łukaszem Andrzejewskim. Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Zimą merznie żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
9: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
10: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
8: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co zwykły wierny może zaczerpnąć z duchowości karmelitańskiej? Wyjaśnia ojciec Wojciech Ciak w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Wolność, cisza i asceza. Jak mają poradzić sobie samotni ojcowie, kiedy tracą grunt pod nogami? O tym w reportażu Marty Kawalec, tata z domu samotnej matki. Właściwy porządek miłości wskazuje Anna Miczan w felietonie Ślub ze sobą.
11: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: O reklamie.
0: Prawie 8 minut po godzinie 6. Dziś piątek, 17 dzień lipca. Imieniny obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga. Jarosław Wed-

0: Kwadrans po godzinie 6. Teraz audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego, Słowo na wieki, Słowo na dziś. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała profesor Barbara Strzałkowska, a zaprezentuje je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. W owych dniach król Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: tak mówi Pan, rozporządź domem Twoim, bo umrzesz, nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, a mówił tak: ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem, co miłe oczom Twoim. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: idź, by oznajmić Ezechiaszowi, tak mówi Pan Bóg Dawida, Twego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Uzdrowię Cię. Za 3 dni pójdziesz do świątyni, oto dodam do Twego życia 15 lat. Wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem. Powiedział też Izajasz: weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a zdrów będzie. Ezechiasz zaś rzekł: jaki znak upewni mnie, że wejdę do świątyni Pana? Izajasz odrzekł: niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni on tę rzecz, którą przyrzekł. Oto ja cofnę cień wskazówki zegarowej o 10 stopni, po których słońce już zeszło, na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni, po których już

0: zeszło.
1: Księga Izajasza, obok wyroczni i proroctw, zawiera rozdziały będące opisem historycznych wydarzeń z czasów życia proroka. Takim jest właśnie dzisiejsze pierwsze czytanie, opowiadające o śmiertelnej chorobie wielkiego króla Ezechiasza, za panowania którego działał prorok Izajasz. Niektórzy autorzy starożytni ukazywali, że prorok Izajasz wywodził się z jerozolimskiego rodu arystokratycznego, nawet z rodziny królewskiej. To dlatego mógł tak swobodnie udać się do króla, nie tylko Ezechiasza, ale także jego poprzedników, na przykład Achaza, i mieć do niego bezpośredni dostęp nawet w czasie choroby króla opisanej na kartach jego księgi. To sprawiało, że świadectwo historyczne proroka jest tym ciekawsze. Prorocy byli ludźmi swoich czasów. Nie da się rozumieć ich przesłania w oderwania od realiów, w których żyli. Izajasz, udający się do króla Ezechiasza, był dla niego zwiastunem dobrej nowiny o uzdrowieniu. Król Ezechiasz jest jednym z królów najbardziej pozytywnie opisanych na kartach Starego Testamentu. Był autorem reformy administracyjnej i religijnej w kraju, a jego wielkim sukcesem stanie się ten zapowiadany w dzisiejszym czytaniu czyn. Ocali Jerozolimę w latach najazdu asyryjskiego. To ocalenie, jak przedstawi je Biblia, jest owocem jego modlitwy i zawierzenia Bogu. Tylko stawiając Boga na pierwszym miejscu, człowiek może żyć w pełnej harmonii. Wtedy także dzieją się cuda, nawet cuda uzdrowienia. Czy nasza wiara pozwala Bogu czynić cuda w naszym życiu?

0: Wysłuchajmy teraz słów dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje je ksiądz Mateusz Kowalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
2: Faryzeusze obserwują uczniów Jezusa i natychmiast dostrzegają to, co ich zdaniem jest niewłaściwe. Widzą złamany przepis, ale nie zauważają głodnych ludzi. Jezus przypomina im bardzo ważną prawdę. Bóg pragnie miłosierdzia bardziej niż surowego osądzania. Prawo zostało dane człowiekowi po to, by prowadziło go do Boga, a nie po to, by stało się ciężarem nie do uniesienia. Jak często podobna postawa pojawia się także w naszym życiu. Łatwo dostrzec błędy innych ludzi, łatwo oceniać ich decyzje, zachowania czy wybory. Trudniej jest zatrzymać się i spróbować zrozumieć ich historię. Każdy człowiek niesie swój krzyż. Każdy zmaga się z problemami, których często nie widać na pierwszy rzut oka. Gdybyśmy znali całą historię drugiego człowieka, prawdopodobnie częściej okazywalibyśmy współczucie niż krytykę. Jezus nie zachęca do lekceważenia przykazań, ale zachęca do patrzenia na wszystko przez pryzmat miłości, bo to właśnie miłość jest sercem Ewangelii. Dojrzała wiara nie polega na szukaniu cudzych błędów. Polega na uczeniu się miłosierdzia, którym Bóg każdego dnia obdarza nas samych. Zastanówmy się, czy w moim spojrzeniu na innych jest więcej zrozumienia i miłosierdzia, czy raczej więcej osądu i oceniania.

Jest godzina 6.30, już za chwilę przeniesiemy się do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Czekamy na jej rozpoczęcie.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Boża miłość nie ogranicza się do przepisów prawa, ale wzywa nas do miłosierdzia i czynnej miłości bliźniego. W Ewangelii Jezus przypomina, chce raczej miłosierdzia niż ofiary. W tej mszy świętej prośmy, byśmy zawsze dostrzegali miłosierdzie Boże i korzystali z tego wielkiego daru, jaki Pan nam daje. Tę mszę świętą sprawuje za świętej pamięci Ryszarda Kromka. W kolejnej mszy świętej gregoriańskiej będziemy prosili dla niego łaskę życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Pozdrawiam również słuchaczy Radia Warszawa i zapraszam do wspólnej modlitwy. Uznajmy nasze grzechy i prośmy Boga o miłosierdzie, które uzdrawia nasze serca i prowadzi do prawdziwej wolności w Chrystusie. Panie Jezu, który jesteś źródłem życia, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pragniesz miłosierdzia, a nie ofiary, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który uzdrawiasz nas z naszych grzechów, zmiłuj się nad nami. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: tak mówi Pan, rozporządź domem Twoim, bo umrzesz, nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana. I mówił tak: ach Panie, pamiętaj o tym, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i ze szczerym sercem, że czyniłem to, co jest dobre w Twoich oczach. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: idź i powiedz Ezechiaszowi, tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto uzdrowię Cię. Trzeciego dnia pójdziesz do domu Pańskiego. Oto dodam do dni Twego życia 15 lat. Wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem. Powiedział też Izajasz: weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a król będzie zdrowy. Ezechiasz zaś rzekł: jaki będzie znak tego, że wejdę do domu Pańskiego? Odpowiedział Izajasz: ten ci będzie znak od Pana, że spełni on to, co powiedział. Oto ja cofnę cień wskazówki zegara o 10 stopni, po których słońce już zeszło na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni, po których już zeszło. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Oto słowo Pańskie. Na zajęciach z logiki pewien profesor należący do starszego pokolenia Belfrów zżymał się bardzo na używany do dziś skrót myślowy: wyjątek potwierdza regułę. Podkreślał zawsze, że jest to dokładnie odwrotnie: wyjątek zaprzecza regule. Można powiedzieć najwyżej, że istnienie wyjątków wskazuje na istnienie jakiejś reguły. Dlaczego Jezus powołuje się na wyjątki? Czy nie lepiej byłoby podkreślić regułę obowiązującą wszystkich, wszędzie i zawsze? Zauważcie, że Jezus jej nie znosi, nie czyni jej nieważną, ani nie kwestionuje przydatności reguł. Zdaje się używać jedynie tego myślenia, że życie ludzkie nie jest niesłychanie bogate, że jest tak bogate, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć w życiu swoim i innych wielu różnych spraw, które się dokonują. Jest tak bogate, że nie sposób go opisać jakimiś prostymi regułami. Nadejdą bowiem takie sytuacje, które wymkną się przepisom i takim utartym zasadom. I trzeba wówczas z pewną dozą odwagi podjąć ryzyko, zastosować się do nowego rozwiązania. Czy podjęte działania zawsze okażą się tymi właściwymi? Nie, ale czasem można czekać, a czasem trzeba po prostu działać. I ocena jest sprawą przyszłości. Czasem trzeba będzie powiedzieć: przepraszam, pomyliłem się, nie zamierzam trwać w tym błędzie. A czasem okaże się, że odkryłem całkiem nowy szlak, po którym odtąd będą chodzili również inni. Wszystko zależy od okoliczności. Choć sprawa dzisiejsza, łuskanie kłosów, wydaje się nam kompletnie abstrakcyjna, to warto pamiętać, że jeśli już stajemy wobec problemu do rozwiązania, jeśli zdarza nam się pytać w trudnych sprawach Jezusa, a oby zdarzało się nam jak najczęściej, to warto wsłuchać się w Jego odpowiedź. On z pewnością zadba, żeby z horyzontu nie zniknął nam drugi człowiek. Dla Boga jest on ważniejszy od narzędzi, zasad i reguł, które mają go kształtować. Amen. Jezusowi Chrystusowi, który jest pełen miłosierdzia i współczucia, z wiarą i ufnością przedstawmy nasze prośby.
Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzenie głosił miłość Bożą i miłosierdzie wobec wszystkich, szczególnie wobec tych, którzy błądzą. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody uwikłane w konflikty i wojny, aby Bóg napełnił je nadzieją, pociechą i upragnionym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby ich modlitwa i trudy wędrówki ofiarowane w dobrych intencjach przyniosły upragnione duchowe owoce. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, które przeżywają trudności, aby miłość Boża była dla nich źródłem siły, a całkowite zaufanie Bogu prowadziło do harmonii i pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych w tej mszy świętej w sposób szczególny, za świętej pamięci Ryszarda Gromka, aby znaleźli się w Królestwie Bożym, gdzie nie ma już cierpienia ani łez, a dusze odpoczywają w pokoju wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy w codziennym życiu kształtowali wolę Bożą i Jego miłosierdzie, stawiając miłość nad ofiarę. Ciebie prosimy. Panie Jezu, przyjmij nasze modlitwy i otwórz serca na Twoje działanie. Spraw, abyśmy w każdej chwili życia szukali Twojej woli, ufali w Twoje miłosierdzie i szli drogą, którą nam wskazujesz, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemień je na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Amen.

Módlmy się. Posileni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Jest 7, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Surowy wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Noworodek w warszawskim oknie życia. New Jersey i Nowy Jork przed finałem Mistrzostw Świata. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Obrona Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, zapowiada apelację od wyroku. Sąd wymierzył Łukaszowi Żakowi 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca Volkswagena z ogromną prędkością staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął 37-letni Rafał P., a jego żona i dzieci zostały ranne. Po wypadku Łukasz Żak uciekł do Niemiec, gdzie został zatrzymany przez policję. O szczegółach Michał Makowski.
2: Żadnej pomocy dla ofiar wypadku i zero skruchy. Za to bogata kartoteka, ponad promil alkoholu w organizmie i ucieczka z miejsca zdarzenia. Dodając do siebie kolejne fakty, sędzia Maciej Mitera nie dopatrzył się okoliczności łagodzących najsurowszy wyrok w historii ścigania polskich piratów drogowych.
3: Tym wyrokiem chroni mieszkańców Warszawy i nie tylko przed panem.
2: Adwokatka Izabela Ławińska zapowiada apelację od surowej kary. Jak twierdzi, jej klient po ucieczce zamierzał oddać się w ręce organów ścigania.
4: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek. W związku z czym odesłany został do szpitala. I rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany.
5: Tamtej nocy Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
2: Komentuje prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Wskazany ma zapłacić rodzinie ofiary wypadku łącznie 900 tysięcy złotych zadośćuczynienia i będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 15 latach w więzieniu.
1: Sąd skazał również grupę kolegów Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce, na kary od 2 do 5 lat więzienia.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: W warszawskim oknie życia przy ulicy Księdza Kłopotowskiego znaleziono noworodka. Siostry Loretanki, które prowadzą placówkę, natychmiast objęły je opieką. To 7 przypadek od uruchomienia okna życia w 2009 roku. Jak podkreślają siostry, okno życia jest miejscem, w którym matka znajdująca się w trudnej sytuacji może anonimowo i bezpiecznie pozostawić nowonarodzone dziecko. Następnie noworodek otrzymuje niezbędną opiekę, a po zakończeniu wymaganych procedur ma szansę trafić do rodziny adopcyjnej.
6: Dzieje się w sporcie.
1: Podekscytowanie w New Jersey przed finałem Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Nastroje studzi jednak alarm najwyższego stopnia dotyczący jakości powietrza, wprowadzony z powodu gęstej mgły i dymu z kanadyjskich pożarów lasów, które dotarły do regionu Nowego Jorku i New Jersey. Być może do niedzieli upał i dym z pożarów ustąpią na tyle, by nie stanowić większego problemu dla drużyn z Hiszpanii i Argentyny. W przeciwnym razie takie warunki mogłyby bardzo wpłynąć na rozgrywanie finałowego spotkania.
6: Takie są lokalne inicjatywy.
1: Gwara, muzyka i literatura. W najbliższą niedzielę w Parku Wiecha odbędzie się pierwsze tego lata spotkanie z cyklu Dawna Kultura Warszawy na Targówku, mówi Paulina Bożęcka z Urzędu Dzielnicy Targówek.
7: W naszym parku odbędzie się wydarzenie w ramach projektu Dawna Kultura Warszawy. Spotkanie z muzyką 20-lecia międzywojennego. Usłyszycie Państwo stołeczną gwarę. Podczas wydarzenia przypomnimy, co i jak się 100 lat temu tańczyło, co się czytało. Przypomnimy też postać Stefana Wiecheckiego-Wiecha.
1: Na scenie wystąpi orkiestra Ludwika Sarskiego, Heniek Małolepszy i załoga na winklu. Wokaliści przypomną piosenki warszawskiego kanonu rewiowo-podwórkowego.
7: To jedno z 3 plenerowych spotkań z cyklu. Kolejne spotkanie odbędzie się 25 lipca w sobotę w Parku Brunowskim, a kolejne, ostatnie z cyklu, 29 sierpnia w sobotę na Placu Trynopolskim.
1: Pierwsze tego lata spotkanie z cyklu Dawna Kultura Warszawy na Targówku w najbliższą niedzielę w Parku Wiecha o 17:00. Wstęp jest wolny.
0: Bardzo ciepły dzisiejszy poranek w stolicy i w okolicy. Dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy w ciągu dnia nawet 32 stopnie, a już teraz 23 w Warszawie.
8: Tak, jest bardzo ciepło, w ogóle żadnego chłodu nie czuć, więc warto wszystkie aktywności załatwić jeszcze teraz o poranku, kiedy jest dość przyjemnie, ale w nocy może pojawić się deszcz i to już będzie zwiastun tego, że jeszcze tylko dziś tak wysokie temperatury.
0: Jutro maksymalnie 26 stopni i podobnie w niedzielę.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Niespodziankę mam dla ciebie.
8: Jaką?
0: Wiesz, że za tydzień będziemy budzić słuchaczy naszego radia w Serowsku?
8: To jest bardzo dobra niespodzianka, bo Serock jest piękny, położony nad Narwią, jest klimatyczny rynek, no i oczywiście dużo miejsc do odpoczynku i plażowania.
0: To ty już wszystko wiesz, nie będziesz musiał się przygotowywać.
8: Parę razy byłem.
0: Ale to za tydzień, więc będziemy was zapraszać do Serocka. W ogóle będzie też niespodzianka związana z Serockiem, bo w Serocku będziemy płynąć statkiem, no i chcemy kogoś z was w taki rejs statkiem zabrać. Także słuchajcie uważnie Radia Warszawa. Dzisiaj także możliwość wygrania podwójnego zaproszenia na dwudniowy wyjazd do Apidomku. No będzie się działo dzisiaj.
8: No to dużo tych różnych prezentów, którymi chcemy państwa obdarować. No to cóż, trzeba być czujnym, uważnym i być razem z nami, bo my chcemy te prezenty oddać.
0: Jarek Wydra.
8: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.

0: 13 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Ciaśniej zaczyna się robić w tym momencie już na Wisłostradzie Wybrzeże Gdańskie do zjazdu w Aleję Solidarności. Tutaj kilka chwil postoicie. Postoicie także już na Wybrzeżu Helskim do wysokości ulicy Ratuszowej. Ciaśniej zaczyna się robić także w okolicach Mostu Grota Roweckiego, standardowo trasa toruńska, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Poza tym w Warszawie brak większych utrudnień i to jest bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy dzisiaj chcą samochodem dojechać do pracy, a dzisiaj samochodem przyjemnie, bo z klimatyzacją. No i dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciepło. Pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody także w samochodzie. Zabierzcie ze sobą butelkę i po łyczku popijajcie.
1: Tu i teraz.
2: Razem z nami Filip Adamus, dziennikarz, uczestnik akcji Zatrzymaj Plagę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy pornografia to problem ludzi młodych, czy dotyka osób w każdym wieku, bez względu na sytuację życiową?
3: Wydaje mi się, że pornografia to problem przede wszystkim ludzi wychowanych w pewnych pokoleniach, to znaczy w pokoleniach po prostu ostatnich, a więc wciąż stosunkowo młodych. Jeśli chodzi o dane, którymi dysponujemy, no to one przede wszystkim będą dotyczyły młodzieży, natomiast rzeczywiście mamy taką świadomość, mamy też inne informacje świadczące o tym, że różne te formy wirtualizacji życia erotycznego i różnych właśnie różne przejawy tego typu zachowań, problemów, no one są kwestią też, która dotyka osób dorosłych i to może właśnie jest jedną z takich kwestii, o których warto gdzieś tam, w których warto zmienić myślenie, kiedy myślimy o pornografii, bo jest takie podejście, które bagatelizuje ten problem, które sprowadza się do takiego przekonania, że to jest coś, że pornografia jest problemem, w tym postrzeganiu ona nie jest problemem, tak, ale jest czymś, w co angażują się młodzi ludzie, bo dorastają, bo takie mają, nie wiem, potrzeby wieku. No tak nie jest, to jest bodziec, który ma swoje skutki i to są treści, które z ludźmi niestety zostają, no i prowadzą do różnych, czasem bardzo poważnych konsekwencji w życiu.
2: Mówił pan o pokoleniu, a czy to młode pokolenie jest bardziej narażone na tego typu treści ze względu na powszechny dostęp, no właściwie telefon komórkowy to już jest to źródło. Telefon komórkowy służy nam do komunikacji, ale też może służyć do wielu zachowań i też do kontaktu z pornografią. To jest w zasadzie narzędzie powszechne, które każdy ma w domu, każdy ma w kieszeni.
3: A no właśnie, tutaj trzeba rzeczywiście zaznaczyć, że jeśli chodzi o kwestię właśnie dostępu, no to młode pokolenie tutaj, kiedy już mówimy o tym najmłodszym, tak, które gdzieś tam w literaturze, czy popularnie nazywamy, czy to pokoleniem Z, czy myślę, że już wcześniej, to jedno wcześniej od tego pokolenia osób urodzonych jednak już albo krótko przed rokiem 2000, albo 2000, no to tutaj mamy do czynienia już z osobami, które od, to wiadomo, różni się między domami, ale jednak od któregoś roku życia wychowują się intensywnie z dostępem do w miarę nielimitowanym po prostu do internetu. No i to jest kwestia rzeczywiście, która zmienia wszystko, bo dostęp do taki w zasadzie niekontrolowany, tak, do materiałów różnych, również właśnie pornograficznych jest bardzo ułatwiony. I teraz

0: Jeśli chodzi o narażenie młodych ludzi właśnie, to w zasadzie wydaje mi się, że jest tu jeszcze jedna istotna rzecz. To znaczy z danych wynika, że jeśli chodzi o to właśnie, czy młodzież używa rzeczywiście telefonów komórkowych do czy to pornografii, czy nawet raporty współcześnie mówią o też zachowaniach takich jak sexting, czyli po prostu gdzieś tam pisanie między sobą, jakieś takie no, zwirtualizowane interakcje erotyczne, to w zasadzie to jest temat, o którym rodzice często z młodymi ludźmi nie rozmawiają i wydaje mi się, że to jest coś, co warto też, na co warto zwrócić uwagę, kiedy mówimy o tym narażeniu właśnie młodych ludzi, że mamy tu do czynienia nie tylko jakby z kwestiami technologii, mamy też do czynienia z pewną zmianą mentalności wychowawczej i z rozpowszechnieniem się takiego modelu wychowawczego, w którym dla takich zachowań panuje albo akceptacja, albo pewien strach przed podjęciem tematu z własnymi dziećmi.
1: No właśnie, jak ten strach przełamać? No bo rodzice nie wiedzą, jak zacząć, jakich słów użyć, co powiedzieć, nie chcą się też skompromitować i też no, czują się trochę jak tacy zestresowani studenci przed egzaminem.
0: Prawda, zawsze jest taki moment, w którym się wydaje, szczególnie pewnie jak patrzy się na własne dzieci, obserwuje się je na co dzień, gdzie tam w takich tych codziennych, wszystkich niewinnych, dziecięcych sytuacjach i myślę, że łatwo można ulec takiemu przekonaniu, że no jakże, że ten młody człowiek, mój syn, moja córka, którego znam właśnie w taki sposób, jakże on mógłby mieć kontakt z takimi treściami, przecież to tak bardzo nie pasuje, tak, do tego obrazu dzieciństwa. No, natomiast niestety tutaj dane mówią nam o tym, że pornografia to jest takie zło, które no, jest dobrze znane młodzieżą, moim zdaniem, trochę wcześniej niż my o tym myślimy, dlatego że no, według niektórych raportów w Polsce średni wiek kontaktu to jest 11 rok życia, tak? Więc tutaj musimy brać pod uwagę też, że dla wielu osób, skoro jest to wiek średni, mówimy o kontakcie nawet wcześniejszym. I teraz jak ten strach przełamać? Wydaje mi się, że warto spróbować wziąć pod uwagę pewien taki naturalny bieg rzeczy, dlatego że to nie jest dla nas tajemnica, jak gdyby często skąd się zaczyna problem i kiedy młodzi ludzie wchodzą w kontakt z tego typu treściami, więc kiedy wiemy, że na przykład mamy dziecko, które no, jest już w szkole tak podstawowej, ma kontakt z rówieśnikami, którzy w różny sposób używają telefonów, no i zresztą w szkołach to mamy na ten temat również właśnie dane. Pornografia jest tematem do rozmów, do jakiejś tam tak zwanej wymiany doświadczeń, no niestety raczej no często w sposób taki destruktywny i szkodliwy. Więc warto mieć taką świadomość, że w pewnych sytuacjach dziecko i tak z tą kwestią się spotka. Jako rodzic my tutaj nie będziemy kimś, kto otworzy przed nim jakieś zagadnienie, tylko będziemy stali wobec takiej konieczności rozwiązania takiego dylematu, tak? Jak gdyby od kogo nasze dziecko po raz pierwszy usłyszy o tej kwestii, tak? Kto będzie jego informatorem w tym zakresie? No i oczywiście to, co myślę, że warto tutaj zrobić, to korzystać z metody małych kroków, tak? No bo my jako rodzice nie jesteśmy tutaj do tego, żeby pokazać naszym dzieciom, co to jest i tak dalej. No bo to byłoby wręcz destruktywne, tak? Natomiast warto poinformować, że po prostu przygotować dziecko na to, że interakcje z rówieśnikami, to co rówieśnicy będą pokazywać, przynosić ze sobą, zachęcić, żeby o tym rozmawiać z rodzicami, to jest ważne, tak? Zbudować pewną kulturę zaufania i przede wszystkim obserwacji. Bo wydaje mi się, że problemem jak gdyby wtórnym jest i mniej istotnym jest to, co my dokładnie dziecku powiemy, z jakich słów skorzystamy. Ważne jest to, żeby zbudować relacje zaufania i pewną kulturę zaufania do tego, do kontroli rodzica nad tym, co się gdzieś tam wydarza w świecie cyfrowym. No i przede wszystkim moim zdaniem warto gdzieś tam zagaić temat, to znaczy wspomnieć, że takie zagrożenia występują, tak? Tak jakby wspominamy dzieciom o tym, że są takie zagrożenia jak nie wiem, na przykład zagrożenia w ruchu drogowym, tak? Ostrzegamy, jak się poruszać, uczymy, czego nie robić, jakichś takich najbardziej niebezpiecznych zachowaniach. I warto tutaj mieć taką perspektywę, że po prostu te zagrożenia cyfrowe, między innymi pornografia, to jest problem tego typu, to jest takie zagrożenie, które młody człowiek gdzieś tam spotyka w swoim życiu i no warto jednak mu te parę słów powiedzieć na temat tego, że to jest, jeśli ktoś ci to pokaże, przyjdź, porozmawiajmy, zapytać po prostu, co widujesz, na czym spędzasz czas w sieci, po prostu próbować to w jakiś sposób rozpoznać, wiedzieć, co ci w rzeczywistości wirtualnej robią. To są kwestie fundamentalne i bardzo ważne, bo tu zagrożeń jest bardzo wiele, ale przede wszystkim moim zdaniem też właśnie to jest kwestia budowy zaufania i poczucia, że z rodzicem warto jest rozmawiać, można powiedzieć i powinno się powiedzieć wobec różnych problemów, wobec różnych spraw, powinno się powiedzieć o tym, co gdzieś tam rówieśnicy pokazują, jeśli przynoszą coś, jeśli czymś się gdzieś tam w szkole chwalą, jeśli jakieś tam treści pokazują naszemu dziecku, warto o te kwestie pytać.
1: Państwo w ramach akcji Zatrzymaj Plagę chcą skierować projekt obywatelski do Sejmu na ręce prezydenta. Czego on dotyczy?
0: Tak, to znaczy to jest konkretny list otwarty do prezydenta Karola Nawrockiego i drugi jest do pana premiera. Najogólniej rzecz ujmując, to są listy otwarte mające charakter pewnego alarmu. To znaczy one stanowią rodzaj po pierwsze uprzytomnienia problemu i wskazania na konsekwencje, które biorą się z powszechnej konsumpcji pornografii niestety już wśród młodych Polaków. I potem jest to apel wynikający z tego o to, żeby postarać się wprowadzić na szczeblu politycznym, krajowym jakieś restrykcje, to znaczy konkretnie skuteczniejsze sposoby zabezpieczenia młodych ludzi, tak, przed dostępem do pornografii ludzi poniżej 18 roku życia. Jeśli chodzi o takie przedsięwzięcie, to nie jest też nowy temat, ponieważ myśmy tutaj obserwowali rozwój tego projektu Stop Pradze Pornografii, który to w ostatnich latach Ordo Iuris było tutaj inicjatorem, bardzo dużo podpisów zebrano pod tym obywatelskim projektem, gdzie nawet ostatnio od jakiegoś czasu są jakieś pojedyncze sygnały, że ze strony rządu, że jakieś prace nad jakimś projektem w tym zakresie trwają, tylko niestety nie obserwujemy owoców. I naszą intencją było to, żeby przypomnieć, że problem jest palący i że choć z jakiegoś powodu on nie ma aż tak dużej recepcji politycznej, jak wiele innych zagadnień, to nie warto go ignorować. Bym powiedział, że to jest sedem tego apelu. Przypomnienie sprawy nie warto ignorować. Są na ten temat projekty. Wróćmy do tych inicjatyw, które się pojawiły. Nie bagatelizujmy problemu. Przeprowadźmy takie zmiany w prawie w Polsce, żeby rzeczywiście choć utrudnić dostęp ludzi poniżej 18 roku życia do pornografii.
1: Jak ten apel wygląda? Jak można się podpisać? Można też zbierać podpisy o tym wszystkim na stronie zatrzymajplagę.pl. Uczestnik tej akcji Filip Adamus był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze dobrego dnia.

0: Reklama.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.
3: Jest 7:30.
4: Wieści na radiowarszawa.com.pl.
3: Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Obrońca Łukasza Żaka zapowiada odwołanie od wyroku. Pijany kierowca 2 lata temu spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej i uciekł z miejsca zdarzenia, nie pomagając rannym. Nie wyraził też skruchy. Usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Rozpoczynają się prace przygotowawcze do budowy 4. linii metra z Białołęki do Wilanowa. Trwają pierwsze odwierty, które pozwolą na opracowanie dokładnej dokumentacji. 4. linia ma być gotowa w 2044 roku. Wczoraj w stolicy rozpoczęły się obchody Święta Policji. Na placu Szembeka awanse i odznaczenia otrzymali funkcjonariusze z Pragi Południe. Główne uroczystości są zaplanowane na przyszły tydzień. W weekend urodziny będzie świętowała warszawska Starówka. Z tej okazji na weekend zaplanowane są koncerty, warsztaty i pokazy filmowe. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Z kolei na niedzielny wieczór zaplanowano potańcówkę w siedzibie stacji Muzeum. Mała orkiestra dancingowa zaprezentuje m.in. przedwojenne szlagiery. Początek o 16:00, wstęp z bezpłatnymi biletami. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Bardzo ciepło dzisiaj, upały na całego, no ale to nie 40 stopni, ale i tak będzie bardzo gorąco, choć w nocy już zacznie padać deszcz i będzie niewielkie ochłodzenie.
6: A w weekend maksymalnie na termometrach i w sobotę i w niedzielę 26 stopni będzie i słońce, i chmury, i deszczu trochę też może być. Może się pojawić też jakaś burza, ale to w weekend. Dzisiaj niemal bezchmurnie, maksymalnie 32 stopnie na termometrach, o tej porze 24.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
7: Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Dwa decydujące spotkania, które odpowiedzą nam na pytanie, jak to podium Mistrzostw Świata będzie wyglądać. Sobota, mecz o trzecie miejsce, niedziela, wielki finał i Krzysztof Flis w naszym studiu.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A Szymon Marciniak to poprowadzi jakiś mecz czy nie? Bo ja już widząc 57 artykuł ze znakiem zapytania, jestem tym zmęczony. Czy ty już to wiesz?
3: Generalnie Szymon Marciniak poprzedni sezon Ekstraklasy był kontuzjowany w połowie. Przeszedł operację taką bardzo skomplikowaną i nie chce mi się wierzyć, żeby on dostał najważniejszy mecz drugi raz z rzędu, czyli finał. Mecz o trzecie miejsce może też nie poprowadzić. Także wróci z tego mundialu z dorobkiem dwóch meczów przegwizdanych, czy pogwizdanych.
1: No ale jest jeszcze na tym mundialu, jakby jest wśród tych sędziów, bo większa część to już sobie pojechała do domu, więc to i tak jest dowód uznania dla naszego sędziego.
3: Tak, tak, bo jeszcze obsady nie ma rozpisanej, być może będzie na warze siedział, być może będzie sędzią.
1: A Francja-Anglia? Mecz o trzecie miejsce?
3: Mecz o trzecie miejsce, no to Francuzi.
1: Francuzi.
3: Zdecydowanie.
2: Jednak,
3: tak, tak, tak.
1: A finał?
2: To będę kibicować Anglikom, skoro są słabsi w tym.
3: A finał, no to finał...
1: Argentyna-Hiszpania. Hiszpania w rewelacyjnej formie, a Argentyna, nie, to, która tutaj... zawsze się budzi i wyciąga spotkanie.
2: Zdecydowanie Hiszpania.
3: Argentyna.
2: Hiszpania. Ja kibicuję Hiszpanii.
1: Argentyna? Ja myślę, że jednak ta Argentyna zaskoczy tych Hiszpanów. Nie wiem czym, nie wiem skąd, z serca raczej niż z umiejętności, ale jakoś to tak pójdzie chyba w stronę Argentyny.
2: A widzieliście... Takie teraz są rolki, że Messi tak naprawdę jest z Podhala. Widzieliście to?
1: Nie.
2: Pokażę wam.
1: Nie.
2: I że tak naprawdę jest polskim góralem.
1: I Messi pewnie też na tej hali tam pilnuje owiec. Krzysztof Flis, dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: Zderzenie na trasie S17 doszło do niego jadąc do Warszawy przed Garwolinem. Konkretnie jest to Józefów i tu zablokowany jest pas ruchu w kierunku Lublina.
1: Jeśli chodzi o Warszawę i drogi warszawskie, ulice, to ciaśniej nieco. Przed Mostem Siekierkowskim trasa Wieniawy-Długoszowskiego. Ciaśniej także robi się już w Alei Prymasa Tysiąclecia, ale ten korek na razie bardzo mały na szczęście.
2: Radio Warszawa na lato.

0: To nic, kiedy płyną łzy i Sasza Strunin za 12 minut będzie ósma i dzisiejsza patronka.
1: Która być może komuś z was otrze łzy. Święta Marcelina.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Urodziła się w rodzinie prefekta Galli na początku IV wieku, ale wraz z nagłą śmiercią ojca szybko musiała wrócić do Rzymu i szybko dorosnąć, stając się opiekunką dwóch swych młodszych braci, Ambrożego i Satyra. Miała na szczęście finansowe środki, by sprostać temu zadaniu, jednak najgłębszym pragnieniem Marceliny było coś dużo większego niż bezpieczne przeprowadzenie swego rodzeństwa z dzieciństwa w dorosłość. Jako głęboko wierząca chrześcijanka gorąco pragnęła, by Ambroży i Satyr, gdy już sami ruszą w świat, nie mówili tylko o chrześcijańskich cnotach, ale stali się prawdziwie cnotliwymi. I biorąc pod uwagę, że Ambroży stał się po latach biskupem Mediolanu, a Satyr jego najwierniejszym pomocnikiem w zarządzaniu diecezją, a do tego obaj dostąpili chwały ołtarzy, można chyba powiedzieć, że misja Marceliny zakończyła się sukcesem. Nie zakończyło się jednak w tym momencie jej życie, broń Boże. Od papieża Liberiusza otrzymała bowiem welon konsekrowanej dziewicy, oddając się odtąd ascezie i modlitwie. A gdy bracia zaprosili ją do Mediolanu, to stała się tam takim wzorem chrześcijańskiego życia dla innych kobiet, że święty Ambroży poświęcił jej jedno ze swoich dzieł, zatytułowane De Virginibus. Kiedy zaś on i Satyr w końcu umarli, to ona, Marcelina, najstarsza z rodzeństwa, historię ich życia przekazała do spisania diakonowi Paulinowi i 17 lipca 398 roku dołączyła do swoich braci. A skoro wspominamy ją dzisiaj jako świętą, to znaczy, że wierzymy, iż miejscem owego spotkania było niebo.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Ktoś tu za Hiszpanią jest, kto tą muzyką się zajmuje. Ale może jeszcze ja za Argentyną ktoś
1: będzie. Ja też. To był Alvaro Soler w Radiu Warszawa, zapowiadający dzisiejszy słoneczny dzień.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 10 dni.
4: 3 grupy.
5: 320 kilometrów i możliwość zmiany życia.
6: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
3: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
4: Chodź z nami.
6: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Co słychać na Mazowszu?
8: W każdy piątek o godzinie 10.30.
7: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym bardzo mocna historia życia muzułmańskiego imama z Pakistanu, który został chrześcijaninem i za to ciążą na nim 4 islamskie wyroki śmierci. A także o tym, czy powołań kapłańskich może być więcej. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
10: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
0: To można przyjemnie się budzić?
1: Jarek!
0: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
1: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
0: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
1: radiowarszawa.com.pl zakładka wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
0: Dziękujemy za każdą wpłatę.
1: I życzymy samych udanych poranków.
2: Po reklamie.
0: Minuta po 8:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Sejm wybierze dziś rzecznika praw obywatelskich oraz prezesa IPN-u. Na Ukrainie nowy rząd, gabinet stworzył premier Serhii Korecki. Zatrzymaj plagę, to nazwa kampanii społecznej w sprawie szkodliwości pornografii. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Tym m.in. zajmą się posłowie w ostatnim dniu posiedzenia Sejmu. O objęcie stanowiska RPO ubiega się dwoje kandydatów. Rekomendowana przez Koalicję Obywatelską i Lewicę prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram oraz popierany przez PiS opozycjonista z czasów PRL-u Adam Borowski. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
12: Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mecenas Gregorczyk-Abram, mówi jej przewodniczący Paweł Ślis z Polski 2050.
13: Była świetnie przygotowana, bardzo merytorycznie.
12: Kandydaturę poprze PSL, o czym mówi szef klubu Krzysztof Paszyk. Polityk liczy też, że Koalicja Obywatelska i Lewica zagłosują za powołaniem Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Kluby te są kandydaturze przeciwne. Żadnej umowy Szpytma za Gregorczyk-Abram nie ma, zapewnia polityk PSL-u.
14: To są dwie bardzo ważne instytucje. Obydwie powinny zacząć funkcjonowanie z nowym szefostwem.
15: Tej kandydatury nie poprzemy, dlatego, że to jest były bliski współpracownik pana Nawrockiego.
12: Tłumaczy szef klubu KO Zbigniew Konwiński. PiS podniesie rękę za wiceprezesem Szpytmą, mówi Zbigniew Kuźmiuk.
16: Po odejściu pana Karola Nawrockiego kieruje instytucjami i robi to dobrze w tych skomplikowanych warunkach.
12: Opozycja nie poprze natomiast kandydatury Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko RPO.
11: Zarówno do powołania RPO, jak i prezesa IPN-u potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Ukraina od wczoraj ma nowy rząd. Gabinetem kieruje dotychczasowy szef państwowego koncernu Naftohaz Serhii Korecki. W gabinecie znajdzie się kilku ministrów z poprzedniej ekipy, m.in. minister energetyki, były premier Denys Szmyhal czy minister kultury Tatiana Berezna. Są też zmiany. Znany gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim obejmie resort opieki nad weteranami. MSW pokieruje dotychczasowy szef policji Iwan Wychowski.
7: Dzieje się blisko.
11: Oszukiwali metodą na podszywacza. Policjanci z Bemowa zatrzymali dwóch młodych mężczyzn wyłudzających pieniądze przy użyciu kodów bankowych, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji.
4: Łącznie 118 zarzutów karnych dotyczących oszustwa metodą na podszywacza usłyszało dwóch mężczyzn w wieku 17 i 22 lat w bemowskim komisariacie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu. Jednego dnia wyłudzili od pokrzywdzonych ponad 300 tysięcy złotych. Sprawcy wprowadzili w błąd pokrzywdzonych co do swojej tożsamości i przy użyciu kodów bankowych doprowadzili ich do utraty pieniędzy.
11: Podejrzani o oszustwa mężczyźni najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Trzeci zatrzymany odpowie za posiadanie narkotyków. 25% młodych każdego dnia sięga po pornografię, tak wynika z badań. Uczestnicy akcji Zatrzymaj Plagę chcą zebrać podpisy i wysłać do premiera i prezydenta list alarmujący w tej sprawie. Tak mówił w poranku z Radiem Warszawa dziennikarz Filip Adamus.
17: To są listy otwarte, mające charakter pewnego alarmu. To znaczy, one stanowią rodzaj, po pierwsze, uprzytomnienia problemu i wskazania na konsekwencje, które biorą się z powszechnej konsumpcji pornografii, niestety już wśród młodych Polaków. Jest to apel wynikający z tego o to, żeby spróbować, postarać się wprowadzić na szczeblu politycznym, krajowym jakieś restrykcje.
11: W ramach kampanii Zatrzymaj Plagę promowane są też materiały edukacyjne o szkodliwości pornografii. Powstał również obszerny poradnik samopomocy. Nasz gość podkreślał, że celem akcji jest też zwrócenie uwagi na problem normalizacji pornografii wśród młodych osób.
17: Raporty współcześnie mówią o zachowaniach takich jak sexting, czyli po prostu gdzieś tam pisanie między sobą, jakieś takie zwirtualizowane interakcje erotyczne. To w zasadzie to jest temat, o którym rodzice często z młodymi ludźmi nie rozmawiają.
11: Informacje o akcji będą promowane na Facebooku Zatrzymaj Plagę.
18: A ktoś tęsknił, to proszę bardzo, mamy znów upały. Temperatury powyżej 30 stopni, ale długo one nie potrwają, bo już dzisiaj w nocy będzie padał deszcz, jutro może pogrzmieć, ale nie będzie drastycznego ochłodzenia.
19: Możemy się cieszyć w takim razie dzisiaj tym przyjemnym upałem. 32 stopnie maksymalnie dzisiaj na termometrach. O tej porze 26 w Warszawie, 22 w Legionowie, 24 w Mińsku Mazowieckim i w Piasecznie 23.
7: Letni poranek z Radiem Warszawa.
18: 6 minut po godzinie 8:00 dzisiaj wielka premiera nowego utworu Zakopower już teraz.
19: To jest jedno słowo. Widzę, że jest moda jakaś ostatnio, żeby nazywać piosenki wieloma słowami i robić z nich jedno słowo. O ten to tu ja to jest też zwrócenie uwagi na to, że tak w mediach społecznościowych często, wiesz, wrzucamy zdjęcia z wakacji, coś i zauważ mnie. O ten to tu ja.
18: I Zakopower, Weronika Ostrowska.
19: I Jarek Wydra.
18: Dzień dobry.
7: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Uwaga na autobusy linii 723. One mogą być opóźnione nawet o około 15 minut.
1: Gość poranka.
2: Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Jest to cytat z listu do Galatów, rozdział 5, wersety 22-23. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o liście do Galatów, ale porozmawiamy o schizmie. Czy schizma może być owocem Ducha Świętego? Ksiądz dr Łukasz Żak, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, jest ponownie w naszym studiu. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor, witam widzów i słuchaczy.
2: Proszę księdza, pierwsze pytanie, czy ksiądz zerkał do sekcji komentarzy pod ostatnim materiałem, dlatego też przytoczyłam owoce Ducha Świętego, dlatego że wiele osób chyba, mam wrażenie, zapomina o tym, co jest prawdziwym owocem Ducha Świętego. To znaczy, no niestety wylało się tam sporo hejtu i ja nie mam na myśli, mówiąc hejt, absolutnie nie mam na myśli merytorycznych komentarzy, czy też pytań, które się pojawiały i które dotyczą czy to dokumentów soborowych, czy uszczegółowienia zagadnień, o których rozmawialiśmy, ale myślę o komentarzach typu, przepraszam, księdza zacytuję, rzeczywiście ekspert ksiądz wyświęcony wczoraj, co za kołek, on nic nie rozumie, kto mu dał tytuły. Niech ksiądz się douczy i wielokrotnie względem księdza padało słowo Pan, co uważam, że jest zupełnie nie na miejscu.
3: Chcę podziękować tym, którzy uważają, że wciąż jestem młody, bo wczoraj skończyłem 43 lata i czuję się trochę staro, więc bardzo dziękuję tym, którzy widzą we mnie młodego człowieka. Nie było mi miło tego czytać. Też nie powiem, żebym jakoś studiował bardzo dokładnie te wszystkie komentarze. Chcę powiedzieć, że nie czuję do nikogo żadnej pretensji. Może ktoś potrzebował w taki sposób negatywne emocje wyrazić. Szkoda, że znalazł sobie worek treningowy we mnie, ale idziemy dalej.
2: Przede wszystkim zachęcamy Państwa do merytorycznych komentarzy, tak, bo te dają nam też materiał do kolejnych rozmów i takie rozmowy jak te, ja mam nadzieję, że też na kanale YouTube Radia Warszawa kolejne będą się ukazywać po to, żebyśmy tłumaczyli historię Kościoła, to co w Kościele się dzieje, no i dalej tłumaczyli tę sytuację związaną z Bractwem Piusa X. 1 lipca zostali wyświęceni nowi biskupi w Bractwie i w związku z tym i biskupi, i księża należący do Bractwa, no i właśnie. I jeszcze kto? Kto zaciągnął ekskomunikę? Kto podlega w tym momencie ekskomunice?
3: Tak jak mówiliśmy ostatnio, oprócz wyświęconych biskupów i kapłanów inkardynowanych do bractwa, także osoby świeckie. Ostatnio, podczas naszej ostatniej rozmowy mówiłem, że nie do końca rozumiem te decyzje, znaczy to sformułowanie. Teraz już wiem, wtedy nie wiedziałem, że istnieje też tak zwany zakon trzeci bractwa, który jest tak jak zakony trzecie franciszkanów czy dominikanów dla osób świeckich, a jest to jakaś formalny sposób przynależenia do bractwa i te osoby również zaciągają ekskomunikę.
2: Te osoby, które nie są formalnie, czyli nie są zapisane do trzeciego zakonu, czy też nie są jakoś wpisane do bractwa, ale uczęszczają na mszę tylko do bractwa, czy one podlegają ekskomunice?
3: Ekskomunice według tego dekretu nie. Niemniej jest to forma grzechu, dlatego że chodzą do bractwa, które nie jest w łączności ze Stolicą Apostolską, więc jest to grzech przeciwko jedności Kościoła.
2: Na kanałach Bractwa oczywiście usłyszymy, że Bractwo nadal jest w łączności z papieżem, nadal jest w łączności ze Stolicą Apostolską i że o żadnej schizmie mowy być nie może. Chciałabym, żebyśmy wyjaśnili naszym widzom i słuchaczom, jaka jest różnica między schizmą, herezją a sektą, bo te sformułowania też pojawiają się wymiennie, a każde z nich oznacza co innego.
3: To znaczy, te trzy rzeczywistości należą do trzech różnych porządków. To znaczy, herezja jest to porządek doktrynalny, czyli heretykiem jest osoba, która naucza, głosi poglądy niezgodne z doktryną Kościoła katolickiego. To jest porządek doktrynalny. Potem mamy porządek, byśmy powiedzieli, dyscyplinarny, to jest schizma. To znaczy, w większości albo w 90% w najważniejszych dogmatach zgadza się z Kościołem katolickim, ale jest nieposłuszny Stolicy Apostolskiej. Z tym, że zwracam na to uwagę, bo tego nas uczy historia, że czasami schizma przeradzała się w herezję. Najlepszym przykładem jest Anglia. Henryk VIII, kiedy zrywał z papiestwem w 1534 roku, tak naprawdę przyjmował

0: 99% dogmatów katolickich. Historycy wprost nazywają Kościół anglikański w tych pierwszym, na pierwszym etapie jego istnienia katolicyzm without pope, czyli katolicyzm bez papieża, bo to jedyna rzecz, która była kwestionowana, to był najwyższy autorytet papieża. Dopiero potem nastąpiła protestantyzacja Kościoła anglikańskiego i to, co było schizmą, przekształciło się w herezję. Dlatego te dwa porządki, chociaż są różne, to jednak są ze sobą głęboko związane. Czasami także herezja może prowadzić do schizmy. Przykładem najlepszym są herezje po soborze chalcedońskim czy po soborze efeskim, które doprowadziły do stworzenia oddzielnych kościołów w pewnym momencie, czyli herezja doprowadziła do stworzenia schizmatyckiej wspólnoty. Więc te rzeczywistości, chociaż z dwóch różnych porządków i są z dwiema różnymi rzeczywistościami, to jednak nie można powiedzieć, że zupełnie na siebie nie nachodzą. Zaś sekta to jest zupełnie inna organizacja, bo to jest raczej porządek, byśmy powiedzieli, psychologiczno-społeczny, czyli zamkniętej grupy, która prowadzi do izolacji danego członka i do jakiegoś bezwzględnego posłuszeństwa guru, jakichś relacji dziwnych, których człowiek musi od rodziny swojej zostać odseparowany. Czyli to jest zupełnie porządek niedyscyplinarny, nie dogmatyczny, tylko byśmy powiedzieli psychologiczno-społeczny czy psychologiczny, tak bym mógł to nazwać.
1: To doprecyzujmy. W tym momencie, jeżeli mówimy o bractwie Piusa X, mówimy o schizmie, to już zostało potwierdzone dekretem Watykanu, ale czy mówimy też o herezji?
0: Na razie mówimy o schizmie. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się dalej rozwijała. Może to doprowadzi także do herezji. Oby nie. Na razie myślę, że można nazwać schizmą tak, jak to robi Ojciec Święty, tak jak to nazywa Stolica Apostolska.
1: Nasza rozmowa dzisiaj też będzie się opierała w dużej mierze na Państwa komentarzach, na komentarzach, które pojawiły się do ostatniej rozmowy i wydaje mi się, że właśnie są to te kwestie, które wymagają doprecyzowania. Ponieważ niektórzy pisali z naszych widzów i słuchaczy o nocie papieża dotyczącej tej schizmy i o deklaracji podpisanej przez arcybiskupa Fernandeza i wiele osób komentowało, że skoro to podpisał arcybiskup Fernandez, to nie ma to mocy wiążącej, bo to nie był papież. Jaka jest prawda dotycząca tych dokumentów? Co to są za dokumenty? Jakie mają znaczenie?
0: Otóż tak naprawdę Stolica Apostolska nie musiała żadnego dokumentu wydawać, ze względu na to, że wyświęcenie biskupa bez Stolicy Apostolskiej zaciąga, jakby szafarz i sam wyświęcony zaciąga ekskomunikę na mocy samego czynu. Więc de facto żadna nota nie była potrzebna. Po prostu ta ekskomunika w momencie nałożenia rąk i wypowiedzenia modlitwy konsekracyjnej nastąpiła. Taka ekskomunika na przykład dotyczy chociażby aborcji. Lekarz nie musi zostać, czy kobieta, która dokonuje aborcji, nie musi żadnego formalnego aktu usłyszeć, nie wiem, werdyktu, tylko po prostu ten grzech sam zaciąga ekskomunikę. Także na tych, którzy na przykład te kobiety namawiali do aborcji. Czy na przykład, jeżeli kapłan by złamał teoretycznie sakrament pokuty, tajemnicę spowiedzi, to też nie potrzebuje żadnego dodatkowego dokumentu. Po prostu mocą samego tego czynu, na mocy tego czynu jest ekskomunikowany. Dlaczego zatem została wydana ta nota? Ze względów duszpasterskich. Dlatego, że wiadomo, że bractwo gromadzi wokół siebie ludzi i chodziło o to, żeby w jasny sposób im powiedzieć, jakie są konsekwencje tego czynu. Więc to nie była konieczna nota. Ta nota po prostu była swego rodzaju wyjaśnieniem. Dlaczego kardynał Fernandez? Z bardzo prostego względu. Otóż w momencie, kiedy papież Franciszek zlikwidował komisję Ecclesia Dei, która zajmowała się, to była oddzielna instytucja w Stolicy Apostolskiej, która zajmowała się dialogiem z środowiskami tradycjonalistycznymi, te kompetencje, nie, że dialog się skończył, tylko te kompetencje zostały przekazane wtedy kongregacji po reformie papieża dykasterii do spraw nauki wiary. I dlatego kardynał Fernandez jako autorytet, jako instancja, jako ten kardynał, który zajmuje się tego typu kwestią, czyli właśnie dialogu ze środowiskami, które to tradycjonalistycznie takie nazwijmy, dlatego on po prostu tę notę wydał, a nie na przykład inny kardynał, na przykład prefekt dykasterii do spraw kultu bożego.
1: No to może jednak papież by nie podpisał pod tą notą.
0: Jak mówię, sam czyn sprawił, że dana osoba zaciąga ekskomunikę. Oczywiście tego typu noty są tylko i wyłącznie wydawane za zgodą Stolicy Apostolskiej, czyli Ojca Świętego. Bez zgody Ojca Świętego tego typu not nie może wydawać Stolica Apostolska oficjalnych, tak? Bo jak mówię tutaj, sam papież, oczywiście wiadomo, jest najwyższym autorytetem, ale tu jakby sam czyn sprawił, że doszło do ekskomuniki. Potwierdzenie ze strony kardynała Fernandeza, czy nawet gdyby sam papież powiedział, nie jest tu niezbędne. Ono ma charakter bardziej duszpasterski, żeby wyjaśnić, jakie są konsekwencje, a nie dla ważności samej, nie ma znaczenia dla ważności samej ekskomuniki.
1: Czyli nie ma takiej szansy, że papież czegoś nie zauważył i jakiś kardynał, muszę księdza o to dopytać, bo taka retoryka, takie argumenty się pojawiają w komentarzach, że papież czegoś nie zauważył, a niektórzy też podważają kompetencje kardynała Fernandeza, no i że zrobił coś po swojemu, tak jak on chciał, że to on chciał tą pętlę na bractwie mocniej zacisnąć.
0: Dwie rzeczy bym chciał powiedzieć. Pierwsza, jeżeli chodzi o kardynała Fernandeza. Można się nie zgadzać z jego teologicznymi refleksjami, z którymi, które też i mnie nie budziły zachwytu, te, które on publikował zanim został prefektem dykasterii do spraw nauki wiary, ale co innego jest kardynał Fernandez, co innego autorytet, który obecnie reprezentuje Stolicy Apostolskiej. Przecież wiemy doskonale w Kościele, że jest urząd i dany człowiek, który go pełni. W związku z tym człowiek, oczywiście najlepiej, to jest najwspanialsza sytuacja, jeżeli jest bez zarzutu, ale on reprezentuje przede wszystkim urząd. Tak jak ja, gdybym był w grzechu ciężkim i sprawował mszę świętą, ta msza święta będzie ważna, mimo że ja bym ją w sposób niegodny sprawował. Jest co innego rzeczywistość obiektywna, a co innego słudzy tej rzeczywistości obiektywnej i nie można tych dwóch porządków jakby lekceważyć. A druga sprawa, Ojciec Święty przecież skierował list do bractwa. W związku z tym chyba dzień czy dwa dni przed konsekracją tych biskupów. Co więcej, wcześniej jeszcze w wywiadzie, w pewnym momencie jak wychodził z Castel Gandolfo, ktoś z dziennikarzy go zapytał i on też się odniósł do tej sprawy. W związku z tym Ojciec Święty był świetnie poinformowany, to wszystko dokonało się za jego zgodą, więc tego typu insynuacje nie mają żadnego sensu.
1: To jeszcze o samą ekskomunikę chciałabym zapytać. Niektórzy mówią, że jest to kara, czyli taki sposób na ukaranie nieposłusznego dziecka za to, że zrobiło coś złego, albo bo zrobiło coś, co ojcu się nie podoba. Ojcu, czyli mówię w tym sensie, w tym momencie papieżowi. Czy jest to kara? Co to takiego jest, ta ekskomunika?
0: Ja myślę, że to jest konsekwencja. I w momencie, tak jak chyba podawałem ten przykład ostatnio, jeżeli ktoś dotyka rozżarzony blat, to się poparzy. Jeżeli ktoś dokonuje, czy coś uznajemy za grzech, Pan Bóg coś uznaje za grzech, to nie dlatego, że miał taki kaprys, tylko dlatego, że to nas zabija. Grzech jest śmiercią. Zapłatą za grzech jest śmierć. Tak uczy święty Paweł. I w związku z tym pewnych rzeczy nie robimy, bo sprowadza to na nas śmierć. Niszczy nas wewnętrznie. I ten grzech w tym przypadku, jak każdy inny, no ale ten ma szczególną wagę, jest wejściem w rzeczywistość śmierci. W związku z tym ekskomunika jest tylko ostrzeżeniem, takim znakiem zewnętrznym, w formie kary, ale znakiem zewnętrznym, uważaj, co robisz.
2: Cała rozmowa z księdzem doktorem Łukaszem Żakiem znajduje się na naszym YouTubie. Zapraszamy, YouTube Radia Warszawa.

0: Reklama.
1: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
2: Jest 8:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Kozik.
3: Dziś wracają prace w Alejach Jerozolimskich. Od 22 do poniedziałku zamknięta będzie jezdnia w kierunku Dworca Zachodniego. Od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego-Grzymały. Objazd poprowadzi Grójecką i Kopińską. Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego po raz pierwszy na świecie wykonali chimeryczny przeszczep wątroby. Zabieg polegał na przeszczepie organu zbudowanego z dwóch fragmentów wątroby o odmiennym pochodzeniu genetycznym. Własnego fragmentu pacjentki oraz fragmentu pobranego od zmarłego dawcy. Obrońca Łukasza Żaka zapowiedział odwołanie od wyroku. Pijany kierowca w 2024 roku spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Wczoraj usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Trwają zapisy na konkurs Perełki Warszawy. Głównym zadaniem uczestników jest stworzenie szlaku z 5 ciekawych miejsc stolicy oraz ich opis razem ze zdjęciami. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta. Jutro Polonia Warszawa rozegra swój ostatni sparing na obozie w Opalenicy. Rywalem czarnych koszul będzie Beniaminek drugiej ligi Zawisza Bydgoszcz. Czarne koszule nowy sezon zainaugurują za tydzień meczem z Puszczą Niepołomice. A my słyszymy się w wiadomościach o godzinie 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Alerty RCB dostają Państwo na swoje telefony. Uwaga, dziś w nocy, jutro burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.
5: Ale grad?
2: No tak, no i to wszystko w nocy może się już odbywać, bo jutro załamanie trochę pogody, ale nie będzie bardzo zimno.
5: Na termometrach jutro nawet 26 stopni, podobnie w niedzielę, a dzisiaj jeszcze cieszymy się słońcem i upałem, 32 stopnie maksymalnie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: API, inhalacja w sądeckim Bartniku. API domek, wypoczynek, spanko w przyjemnych pszczelich oparach i w tym zdrowym, ulowym powietrzu. To wszystko dla Was mamy.
2: Tak jest. Podczas dwudniowego pobytu dla dwóch osób i podczas tego pobytu zagwarantowany nocleg, wyżywienie, jest zwiedzanie muzeum skansenu z przewodnikiem, nocny pobyt właśnie w API domku i właśnie tam będziemy mogli poznawać pszczoły, a jest ich tam mnóstwo, 1500 rodzin. To nie wiem, ile to trzeba czasu spędzić, żeby wszystkie poznać, ale to zawsze można do sądeckiego Bartnika wrócić raz jeszcze.
1: Ale nasi słuchacze zapytają, no dobrze, ale kiedy, co, gdzie i jak? No, odpowiedź jest prosta, słuchajcie, Radia Warszawa dzisiaj, a na pewno dorwiecie ten moment, kiedy będziemy rozdawać podwójne zaproszenie dla dwóch osób. I jeszcze taka ważna informacja, jeżeli ktoś nie chciałby spać w API domku, bo z różnych powodów boi się, trochę to nie jego klimat, to też do dyspozycji jest klasyczny pokój bez pszczół.
2: Warto dzisiaj być z nami, a powiesz mi na ucho, kiedy to będzie?
1: Chyba nie mogę.
2: Nie mogę. Dobrze, po prostu to ja też będę słuchał.
1: Zachęcamy Was, drodzy słuchacze, żeby uważnie dzisiaj słuchać Radia Warszawa i takie dwa dni dla dwóch osób, no to może być super okazja do tego, żeby wypocząć.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Droga numer 50 między Mszczonowem a miejscowością Grójec, a raczej miastem Grójec. Dokładnie jest to zimna woda i tutaj zepsuł się pojazd. Blokuje jeden pas ruchu, dlatego on musi się odbywać wahadłowo.
1: W samej Warszawie bez większych utrudnień przejazd w tym momencie niemal we wszystkich miejscach. Wyjątek trasa S8, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, okolice Mostu Grota Roweckiego, standardowo zakorkowane. Ciaśniej, ale nieco ciaśniej, to nie jest duży korek, na Sikorskiego w kierunku Doliny Służewieckiej, przed mostem Siekierkowskim na Wieniawy Długoszowskiego chwilę postoicie, ale to też jest krótka chwila na szczęście, na Łopuszańskiej również chwila stania, większych utrudnień na szczęście brak.
2: To jest Radio Warszawa.
3: 106,2 FM.
2: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Ale to jest wiadomość, myślę, że wyśmienita. Już za tydzień będziemy w Serocku. O tej porze, od 7 do 10 będziemy Was budzić, drodzy słuchacze, właśnie z Serocka, a po 9 wybierzemy się w rejs statkiem, no i nie chcemy tam być sami.
2: Tak jest, chcemy zabrać rodzinę, która stworzy piękny obrazek, dzieło artystyczne z wykorzystaniem flamastrów, kredek czy co tam Państwo chcą. W każdym razie to dzieło musi być zachwycające i spowodować, że będzie można całą rodziną w rejs właśnie popłynąć.
1: Słuchajcie, praca plastyczna jest potrzebna. W jaki sposób ją wykonacie, tu jest pełna dowolność. Ważne jest to, żebyście tej pracy plastycznej zrobili zdjęcie i wysłali to zdjęcie jako wasze zgłoszenie do naszej zabawy na adres antena@radiowarszawa.com.pl antena@radiowarszawa.com.pl lub przez messenger radiowy. Zgłoszenia przyjmujemy do środy do godziny 12, a rejs statkiem odbędzie się w przyszły piątek o godzinie 9 w Serocku. Także to są wszystkie ważne informacje. Należy wykonać pracę plastyczną pod tytułem Mój wymarzony rejs statkiem z Radiem Warszawa i gminą Serock. Czekamy na wasze prace. No ja mam nadzieję, że będziemy mogli jakąś rodzinkę zabrać z nami na ten rejs.
2: Rejs w przyszły piątek, a już w tę niedzielę finał Mistrzostw Świata Argentyna-Hiszpania. No i trener i selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, nie tylko nad taktyką się zastanawia, ale także ważna dla niego jest wiara i mówi, że to jest stały element jego życia i choć sposób jego modlitwy mógłby zaskoczyć wielu kibiców.
1: Ale słuchajcie, no właśnie, bo to nie jest tak, że teraz prosi o to, żeby nasza drużyna wygrała, nie prosi wcale o gole, ale po prostu modli się i do tego też Państwa zachęcamy, żeby modlitwa nie była naszym sposobem na zdobywanie jakichś różnych duchowych i nieduchowych darów, tylko właśnie, żeby była takim ufnym zawierzeniem się w ręce Pana Boga.
2: A jeżeli ktoś nie interesuje się piłką nożną, to może w sobotę wybrać się na potańcówkę Otwarta Kolonia Górczewska 15. Retro potańcówka u Hipolita całkowicie bezpłatnie.

0: na boisko chyba byś chciał wybiec, co?
1: O, ja już trenuję przed... Tam finał.
0: Przed kibicowaniem, tak?
1: Aha, o trzecie aha, miejsce, to trzeba, wiesz, mierzyć siły na zamiary.
0: Dziewiąta
1: nie
0: za
1: będzie
0: minutę.
1: Łatwo.
0: Za minutę.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: O reklamie.
1: Jest dziewiąta, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Sejm debatował nad uchwałą upamiętniającą ofiary zbrodni wołyńskiej. Rada Pokoju Donalda Trumpa porzuca plan odbudowy Strefy Gazy. W przyszłą sobotę rusza piesza pielgrzymka z Warszawy do Ostrówka. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Posłowie debatowali nad uchwałą upamiętniającą ofiary zbrodni wołyńskiej. W debacie różnice zdań między klubami dotyczyły możliwości zawarcia w tekście odniesień do bieżącej polityki Ukrainy. Głosowanie w tej sprawie już dziś.
7: Z kilku zgłoszonych projektów uchwały wiodącym został ten autorstwa PSL. W nim postawiono przede wszystkim na upamiętnienie ofiar zbrodni na Kresach Wschodnich. W uchwale mowa jest także o dobrych sąsiadach z Wołynia, mówiła Wanda Nowicka z Lewicy.
8: Że należy się również szacunek wobec tych Ukraińców, którzy stracili życie, niosąc pomoc okrutnie mordowanym polskim sąsiadom.
7: Zrozumienie, że taka uchwała jest ważna, jest powszechne, ale w debacie widać było różnicę, jak bardzo tekst ma odnosić się do bieżącej polityki Ukrainy. Prawicowe partie domagają się jednoznacznego potępienia obecnych działań władz Ukrainy, mówił Witold Tumanowicz z Konfederacji.
9: Do dziś spotykamy się z utrudnieniami, jeśli chodzi o ekshumację.
10: Ale cieszę się bardzo, że jest tutaj zgoda wszystkich występujących.
7: Podsumowywał sprawozdawca Tomasz Samborski z PSL.
6: A debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Rada Pokoju Donalda Trumpa porzuciła plan odbudowy Strefy Gazy i zostawia jedynie niewielki program pilotażowy, a i ten pewnie nie zostanie wdrożony przed końcem roku. Tak informuje Guardian. Gazeta alarmuje, że premier Izraela w poszukiwaniu głosów w wyborach może rozpocząć w Gazie nową ofensywę wojskową. Od czasu październikowego zawieszenia broni w Gazie Izrael zabił tam ponad 1100 osób. Cały czas nie pozwala również na wwiezienie sprzętów, takich jak panele słoneczne czy rury wodociągowe, które ułatwiłyby życie mieszkańcom, ale też umożliwiłyby odbudowę. Teraz okazuje się, że ambitny plan odbudowy 2-milionowej strefy gazy ogłoszony w styczniu przez zięcia prezydenta Jareda Kushnera ograniczy się do niewielkiego programu pilotażowego, a i ten nie zostanie wdrożony przed końcem roku.
4: To dzieje się w okolicy.
6: W sobotę i niedzielę na Stadionie Narodowym będą się odbywały koncerty. To oznacza, że pasażerowie komunikacji miejskiej mogą spodziewać się w tej części stolicy sporych utrudnień komunikacyjnych, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Publicznego.
11: Zamknięty będzie obszar Saskiej Kępy. Tutaj autobusy będą wjeżdżały bez ograniczeń, natomiast pojazdy indywidualne będą wpuszczane tylko te, których kierowcy będą mieli specjalnie podane identyfikatory. Mogą być wprowadzone zmiany w ruchu drogowym dookoła stadionu i tutaj będą zmiany w kursowaniu autobusów.
6: W przypadku braku możliwości przejazdu ulicą Sokolą na odcinku od Zamościa do Wybrzeża Szczecińskiego autobusy linii 102, 125, 147 i 202 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Szczegółowy rozkład jazdy można sprawdzić na stronie wtp.waw.pl. Trwają jeszcze zapisy na 18. pielgrzymkę pieszą z Warszawy do Ostrówka. Pątnicy wyruszą w przyszłą sobotę po mszy świętej, która rozpocznie się 25 lipca o 20 w Sanktuarium Świętej Faustyny na ulicy Żytniej w Warszawie. Zakończenie pielgrzymki nastąpi następnego dnia przy domu Świętej Faustyny w Ostrówku. Szczegóły o pielgrzymce można znaleźć na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl.
1: ciągu dnia będzie bardzo gorąco, leniwie, spokojnie, ale w nocy może się ten obraz zmienić. Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami, przed wiatrem, przed gradem, a drugiego stopnia przed upałami, ale to
0: czyli
1: jeszcze dziś.
0: Jak wieczorem zrobimy pranie, to lepiej jednak wstawić je do środka.
1: Tak, nie zostawiajmy go na noc.
0: Maksymalnie dzisiaj 32 stopnie, o tej porze już 28 w Warszawie, a jutro maksymalnie 26.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Wiesz, że zajrzałam właśnie na strony internetowe Serocka i tam tak. Okolic Zalewu Zagrzeńskiego i są takie przyjemności nieprzyjemne, wodne, które się pojawiają, jak robi się trochę cieplej i taki zielonkawy nalot wtedy jest na wodzie i niespecjalnie można się kąpać.
1: Kojarzysz? A co to jest?
0: Sinica.
1: A, sinica. Ale to co, w Serocku sinice?
0: No, Zalew Zagrzeński ma jakieś problemy z sinicami, nawet plaże są pozamykane, no bo kąpiel w takiej wodzie jest niestety niebezpieczna, więc jeżeli ktoś dzisiaj tam chciał się wybrać, to może sprawdźcie lepiej inne miejsce.
1: To już wiem, dlaczego takiego dużego korka nie ma.
0: No właśnie, w Warszawie mamy kilka basenów, mamy też kilka miejsc, gdzie można skorzystać z odpoczynku nad wodą. Pamiętajcie o tym, żeby odpoczywać rozsądnie i bezpiecznie, chronić się także przed słońcem, które dzisiaj będzie naprawdę intensywne. Jakiś krem z filtrem na pewno się przyda i dużo wody. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A pamiętasz, kiedy ostatnio płynąłeś statkiem?
2: Tak, bo było to do Serocka, chociaż nie, no, nie pamiętam.
1: Jednak.
2: No wiele lat temu to było. Nie wiem, czy nie kilkanaście.
1: I co, polecasz?
2: Można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jeszcze był niski stan wody i śluza się tam otwierała.
1: Wow.
2: I woda się nalewała i później statek dalej popłynął. No trochę się tam działo.
1: Szum wody, przyjemny wiatr?
2: Wtedy, kiedy jeszcze ja płynąłem, to był grill, można było sobie coś zjeść i tak dalej, więc no...
1: Ciekawe, jak to będzie za tydzień.
2: Nie wiem, nie aktualizowałem wiedzy przez kilkanaście lat, ale Państwo mają okazję tę wiedzę zaktualizować już za tydzień, dokładnie w piątek o poranku.
1: Dokładnie o 9:00 już będziemy na statku z kimś z Was. I to jest ta ważna wiadomość, bo chcielibyśmy kogoś z Was, całą rodzinę, zabrać na rejs statkiem z Radiem Warszawa i z gminą Serock. Co trzeba zrobić, żeby po takie zaproszenie sięgnąć? Wystarczy narysować, namalować lub też w inny sposób wykonać pracę plastyczną pod tytułem Mój wymarzony rejs statkiem z Radiem Warszawa i gminą Serock. Wysłać zdjęcie tej pracy wykonanej w dowolny sposób na adres antena@radiowarszawa.com.pl lub na Messenger Radia Warszawa do środy 22 lipca do godziny 12 i po południu w środę rozwiązanie tej zabawy i wtedy kogoś z Was, całą rodzinę zaprosimy na rejs statkiem razem z ekipą Poranka z Radiem Warszawa w najbliższy piątek, w kolejny piątek o godzinie 9:00.
2: Chcieliby Państwo popłynąć? No z pewnością, bo to niezapomniane wrażenia. Też można zobaczyć swoją okolicę z zupełnie innej perspektywy. Zatem kogo powitamy o 9:00 za tydzień na pokładzie?
1: Tych, którzy mają talent plastyczny na pewno.
2: No właśnie.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Krajowa 50 między Grójcem a Mszczonowem w miejscowości Zimna Woda. Zepsuł się samochód i blokuje cały pas ruchu, dlatego on musi się odbywać wahadłowo.
1: Na Dźwigowej postoicie, jadąc w kierunku Włoch, do wysokości ulicy Parowcowej od zjazdu z Połczyńskiej. Tutaj w tym momencie dosyć duży korek. Ciasno wciąż na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika. Poza tym na szczęście brak większych utrudnień. O, jeszcze mam oczywiście standardowo okolice mostu Grota Roweckiego, trasa S8 w kierunku Łodzi, jeśli jedziecie, tu postoicie także. I sprostowanie małe, jeśli chodzi o naszą radiową zabawę, jak wygrać rejs. Mail, na który wysyłacie zdjęcia swoich prac plastycznych, na których rysujecie mój wymarzony rejs z Radiem Warszawa i gminą Serock, wysyłacie na adres mailowy poranek@radiowarszawa.com.pl, poranek@radiowarszawa.com.pl lub na radiowy Messenger. Już za chwilę te informacje także na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt trzeci. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4: Serdecznie cię pozdrawiam.
5: A ja cię nie pozdrawiam serdecznie.
4: Ale jak to? I co, ja będę siedzieć tu, a ty tam i jak? Jak my
5: no,
4: tak
5: może
4: będziemy
5: jakoś
4: rozmawiać?
5: Wytrzymamy.
4: Jakoś wytrzymamy, no dobrze. To po to, żeby pokazać, że słowo mogą dzielić, ale mogą też połączyć. Na początku połączyły, potem podzieliły.
5: Słowo wypowiadane przez nas niesie ze sobą jakąś już, można powiedzieć, moc emocji, jakąś energię, jakiś konkretny przekaz, za którym coś się kryje i my to wyczuwamy. My przez słowa czytamy jego serce, tak? Czyli pewna personifikacja tego, czym żyje gdzieś tam w swoim sercu bardzo mocno, tak? Jaki jest, jaki ma do mnie stosunek, czy mnie lubi, czy nie lubi, a to dla mnie jest ważne, żeby być akceptowanym i przyjętym.
4: I to ważne, żeby słowami, które wypowiadamy, budować jedność. Do tego też zachęca nas nasz towarzysz tych rozmów, a właściwie ten, który te rozmowy sprowokował, czyli kardynał Stefan Wyszyński. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi, to taki ostatni podpunkt w podpunkcie trzecim, czyli o tym, żeby jednak słowami starać się łączyć.
5: Mam do tego bardzo ciekawą anegdotę. Proszę sobie wyobrazić dwa małżeństwa. Ich taka zewnętrzna charakterystyka tych małżeństw to to, że jedno jest zgodne we wszystkim, rzeczywiście ze sobą żyją, pięknie rozmawiają, a drugie jest niezgodne. No co jakaś sytuacja nie wychodzi, to oni się kłócą. No ja mam nadzieję, że nasz słuchacz nie ma takiej sytuacji i nie zna takich i wszyscy jesteśmy zgodni, ale może być różnie. No i właśnie, to niezgodne małżeństwo zaprosiło to zgodne do siebie na kolację. Jedzą kolację. Skończyła się kolacja, zgodne małżeństwo podziękowało za tą kolację. Kiedy tylko wyszli, drzwi się zamknęły, żona do męża w niezgodnym małżeństwie mówi: na pewno się kłócą, na pewno tam jest kłótnia, tylko tak udają przed ludźmi, że są takimi zgodnymi. I wiesz co, mężu? Ja widziałam, że tam u nich w domu okno uchylone. Idź, stań pod tym oknem i zobacz, jak ze sobą rozmawiają. No pierwszy raz mąż się zgodził, nie pokłócił z żoną, tylko poszedł.

0: rzeczywiście stanął pod tym oknem i słucha i widzi taką sytuację. Żona krząta się po wielkim salonie z dzbanem szklanym w ręku, podlewa kwiaty. Nagle zadzwonił telefon. A to czasy, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, więc ten telefon gdzieś tam w kącie, na końcu salonu. Położyła dzban wody na brzegu stołu. Poszła odebrać telefon. W tym samym czasie mąż, kiedy siedział w garażu, usłyszał, że telefon dzwoni, a więc wyskoczył spod samochodu, biegnie, żeby odebrać ten telefon. Kiedy żona podnosiła słuchawkę i dotknęła słuchawką ucha i powiedziała halo, mąż wtedy wpadł do tego salonu. Uderzył niestety swoim ciałem o brzeg stołu. Wazą się zachwiał, możemy to sobie wyobrazić. Spadł z tego stołu
1: i
0: na
1: wielki trzask.
0: Podłogę, tak jest, woda się rozlała. Można powiedzieć dywan do prania, woda do sprzątania, kwiaty do podlania. No i facet z niezgodnego małżeństwa stoi pod tym oknem, ręce zaciera i mówi, jest, będzie kłótnia, tak jest. Żona odłożyła słuchawkę, patrzy na męża, patrzy na tą sytuację, mąż patrzy na żonę i nagle wypowiada słowa. Kochanie, przepraszam, powinienem się domyślać, że ty o tej porze zawsze podlewasz kwiaty. Wiesz co, nie martw się, ja pozbieram tą wodę. Odkupię ci jutro ten wazon na wodę, a teraz podleję kwiaty, bo wiem, że twój ulubiony serial leci w telewizji. Idź sobie go obejrzyj. A żona patrzy na męża i mówi, kochanie, wiesz co, nie przejmuj się. W ogóle powiem ci szczerze, ten serial nie jest aż taki ważny, nie ma problemu, nie muszę oglądać tego 358 odcinka. Możesz iść spokojnie naprawiać swój samochód, to jest dla ciebie ważne. Wiesz co, ja sobie tutaj spokojnie poradzę. Mąż z niezgodnego małżeństwa wraca do domu. Kiedy tylko zamyka drzwi, żona już przed nim i mówi, i co, kłócą się, prawda? A on do niej mówi, patrząc na nią, nie, rzeczywiście, oni się nie kłócą. To w takim razie czym oni się od nas różnią? A on patrzy na nią i mówi, wiesz co, bo u nich, jak w domu coś się stanie, to każdy jest winny. A u nas, jak coś się stanie, to każdy ma rację.
1: I o to chodzi, że bardzo często słowami bronimy swojej racji i tego, że ja jestem nieomylny i że moje musi być na wierzchu. No i wtedy łatwo o podziały.
0: Być może właśnie z tego tytułu, z takich wydarzeń powstało takie hasło, które pewnie dobrze znamy. Jest pewnym takim sloganem, ale prawdą. Chcesz mieć rację? Czy relacje?
1: No relacje byśmy woleli mieć i relacje najlepiej życzliwe i pełne wrażliwości. Już tutaj okazuje się przy rozmowie o tym trzecim punkcie, że najpierw musi być pierwszy i drugi zrealizowany, żebyśmy byli w stanie mową naszą łączyć, a nie dzielić.
0: Bo życzliwość to znaczy, że komuś dobrze życzę. Ważne jest, co płynie gdzieś z mojego serca i ważne, żeby do tego dołączyć zawsze delikatność, czyli sposób, w jaki coś ewentualnie komuś powiem. Wiesz co, zależy mi na tobie, z troski o ciebie chciałbym tym się podzielić, nie chcę cię zdenerwować, może zadbaj o siebie.
1: I może tutaj też warto powiedzieć, a może przypomnieć to, o czym już mówiliśmy, że czasami warto zastanowić się, zanim coś powiemy, po raz kolejny to powtórzę, ale myślę, że warto
0: myślę, że to ważne, tak, o tym
1: przypominać, żeby ważyć słowa i żeby mówić tylko to, o czym jesteśmy rzeczywiście przekonani, że to przyniesie dobro i to połączy, to sprawi, że będziemy jedno.
0: Bo my chcemy tak naprawdę dobra drugiego człowieka.
1: I do tego, żeby słowami życzliwie budować jedność, zachęcał nas kardynał Stefan Wyszyński. Mam nadzieję, że już teraz tylko praktyka nam została w mowie.
0: No, to jest nasza decyzja. Ja chcę.
1: Ja też chcę.
2: Czas

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Zimą merzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: O reklamie.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. W Warszawie odbyło się spotkanie sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, biskupa Marka Marczaka, z przedstawicielami domów pomocy społecznej. Rozmowa dotyczyła projektu zmian w ustawie o pomocy społecznej. Przedstawiciele DPS-ów wyrazili obawy, że proponowane przepisy ograniczą możliwość kierowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do domów pomocy społecznej, nie zapewniając jednocześnie odpowiednich alternatyw. Podkreślali, że brakuje rodzin zastępczych i apelowali o pozostawienie rodzinom możliwości wyboru formy opieki.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Trwa ogólnopolska peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martę. Peregrynacja rozpoczęła się 2 lipca w Szczecinie. Dziś od godziny 19 relikwie będą w Nowych Osinach pod Mińskiem Mazowieckim. Więcej o idei peregrynacji mówiła w Radiu Warszawa siostra Jana Paula od Matki Boskiej, karmelitanka Bosa w Nowych Osinach.
6: Peregrynacja to jest takie uroczyste przewożenie jakiegoś obiektu kultu. To może być obraz, figura, czy właśnie relikwie. Na pewno wiele osób pamięta słynną peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która tam za Stefana Wyszyńskiego podróżowała po Polsce, potem została zatrzymana i same ramy jeździły. No to jest właśnie coś takiego. Więc też mogą być, no wtedy był obraz, teraz będą relikwie.
4: Z Nowych Osin relikwie przeniosą się do Marek, gdzie będą od 9 do 15 w najbliższą sobotę. Następnie o 17 relikwie zostaną powitane w parafii Świętej Trójcy Karmelitów Bosych na warszawskim Solcu. Wierni mogą rozpocząć tydzień od peregrynacji relikwii w kościele Świętego Krzyża od godziny 8:30 do 12. Następnie relikwie Świętej Teresy będą od 13 do 17 w kościele Wizytek w Warszawie. Bóg często rozpoczyna wielkie dzieła od tego, co małe i niepozorne, mówił wczoraj ksiądz Krzysztof Cisek podczas mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II. O szczegółach Artur Chmielewski.
7: W homilii wygłoszonej we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel kapłan nawiązał do biblijnej historii proroka Eliasza i niewielkiego obłoku, który zapowiadał koniec suszy. Przypomniał, że ojcowie kościoła widzieli w tym obłoku zapowiedź Maryi, która jako pokorna dziewczyna z Nazaretu przyniosła światu największy dar, Jezusa Chrystusa. Ksiądz Cisek podkreślił, że również dziś Bóg zaprasza każdego człowieka, by przyszedł do Niego ze swoimi troskami, słabościami i pytaniami. Jak zaznaczył, od prostego ludzkiego jestem, mogą rozpocząć się wielkie dzieła Boże i przemiana codzienności w drogę do świętości. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
4: Trwają jeszcze zapisy na 18. pielgrzymkę pieszą z Warszawy do Ostrówka. Pątnicy wyruszą w przyszłą sobotę po mszy świętej, która rozpocznie się 25 lipca o 20 w sanktuarium świętej Faustyny przy Żytniej w Warszawie. Zakończenie pielgrzymki następnego dnia przy domu świętej Faustyny w Ostrówku. Więcej szczegółów o pielgrzymce można znaleźć na naszej stronie radiowarszawa.com.pl.
3: Dzisiaj bardzo, bardzo ciepło, upały, a jak w lipcu upały, styczeń mroźny cały, ale to tylko dziś, bo już od jutra będziemy mogli wytchnąć od upałów, a w nocy i jutro rano może zagrzmieć nawet intensywnie.
8: Jutro maksymalnie 26 stopni, podobnie w niedzielę. Dzisiaj maksymalnie nawet 32 stopnie w stolicy i w okolicy. O tej porze 28 w Warszawie, w Mińsku Mazowieckim, 26 w Otwocku, w Wołominie, w Piasecznie i w Radzyminie.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: A warto się obudzić i dowiedzieć się, co jutro ciekawego nas czeka. A czeka nas mnóstwo atrakcji związanych z Dniem Marynina. Jutro to wielkie świętowanie od godziny 17.
3: Marynino, gmina Serock. My tak wokół Serocka krążymy, bo już za tydzień będziemy Was budzić od 7 do 10 właśnie z Serocka. I przypominam, że na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl znajdziecie informacje, w jaki sposób Wy możecie także wziąć udział w rejsie, który będzie o godzinie 9, ale wracamy do Marynina. Tutaj już jutro o godzinie 17 wyjątkowy dzień. Dzień Marynina. Spotkanie rozpocznie się o 17 na działce znajdującej się naprzeciwko Placu Zabaw w Maryninie, a w programie Wesołe Miasteczko, które zapewni na pewno dużo radości. Przejażdżki konne. Oj, ja bym pojechała naprawdę na te
2: Marynino czeka.
3: Dla miłośników zwierząt i aktywnego wypoczynku, a poza tym dmuchańca, a także inne liczne atrakcje pod chmurką. I zobacz, to jest ta obietnica. Popcorn, wata cukrowa, mała gastronomia.
2: To jest powód, dla którego ja się pojawię w Maryninie. Zatem wielkie świętowanie. Dzień Marynina jutro od godziny 17:00.

0: Utrudnienia na obwodnicy Garwolina w kierunku Warszawy. Tam trwają roboty drogowe i możemy na korek tam natknąć. Od Sulbin już.
1: Przez samą Warszawę przejedziecie w zasadzie wszędzie, bez większych utrudnień. Jedynie trasa S8 Toruńska na Poznań czy Łódź. Most Grota Roweckiego, tutaj chwilę stania.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Ciekawe, co tam na koloniach słychać.
2: No właśnie, bo relacjonujemy każdy dzień wyjazdu dzieci ze świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Ten wyjazd jutro będzie miał swój ostatni dzień, a wyjazd do ośrodka Radosna Nowina w Piekarach koło Krakowa, ale jednocześnie dużo różnych atrakcji przygotowanych, dużo zwiedzania, radości i uczestnicy tych kolonii każdego dnia tymi radościami się z nami dzielą.
1: A przypominamy, że ta radość to także dzięki Wam, drodzy słuchacze, bo to Wy dopłacaliście na zbiórkę, która była zorganizowana po to, żeby w ogóle te kolonie mogły się odbyć. Także dziękujemy Wam jeszcze raz w imieniu dzieci, w imieniu sióstr Loretanek z całego serca. No to posłuchajmy, przenieśmy się na ten radosny czas kolonii, posłuchajmy, co uczestnicy mówią o tym, co im się podobało i co jest dla nich trudne.
3: Szczęść Boże, z tej strony siostra Nikola ze świetlicy Dom Ojca Ignacego. Za nami już 4 dni naszej kolonii, a przed nami 5 dzień. Wczoraj towarzyszyli nam święci aniołowie stróżowie. Przy tej okazji pozdrawiamy redakcję Anioła Stróża, która udostępniła nam materiały do zajęć z aniołami. A są z nami dzisiaj
4: Bartek i Zuzia.
3: Ile macie lat?
5: Ja mam 8,5.
6: Ja mam 9.
3: Który raz jesteście na kolonii?
6: Pierwszy.
3: A czy coś Wam się już spodobało na tej kolonii?
6: Energylandia.
3: Pięknie. A czy może jest coś trudnego na tej kolonii?
6: Sprzątanie. Stanie.
3: A są z nami jeszcze?
7: Bartek, Miron,
8: Patryk.
3: Ile chłopcy macie lat?
9: 8,5.
10: Miałam przed chwilką urodziny i już mam 10 lat.
11: Mam 8.
3: Chłopcy, który raz jesteście z nami na koloniach?
11: Drugi.
12: Ja jestem już drugi raz.
13: A ja jestem pierwszy raz.
3: Co Wam najbardziej się już spodobało na tych koloniach?
6: Energylandia!
13: Dla mnie wszystko.
3: A czy jest coś trudnego na tej kolonii?
14: Myć się pod prysznicem, bo trochę jest na początku chłodno, potem gorące.
15: Trochę pracować z emocjami i też można zatęsknić z rodzicami.
13: Dla mnie to jest ścielenie łóżka.
3: I tak każdy się mierzy z czymś trudnym w swoim życiu. A my bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas. Życzymy miłego dnia wszystkim słuchaczom Radia Warszawa i...
16: Dziękujemy!
3: I pozdrawiamy. Szczęść Boże!
1: Wzruszyć się można, co?
2: Tak, dziękujemy bardzo, ale ja te wszystkie trudności to naprawdę rozumiem.
1: Ale co jest najgorsze twoim zdaniem? Ten prysznic, ścielenie łóżka?
2: Ale prysznic też, bo prysznic to... Ja też mam taki sam problem. No leci ta woda zimna, później podkręcasz ciepłej, a później jest za ciepła, a później jest za ciepła, to się możesz poparzyć, później nie wiadomo, co masz zrobić. I tak ja to rozumiem.
1: Trudności życia codziennego.
2: Tak jest.
1: Wiesz, ścielenie łóżka to też nie jest prosta
2: sprawa.
1: A to
2: mnie tak pokonuje, że już chyba nawet tego nie robię.
1: Ścielenie łóżka, co tam jeszcze było z tych trudności?
2: Sprzątanie.
1: Sprzątanie, praca z emocjami też była. To jakie poważne zadanie. I naprawdę, no i jeszcze tęsknota za rodzicami. Nie, no wszystko jest, po prostu takie słodziaki te dzieciaki. No, ja się cieszę, że wysłaliście ich na kolonie, drodzy słuchacze. No to jest sama radość posłuchać, jak te dzieci się cieszą. Wiele z nich po raz pierwszy w ogóle na koloniach czy na obozie. A siostra Nikola Stoń, to ja myślę, że może spokojnie CV składać do Radia Warszawa.
2: Myślę, że tak. No taka praktyka, taka owocna i tyle ciekawych informacji, które od swoich rozmówców siostra Nikola wyciągnęła, no to naprawdę
1: i zobacz, nie
2: ja
1: tylko,
2: się kłaniam.
1: Nie tylko słodko-cukierkowo, tylko też
2: no
1: o trudnościach życia trzeba
2: no
1: było porozmawiać. A wy macie jakiś taki swój największy trud wakacyjny? Czy ten prysznic będzie na pierwszym miejscu na naszej liście? Bo rzeczywiście, albo wiesz, że ja byłam raz na obozie, na którym w ogóle nie było ciepłej wody, tylko była lodowata.
2: Ale było ciepło?
1: Różnie.
2: Ale to dobrze.
1: I zobacz, pamiętam to.
2: A no dobra, ale to jakby było gorąco, a ty byś była w tej lodowatej wodzie, to mogłabyś doznać szoku termicznego, więc to
1: a to dobrze,
2: lepiej.
1: Że ta woda... Faktycznie,
2: no
1: widzisz, to była zaprawa, dobra. No to już to nie jest pierwsze miejsce na liście trudności, na pewno.
2: Jutro będziemy witać podopiecznych ośrodka świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego już w Warszawie, ale dzisiaj jeszcze piękny, wspaniały dzień. dzień, jutro też pewnie jeszcze jakieś atrakcje będą, więc o tym wszystkim pewnie w poniedziałek jeszcze usłyszymy.
1: Niech się dobrze bawią, a my kibicujemy, żeby wszystko było po myśli Pana Boga, bo przecież ze świętymi i z Panem Bogiem spędzają ten czas.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Słuchaj, mam marzenie.
2: Tak?
1: Żeby przedłużyć trochę poranek. W wakacje chyba
2: jak
1: można.
2: To? Co z nami będzie wtedy?
1: Spotkamy się na zakręcie?
2: No, ale na zakręcie czy w zakręcie?
1: Nie wiem, do zakrętu też moglibyśmy się wybrać. W przyszłym tygodniu na pewno będziemy w Serocku. To już potwierdzone i potwierdzone też, że nasi słuchacze mogą wysłać pracę plastyczną na konkurs i wybrać się z nami w rejs statkiem. No, ale wróćmy do tego poranka, bo wiesz, w lecie to tak bywa, że śpimy do 10 i tak naprawdę poranek przeciąga się do 12, 13, 14.
2: Znam takich, co i do 17. Ale nie, nie, aż tak to się chyba nie przeciągnie.
1: Będziesz?
2: Nie. A ty jeszcze zostaniesz ze mną trochę?
1: No zostanę.
2: No to fajnie. No to dobrze, to kończymy poranek, ale to czas na kawkę.
1: Latę na wynos, zapraszamy.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co zwykły wierny może zaczerpnąć z duchowości karmelitańskiej? Wyjaśnia ojciec Wojciech Ciak w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Wolność, cisza i asceza. Jak mają poradzić sobie samotni ojcowie, kiedy tracą grunt pod nogami? O tym w reportażu Marty Kawalec, tata z domu samotnej matki. Właściwy porządek miłości wskazuje Anna Miczan w felietonie Ślub ze sobą.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Po reklamie.
1: Minęła 10, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
7: Koniec z anonimowością zarobków lekarzy. Prezydent podpisał ustawę PESEL-ową. Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 to ważne dla Polski. Uwaga na sinice, w Zalewie Zegrzyńskim kąpiel zakazana. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam, ale na początek alert RCB dla większości kraju w związku z burzami i silnym wiatrem. Ostrzeżenie dotyczy 14 województw, od Pomorza, Warmii i Mazur, przez Wielkopolskę i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Jedynie województwa podlaskie i lubelskie nie są objęte alertem. Możliwe przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Taki komunikat wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa SMS-ami. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Szpitale będą musiały przekazywać dane o pensjach pracowników razem z ich PESEL-ami lub numerami prawa wykonywania zawodu. Do tej pory informacje były zanonimizowane. Ministerstwo Zdrowia nie mogło więc ustalić całkowitych zarobków lekarzy pracujących jednocześnie na etatach i kontraktach w kilku różnych miejscach. Prezydent Nawrocki przyznał jednak, że do ustawy są zastrzeżenia. Podkreślał, że jego zdaniem została ona przygotowana w pośpiechu, przez co nie przeprowadzono wystarczająco konsultacji.
8: To wynik ujawnionych w ostatnim czasie przez media skandalicznych praktyk i nadużyć w służbie zdrowia, na czele z tą najgłośniejszą w Szpitalu Południowym w Warszawie, o którym z taką dumą opowiadał mój kontrkandydat w wyborach prezydenckich. Ustawa powstała więc w pośpiechu i nie została poprzedzona wystarczająco szerokimi konsultacjami. Naczelna Rada Lekarska zgłaszała również wątpliwości związane z ochroną danych personelu medycznego.
7: Prezydent dodał, że zastrzeżeń wobec ustawy nie można lekceważyć, ale jak mówił, podpisał ją, ponieważ konieczne jest jak najszybsze zwiększenie kontroli w ochronie zdrowia.
8: Przejrzystość nie może oznaczać naruszania prywatności ani narażania lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia na nieuzasadnione ryzyko. Podpisałem jednak tę ustawę, ponieważ w obecnej sytuacji większym zagrożeniem jest pozostawienie systemu bez dostatecznych mechanizmów kontroli.
7: Samorząd lekarski protestuje, liczył na weto. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zapowiedział już skargę do Trybunału Konstytucyjnego oraz o zbadanie zgodności nowych przepisów z unijnym RODO.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: To najważniejsza reforma unijnego prawa klimatycznego. Dziś Komisja Europejska zaproponuje złagodzenie zasad ETS, czyli w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Część postulatów Warszawy została ostatnio spełniona. Złagodzenie ETS jest dla Polski kluczowe. Koszty z nim związane to obciążenie dla przemysłu i podwyższone rachunki za prąd rząd dla obywateli. Natomiast wbrew oczekiwaniom Polski, Komisja Europejska nie przedstawi dziś rewolucyjnych zmian, bo Unia nie rezygnuje z celu neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale daje przemysłowi większy oddech i więcej czasu na spełnienie norm.
9: Dzieje się blisko.
7: Czerwona flaga nad Zalewem Zagrzyńskim. Kąpiel jest zakazana. Powodem jest zakwit sinic. To niebezpieczne bakterie, dawniej uznawane za rośliny. Obecne warunki pogodowe im sprzyjają, mówi Patrycja Siek z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie.
10: Sinice w zalewie namnażają się w wyniku specyficznych warunków. Zalewy są to płytkie zbiorniki. Woda się szybko nagrzewa. Jest brak gwałtownych ruchów wody. No i tak naprawdę głównie sprzyja temu.
7: W przypadku kontaktu z zanieczyszczoną wodą może dojść do dolegliwości skórnych i pokarmowych.
10: Jeżeli już doszłoby do kontaktu z wodą, zagrożenia zdrowotne, takie jak podrażnienia skóry czy oczu, wystąpieniem wysypki lub reakcji alergicznych, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, w przypadku połknięcia wody, bóle głowy, gorączka lub objawy przypominające grypę.
7: Na razie trudno jest określić przybliżony czas powrotu kąpieliska do normalnego użytku. Woda sprawdzana jest na bieżąco.
1: Dzisiaj upalnie maksymalnie na termometrach w stolicy i w okolicy nawet 32 stopnie. Oczywiście na słońcu będzie jeszcze cieplej. Jeżeli możecie, to unikajcie tego słońca, szczególnie w godzinach południowych. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla Warszawy i okolic przed upałem i w nocy od godziny 22 mniej więcej możliwe także w nocy burze i jutro już chłodniej niż dziś, maksymalnie 26 stopni. Jakie jest to polskie lato dla Was, drodzy słuchacze? Zaskakujące, idealne, trochę za chłodne, a może takie, że mogłoby być jeszcze lepsze, bo czekacie na urlop i to będzie ten najlepszy czas dla Was podczas całych wakacji. Na pewno z Radiem Warszawa, bez względu na to, gdzie jesteście, co robicie, ten czas minie Wam przyjemnie. Weronika Ostrowska, dzień dobry, zapraszam. Bo Radio Warszawa jest z Wami zawsze tam, gdzie Wy jesteście. Zawsze tam, gdzie Ty, Lady Punk, do latę na wynos.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Jak to dobrze napić się kawy. Drodzy słuchacze, ciekawa jestem, gdzie słuchacie dzisiaj Radia Warszawa, o czym marzycie, bo może już jesteście po swoim urlopie i wspominacie, a te wspomnienia są piękne. Jeżeli chcielibyście się takimi pięknymi wspomnieniami podzielić, to możecie dzwonić 512 700 444 lub 555 512 700 444 lub końcówka 555. Czekam na wakacyjne wspomnienia, pocztówki z waszych podróży, ale też marzenia, bo może chcielibyście opowiedzieć także na antenie Radia Warszawa o najpiękniejszej podróży waszego życia. I ja nie myślę, że musi to być podróż na przykład w jakieś egzotyczne miejsce. Może to być na przykład

55 przy kawie, to fajnie się takich wspomnień słucha, albo opowieści o marzeniach. No a jeszcze jak Bee Gees w Radiu Warszawa grają 14 minut po 10, to już w ogóle. Radio Warszawa, zabierajcie ze sobą wszędzie.

0: blisko, blisko, coraz bliżej. To była Carla Fernandez, która zapowiedziała, że Jarek wrócił do studia.
1: No o tęsknocie było, ja też się stęskniłem kilka minut poza studiem i od razu przybiegłem.
0: To ja ci tylko przekażę, że naszych słuchaczy pytałam o wspomnienia z wakacji. Mamy już pewne opowieści, także będziemy czekać na nie. Ja dziękuję Państwu za to spotkanie, chociaż nie jest wykluczone, że jeszcze dzisiaj mnie Państwo tutaj usłyszą. Weronika Ostrowska, zostawiam w dobrych rękach Jarosława Wydry, który spieszył się, żeby posłuchać, co mówi dzisiaj do nas Jan Paweł II.
1: Słuchamy.
2: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
3: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich błoniach.
4: Mijały lata i stulecie. I wydawało się, że twoja kanonizacja jest już wręcz niemożliwa. Niech ten dzisiejszy dzień będzie dniem radości nie tylko dla nas, współcześnie żyjących, ale także dla nich wszystkich, tych, którzy na ziemi go nie doczekali. Niech będzie wielkim dniem świętych obcowań. Gaudę Mater Polonii. Ewangelia dzisiejsza zwraca nasze myśli i serca w stronę chrztu. Oto raz jeszcze jesteśmy w Galilei, skąd Chrystus wysyła na cały świat swych apostołów. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazano. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

0: Jest 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Radni zdecydowali. Kolejny program wsparcia przyjęty. Sprawdzimy, jakie są szanse na powstanie Europejskiej Agencji Kosmicznej na terenie Mazowsza. A na koniec zaprosimy na wakacyjną zabawę, czyli na Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rusza samorządowy program wsparcia lokalnej energetyki Mazowsze dla społeczności energetycznych 2026. Do gmin trafią środki na utworzenie lokalnych, zrównoważonych systemów energetycznych. Korzyści dla mieszkańców to m.in. niższe ceny energii i większa niezależność energetyczna w niepewnych czasach. O szczegółach programu mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii w sposób ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł. No a drugi program wsparcia dla gospodarki w obiegu zamkniętym to jest wyzwanie tego, aby jak najmniej marnować surowców.
2: Program cieszy się dużym zainteresowaniem, dodaje radny województwa mazowieckiego Igor Sulich.
4: Mazowsze dla społeczności energetycznych to budowanie strategii czy też niezależności energetycznej poszczególnych gmin i przeznaczałem pieniądze większe niż rok temu. To jest nowy projekt, trwa dopiero drugi rok, natomiast jest duże zainteresowanie samorządów.
2: Budżet programu to blisko 6,5 miliona złotych, które trafią do ponad 50 lokalnych samorządów w województwie mazowieckim.
1: Co w naszym regionie?
2: Mazowsze może podbić kosmos. Rozpoczęły się starania, aby Europejska Agencja Kosmiczna została zbudowana na terenie metropolii warszawskiej. Wspólną deklarację poparcia podpisali przedstawiciele miasta Warszawa, samorządu województwa mazowieckiego, instytucji naukowych oraz sektora kosmicznego. Nowa jednostka miałaby skupić europejskie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego i zarządzania kryzysowego, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: W związku z tym centrum ESA działałaby wśród firm, instytutów, uczelni, z którymi będzie współpracować, ale przede wszystkim z którymi, od których może czerpać wiedzę i tworzyć bardzo ważne środowisko, hub technologiczny dla tej części Europy.
2: Taka placówka przyniesie wiele korzyści dla całego regionu, dodaje marszałek Adam Struzik.
3: Wobec tych czasów, w których żyjemy, no to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
2: Centrum Technologiczne ESA będzie obsługiwało 22 państwa członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej i zatrudniało ekspertów z całej Europy, a Warszawa posiada doświadczenie w przyjmowaniu międzynarodowych instytucji i zespołów eksperckich.
1: Warto wiedzieć.
2: Narastający problem suszy na Mazowszu wymaga zdecydowanych i systemowych działań. Samorząd województwa mazowieckiego od lat konsekwentnie wspiera gminy w przeciwdziałaniu skutkom niedoboru wody. Lokalne wspólnoty inwestują w retencję, infrastrukturę wodną oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
6: Generalnie my staramy się jako Samorząd Województwa Mazowieckiego wspierać właśnie działania, które mają racjonalizować gospodarkę wodną. Chodzi o to, żeby te zbiorniki powstawały na Mazowszu i żebyśmy mogli racjonalnie gospodarować tą wodą.
2: Przykładem takich działań jest gmina Rzekuń. Tu w 2025 roku oddano do użytku nową stację uzdatniania wody, zaznacza wójt gminy Bartosz Podolak.
7: Wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, która została oddana do użytku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało, w związku z tym podejmujemy kolejne działania i też między innymi dzięki wsparciu Mazowsza będziemy realizowali kolejną stację uzdatniania wody, która będzie na terenie naszej gminy, to będzie czwarty SUW.
2: Największe środki na duże inwestycje wodne i retencyjne gminy mogą uzyskać z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
1: Z myślą o uczniach.
2: Zakończyła się piąta edycja konkursu Ekocyrkularni, którego celem jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy pokazać dzieciom, że segregacja śmieci jest korzystna nie tylko dla środowiska, ale też finansowo, mówi Marcin Podgórski.
8: Ten konkurs jest wyjątkowy, dlatego że ten konkurs łączy ze sobą kwestie z jednej strony wiedzy o środowisku, ale także przede wszystkim o gospodarce. O naszej gospodarce, o środkach finansowych, o tym jak żyć, jak konsumować, żeby oszczędnie gospodarować zasobami środowiska, ale także oszczędzać pieniądze.
2: Ważne, aby od najmłodszych lat pokazywać dobre przykłady. podkreśla dyrektorka przedszkola nr 420 w Warszawie Jolanta Kuźmińska.
0: W naszym przedszkolu realizacja projektu ekocyrkularni była 4-latka. Tak naprawdę my dorośli dajemy przykład. Dzieci z tego korzystają, uczą się przy okazji naszych działań, naszych wymyślonych wydarzeń, w których dzieci brały udział.
2: W konkursie wzięło udział 78 placówek z całego Mazowsza. Mogły one zgłaszać jednorazowe wydarzenie, lekcje, warsztat, konkurs, imprezę szkolną czy dzień otwarty na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Ostatecznie wyłoniono 9 laureatów. Szczegóły dostępne na mazowia.pl.
1: Gdzie na weekend?
2: To jest okazja do poznania niezwykłego Mazowsza. Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem moc atrakcji znajdziemy w sobotę w Nieporęcie. O wydarzeniu mówi nam zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
9: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. 18 lipca zapraszamy na Mazopiknik do Nieporętu. Gwiazdą wieczoru będzie Bednarek.
2: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 18 lipca, w porcie Nieporęt przy ulicy Wojska Polskiego 3.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Za 20 minut będzie godzina 11, teraz punkt programu, na który z pewnością wiele osób czeka.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część trzecia. Powtarzaj się przed Bogiem.
2: Także widzicie, świętość nie polega na tym, że ktoś się nie pobrudzi, bo ja uważam, że ten człowiek nie miał grzechu przeklinając. On ratował swój obojczyk. Świętość nie polega na takiej właśnie nieskazitelności, że się niczego nie dotknę. Dotknę się, pobrudzę sobie ręce po łokcie, ale będę właśnie z ludźmi. Więc tak, pokora. Dostałeś takich ludzi, masz takiego brata, taką siostrę, taką matkę i ojca, żebyś ty się nawróciła. To akurat oni mają zestawy grzechów dla ciebie. Swoich grzechów. Ja dostałem takich przyjaciół, z takimi ludźmi mieszkam na plebanii. Ja sobie nie wybierałem ludzi, z którymi mieszkam na plebanii. I nieraz bywają trudni, nieraz ja dla nich bywam trudny. Egocentryk to człowiek, co się nie lubi i bez przerwy o sobie myśli. Przestać myśleć o sobie, pojechać gdzieś na jakąś sprawę, jakiś wolontariat, jakieś dzieci, zorganizować coś. Człowiek, który siedzi się, gapi w sufit, najprawdopodobniej będzie popełniał grzech dalej. I być z ludźmi. Eucharystia, adoracja Eucharystii, tak mi się podoba definicja, co to jest adorowanie Pana Jezusa w Eucharystii. Strata czasu. Idę tracić czas. Wczoraj sobie pół godziny czasu potraciłem z Panem Jezusem. Ale się fajnie traci czasu Pana Jezusa. Nic się nie robi, tylko sobie patrzymy na siebie. Pamiętajcie, co mówiła siostra Faustyna do ludzi. Niech kapłani dają koronkę jako ostatnią deskę ratunku. Koronkę odmawia się 5 minut samemu. 5 minut. Jeśli ktoś mówi, że nie ma czasu, to przepraszam, ja z nim nie gadam. To jest niepoważny człowiek. 5 minut to jest jedno wejście do sklepu, żeby zobaczyć, czy coś tam drogi. 5 minut to jest króciutka rozmowa koleżanki z koleżanką. Być z ludźmi, Eucharystia, Matka Boża, koronka. Jeśli jestem przy koronce, to powiem jeszcze o tych darach, które daje nam, o tych lekarstwach, które daje nam Chrystus. Tutaj nie mamy w tej sali Jezusa Miłosiernego, ale wszyscy go pamiętają. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na rękę Pana Jezusa. Ona nie jest tak, a może powinna być, tylko jest tak. Co Pan Jezus robi? Błogosławi. Komu? Tobie. Ale dlaczego błogosławi? Bo Ty jesteś. Przepraszam, może jesteś grzesznicą, może jesteś grzesznikiem, może jesteś cynicznym draniem, ale żeś tu przyszedł. To na to coś tutaj Pan Bóg ci błogosławi. Jezus błogosławi. Szokujące było wydarzenie, kiedy się utopił się kleryk, kiedy wyciągnięto ciało z wody, on miał ręce ułożone tak. Wszyscy teraz zajarzyli. Kurczę, jak na siostry Faustyny na obrazie. Ja mam taką koncepcję, że wiecie, w ostatniej chwili swojego życia kogoś zobaczył. My naśladujemy odruchowo gestyjnych. Jeśli ktoś do mnie powie, cześć Peter, no to ja tak samo powiem, no cześć. Jeśli ktoś powie, witaj, niech cię uściskam, to ja też tak zrobię, go uściskam. Jeśli mnie ktoś pocałuje w policzek, to ja też go pocałuję w policzek. A on był tak. Takiego ciało było zaschnięte po tej śmierci. Jezus błogosławi. Kiedyś święty Franciszek był wezwany przez ojca, już jak powiedział ojcu, że chce być zakonnikiem, i wiedział, że będzie ojciec go strasznie wyzywał. Wziął obcego faceta, mówi, jesteś chrześcijanin? Tak, chodź. Stój tu obok mnie. Jak mój ojciec zacznie mnie przeklinać, to ty mnie błogosław. Ty mnie błogosław. Wiecie, to jest fantastyczne. Idę nieraz starym miastem, 7 rano, ktoś biegnie. Tu. Nie wiem, ksiądz pobłogosławi. Ja nawet bez sutanny nieraz idę. To jest przepiękne, proszę Państwa, bo ja więcej ludzi błogosławię niż prawdziwi ojcowie naturalni. Swoje dzieci błogosławią. Także jak się idzie do kapłaństwa, to praktycznie się nic nie traci. Same plusy. Dobrze, co jeszcze zrobić? Co jeszcze dała Faustyna? Co Jezus dał przez Faustynę? Proszę popatrzeć na nogi Chrystusa. On nie stoi, tylko idzie w twoim kierunku. W niebie trwa wielka akcja ratowania ciebie i mnie przed śmiercią duchową. Aniołowie mają nieraz próbne manewry i bronią nas przed szatanem. I Jezus nie stoi w miejscu. Jest taki film, o którym ksiądz Pasier pisał, o jeden most za daleko. Na tym filmie młody chłopak przychodzi do starego oficera i mówi, obiecaj mi, że ja w bitwie nie zginę. W bitwie, która dzisiaj będzie. Ten oficer mówi, jak ja ci obiecam? Przecież to będzie masakra. To będą tysiące ofiar. Obiecaj mi, że ja nie zginę, bo ja się boję. Więc on mówi, dobrze. Obiecuję ci, że nie zginiesz. Poszedł nam walczyć. Za paręnaście minut widzi ten oficer, że on pada siekociony serią karabinu maszynowego. Podbiega do niego i ciągnie go na kolanach, czołgając się tego młodego chłopaka. Za pasek, za tułów. No w końcu na rękach go przyniósł do szpitala polowego. i mówi do lekarza dyżurnego, operuj go. Lekarz popatrzył i nic wtedy nie będzie, to już jest koniec. Wtedy on mówi o pistolet, przyłożył mu do głowy i mówi, operuj go, bo ja mu obiecałem, że on będzie żył. Lekarz zaczyna operację, która się udaje, chłopak żyje. I ksiądz pasierb kończy jednym zdaniem. Nigdy nie widziałem obrazu, który bardziej pokazuje, co robi Chrystus, żeby nas zbawić.

Czy to już ten moment? Czy to już ta chwila? Na razie jeszcze nie, ale warto nas bardzo uważnie słuchać, bo dziś będzie można otrzymać dwuosobowe zaproszenie do Bartnika Sądeckiego. Tam zapewniony nocleg, wyżywienie. Będzie można zwiedzać Muzeum Skansen z przewodnikiem i pobyć w Api Domku, a nawet spędzić tam noc. Proszę słuchać nas uważnie.

0: Jak nastrojowo i romantycznie zrobiło się za sprawą zespołu Skaldowie. Cała jesteś w Skowronkach. Za półtorej minuty będzie godzina 11 i wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więź w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy dziś o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy!
4: A pani lubi pracować?
5: To zależy, co robić. Mówić o księdzu prymasie bardzo lubię. Korektę robić bardzo lubię. Pisać troszkę mniej lubię. Nagrywać to już całkiem nie lubię, ale trzeba.
6: Praca, trud, zmęczenie. Smutny obowiązek pracy, a może pole do świętości. O pracy w nauczaniu błogosławionego Stefana Wyszyńskiego będziemy rozmawiać w audycji Spojrzenie Ojca z Anną Rastawicką. Zapraszam w sobotę o 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym bardzo mocna historia życia muzułmańskiego imama z Pakistanu, który został chrześcijaninem i za to ciążą na nim 4 islamskie wyroki śmierci. A także o tym, czy powołań kapłańskich może być więcej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
1: O reklamie.
0: Jest godzina 11, czas na wiadomości.
8: Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Nawet 40 stopni taka temperatura dziś we Włoszech. Rozpoczęły się przygotowania do budowy 4. linii metra. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ustawa miała pozwolić 2 pełnoletnim osobom na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawo do decyzji o pochówku oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej po podpisaniu stosownej umowy u notariusza. Projekt zakładał również możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz dziedziczenia testamentowego.
9: W ocenie prezydenta ustawa gwarantuje osobom zawierającym umowę o wspólnym pożyciu niemal małżeńskie przywileje, ale bez małżeńskich obowiązków. Chodzi o przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne czy emerytalne. Nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie, powiedział prezydent Karol Nawrocki.
10: Małżeństwo, najlepiej zabezpieczające trwałość rodziny, nie może stać się jedną z wielu równorzędnych opcji oferowanych przez administrację państwową.
9: Minister w kancelarii premiera Katarzyna Kotula odpowiada, że prezydenckie weto oznacza odwrócenie się od 2 milionów Polek i Polaków pozostających w związkach nieformalnych.
11: Słowa po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy trafiły właśnie do kosza. Cel był prosty i jasny. Ułatwić ludziom życie.
9: Prezydent Nawrocki jest gotowy na dalsze rozmowy o statusie osoby najbliższej, jednak, jak to ujął, bez wprowadzania ideologicznych zmian w prawie rodzinnym.
8: Informował Michał Makowski.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Ekstremalnie wysoka temperatura we Włoszech nie odpuszcza i przynosi coraz poważniejsze skutki. W miejscowości Ola Strana Sardynii odnotowano wczoraj ponad 47 stopni Celsjusza. Dziś temperatura we Włoszech może wynieść nawet 45. Sardynia nadal pozostaje najgorętszym regionem kraju. Najwyższy poziom ostrzeżenia przed upałami wydano dla 17 miast. Liczba objętych czerwonym alarmem miast ma wzrosnąć do blisko 20. Ekstremalne upały we Włoszech powodują coraz poważniejsze skutki. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, między 25 maja a 30 czerwca śmiertelność wśród seniorów wzrosła o 3%.
12: To się dzieje lokalnie.
8: Trzeciej jeszcze nie ma, ale już rozpoczęły się przygotowania do budowy 4. linii metra. Pierwszym elementem jest badanie gruntów, pod którymi wydrążony będzie tunel dla podziemnej kolei. Wyjaśnia Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.
13: Według planów linia metra M4 będzie miała 23 stacje. Jej trasa poprowadzi z Białołęki do Wilanowa przez 9 dzielnic, po drodze pokonując bariery komunikacyjne przecinające miasto, takie jak linie kolejowe, arterie drogowe, Wisłę.
8: Planowana linia metra M4 w Warszawie będzie miała długość około 26 km.
13: Niemal 1000 wierceń i drugie tyle innego rodzaju badań gruntu rozciągnięte na obszarze ponad 26 km. Właśnie tak wyglądają badania geologiczne pod czwartą linię metra. To bardzo wstępny etap planowania tej inwestycji, jednak kluczowy, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, jakie dokładnie technologie należy zastosować podczas budowy nowej linii.
8: Prace budowlane na czwartej linii metra mają się rozpocząć najwcześniej w 2030 roku i zakończyć w połowie lat 40. Planowane jest zastosowanie autonomicznych pociągów.
0: Upalnie dzisiaj, nawet 32 stopnie. No co prawda to nie będzie 45 jak na Sardynii, ale i tak będzie bardzo, bardzo gorąco, te 32 stopnie. I jesteśmy blisko, bo już teraz w Warszawie 28 stopni. Cieplej w Pruszkowie i w Grodzisku, bo tam 29. I wieczorem i w nocy może zacząć padać deszcz, może grzmieć, są ostrzeżenia. No, jak jest tak upalnie, to nie zawsze mamy ochotę na jakieś większe aktywności, ale my pomożemy dzisiaj, jak spędzać ten dzień. Też poznamy wakacyjne wspomnienia pani Joanny, więc warto być z nami. Jarek Bydra, dzień dobry, zapraszam.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Pytaliśmy o wspomnienia z wakacji, no i takie wspomnienia otrzymaliśmy.
2: Nazywam się Joanna. Dzwonię, by podzielić się wspomnieniami z Festiwalu Życia w Kokotku. Byliśmy razem z mężem w tym roku. Wiem, że Państwo też promowali te wydarzenie i no z radością wspominam już po kilku dniach ten festiwal. Piękne, ubogacające miejsce, też takie rekolekcje dla nas i czas połączony z odpoczynkiem, z warsztatami, bo byłam odpowiedzialna za warsztaty teatralne i z codzienną Eucharystią, adoracją, która jest tam codziennie pięknym widokiem nad jeziorkiem. I bardzo polecam to miejsce, jest już data przyszłego festiwalu za rok i tyle. Dziękuję bardzo i też ciepło pozdrawiam w kolejnej godzinie tutaj w radiu.
1: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia, no i mam nadzieję, że za rok równie piękne wspomnienia przywiezie Pani i podzieli się nimi ze słuchaczami Radia Warszawa. Wakacje, no nawet jeszcze nie na półmetku, więc mnóstwo jeszcze okazji, żeby takie wspomnienia zapisać w swojej głowie.

0: To teraz kilka słów dla serca i dla ducha. Będą to słowa z encykliki papieskiej.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.

Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkt 25. Nauka społeczna jako rozeznanie wspólnotowe. Pojmowanie prawdy jako daru, którym należy się dzielić, a nie jako własności, do której trzeba rościć sobie prawo, wyzwala Kościół z pokusy oglądania się z tęsknotą ku formom obecności opartym na władzy. Święty Jan Paweł II wzywał, by ze szczerością spojrzeć na czasy, w których dozwalano stosownie w obronie prawdy metod nacechowanych nietolerancją, a nawet przemocą, aby na nowo odnaleźć ewangeliczną drogę łagodnego głoszenia prawdy, która się nie narzuca. W tym samym duchu przypomniałem, że Kościół nie chce rościć sobie prawa do posiadania prawdy, ponieważ prawda nie jest terytorium, którego należy bronić, lecz dobrem, którym należy się dzielić. Tę samą perspektywę streścił papież Franciszek w znanych słowach, wedle których czas przewyższa przestrzeń. Nie chodzi przede wszystkim o zajmowanie przestrzeni władzy, ani o obsadzanie twierdz kulturowych, lecz o zapoczątkowywanie procesów dobra i o pozwolenie, by dojrzewały. Tak prawda Ewangelii nie narzuca się z góry, lecz wzrasta w czasie pośród konkretnego splotu ludzkich losów, wspólnot i kultur. Jest to prawda, która nie lęka się różnorodności, lecz ją przyjmuje i porządkuje, która nie usuwa konfliktów, lecz je przemienia, która na nowo ocala to, co historia skłonna jest rozproszyć. Stąd także obraz wielościanu, figury o wielu ścianach, w których z różnych perspektyw odbija się ta sama prawda Ewangelii.

Dziś upalnie, gorąco, ale wieczorem będzie naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Może to jest też moment na to, żeby w plenerze obejrzeć coś z klasyki polskiego kina. Czy coś Państwu mówi takie zdanie: podejdź no do płota? No właśnie, to już chyba wiemy, jaki film będzie można obejrzeć. Miejski Dom Kultury w Wołominie zaprasza na kolejny seans kina letniego. To wszystko dziś w Centrum Aktywności Wołomin Stara Elektrownia. Początek o godzinie 19:30, wstęp całkowicie wolny, a miejsce tego seansu to ulica Daszyńskiego 3. Pewnie wielu z nas ten film widziało już kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt razy, a mimo tego, gdy w telewizji jest po raz 140 emitowany, to chociaż na chwilę zatrzymujemy się i podziwiamy tę wspaniałą grę aktorską, ten wspaniały humor i to, co dzieje się na ekranie. I teraz będzie można zobaczyć to na dużym ekranie i jednocześnie jeszcze w miejscu przyjemnym, letnim, takim bardzo wakacyjnym. Kino letnie w ogrodzie Starej Elektrowni Daszyńskiego 3. Miejski Dom Kultury w Wołominie zaprasza na kultową polską komedię. Czy jest bardziej kultowa? Chyba nie.

Trwa peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martę. To czas modlitwy, spotkania, refleksji nad duchowością świętej Tereski i jej rodziców. Ta rodzina całkowicie poświęciła swoje życie Bogu. Hasło tej peregrynacji: przez ufność do miłości, streszcza małą drogę do świętości świętej Teresy. Peregrynacja rozpoczęła się 2 lipca w Szczecinie, a relikwie są już coraz bliżej Warszawy. Siemiatycze i Nowe Osiny to dziś i jutro, a jutro przybędą te relikwie do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach. Tego samego dnia będą na Solcu u Karmelitów Bosych, a w niedzielę w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, a także w Kościele Sióstr Wizytek. Zapraszamy do peregrynowania wspólnie z relikwiami świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej świętych rodziców.

0: Za 5 minut będzie godzina 12. Wysłuchajmy teraz audycji przygotowanej przez Bractwo Słowa Bożego, Słowo na wieki, Słowo na dziś. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała profesor Barbara Strzałkowska, a zaprezentuje je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. W owych dniach król Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: tak mówi Pan, rozporządź domem Twoim, bo umrzesz, nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, a mówił tak: ach Panie, wspomnij na to proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem, co miłe oczom Twoim. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: idź, by oznajmić Ezechiaszowi, tak mówi Pan Bóg Dawida, Twego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Uzdrowię Cię. Za 3 dni pójdziesz do świątyni, oto dodam do Twego życia 15 lat. Wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem. Powiedział też Izajasz: weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a zdrów będzie. Ezechiasz zaś rzekł: jaki znak upewni mnie, że wejdę do świątyni Pana? Izajasz odrzekł: niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni on tę rzecz, którą przyrzekł. Oto ja cofnę cień wskazówki zegarowej o 10 stopni, po których słońce już zeszło, na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni, po których już zeszło.
2: Księga Izajasza, obok wyroczni i proroctw, zawiera rozdziały będące opisem historycznych wydarzeń z czasów życia proroka. Takim jest właśnie dzisiejsze pierwsze czytanie, opowiadające o śmiertelnej chorobie wielkiego króla Ezechiasza, za panowania którego działał prorok Izajasz. Niektórzy autorzy starożytni ukazywali, że prorok Izajasz wywodził się z jerozolimskiego rodu arystokratycznego, nawet z rodziny królewskiej. To dlatego mógł tak swobodnie udać się do króla, nie tylko Ezechiasza, ale także jego poprzedników, na przykład Achaza, i mieć do niego bezpośredni dostęp nawet w czasie choroby króla opisanej na kartach jego księgi. To sprawiało, że świadectwo historyczne proroka jest tym ciekawsze. Prorocy byli ludźmi swoich czasów. Nie da się rozumieć ich przesłania w oderwania od realiów, w których żyli. Izajasz, udający się do króla Ezechiasza, był dla niego zwiastunem dobrej nowiny o uzdrowieniu. Król Ezechiasz jest jednym z królów najbardziej pozytywnie opisanych na kartach Starego Testamentu. Był autorem reformy administracyjnej i religijnej w kraju, a jego wielkim sukcesem stanie się ten zapowiadany w dzisiejszym czytaniu czyn. Ocali Jerozolimę w latach najazdu asyryjskiego. To ocalenie, jak przedstawi je Biblia, jest owocem jego modlitwy i zawierzenia Bogu. Tylko stawiając Boga na pierwszym miejscu, człowiek może żyć w pełnej harmonii. Wtedy także dzieją się cuda, nawet cuda uzdrowienia. Czy nasza wiara pozwala Bogu czynić cuda w naszym życiu?

0: Jest godzina 12. Zapraszam do wspólnej południowej modlitwy.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęłaś Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech bardzo dzięki.
0: Wsłuchajmy się teraz w Słowo Boże na dziś. Skomentuje je ksiądz Mateusz Kowalski.
4: Z Ewangelii świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu.

Faryzeusze obserwują uczniów Jezusa i natychmiast dostrzegają to, co ich zdaniem jest niewłaściwe. Widzą złamany przepis, ale nie zauważają głodnych ludzi. Jezus przypomina im bardzo ważną prawdę. Bóg pragnie miłosierdzia bardziej niż surowego osądzania. Prawo zostało dane człowiekowi po to, by prowadziło go do Boga, a nie po to, by stało się ciężarem nie do uniesienia. Jak często podobna postawa pojawia się także w naszym życiu. Łatwo dostrzec błędy innych ludzi, łatwo oceniać ich decyzje, zachowania czy wybory. Trudniej jest zatrzymać się i spróbować zrozumieć ich historię. Każdy człowiek niesie swój krzyż. Każdy zmaga się z problemami, których często nie widać na pierwszy rzut oka. Gdybyśmy znali całą historię drugiego człowieka, prawdopodobnie częściej okazywalibyśmy współczucie niż krytykę. Jezus nie zachęca do lekceważenia przykazań, ale zachęca do patrzenia na wszystko przez pryzmat miłości, bo to właśnie miłość jest sercem Ewangelii. Dojrzała wiara nie polega na szukaniu cudzych błędów. Polega na uczeniu się miłosierdzia, którym Bóg każdego dnia obdarza nas samych. Zastanówmy się, czy w moim spojrzeniu na innych jest więcej zrozumienia i miłosierdzia, czy raczej więcej osądu i oceniania.

Gorąco i jednocześnie są alerty RCB, że w nocy i jutro rano może grzmieć, może intensywnie padać, może pojawić się grad, ale do wieczora, a nawet do nocy, pełnia lata. 30 stopni już teraz jest w Warszawie, maksymalnie dzisiaj zobaczymy 32 stopnie i te 32 stopnie już są w Pruszkowie. Ciśnienie spada.

Południe, pełnia słońca i wspólnie spędzamy ten czas z Radiem Warszawa. Będzie wiele wakacyjnych hitów. No cóż bardziej wakacyjnego jak Olivia Newton-John i John Travolta możemy Państwu zaprezentować. Będzie Mezo, będzie Maria McKee. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

21 minut po godzinie 12 to Late na Wynos w Radiu Warszawa, a my mamy propozycję na jutro. To spotkanie dla małżonków i narzeczonych, które odbędzie się w parafii Świętej Trójcy Karmelitów Bosych i Karmelitanum na Solcu. Spotkanie, które nosi tytuł Spotkajmy swoją miłość na moście, które odbędzie się wzorem Leli i Ludwika Martin. I oczywiście jest to związane z peregrynacją relikwii. I tak o 17 nastąpi przywitanie tych relikwii i o 17.30 procesja do spotkania na symbolicznym moście przed kościołem, a o 18 punkt centralny, czyli msza święta z prośbą o wstawiennictwo świętych małżonków Zeli i Ludwika i ich córki. Po mszy świętej będzie czas na modlitwę osobistą właśnie przy tych relikwiach. Oprawa muzyczna będzie zapewniona przez Urszulę Piechotę. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 właśnie od powitania relikwii w parafii Świętej Trójcy Karmelitów Bosych i Karmelitanum, Solec 61.

0: Dziś piątek, 17 dzień lipca, imieniny obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga. Zbliża się godzina 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Kardynał Matteo Zuppi, specjalny wysłannik papieża Leona XIV na Ukrainę, zakończył czterodniową wizytę w tym kraju i wrócił do Rzymu. Jak podkreślił, Stolica Apostolska dołoży wszelkich starań na rzecz pokoju i pomocy humanitarnej. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Podczas pobytu w Kijowie i obwodzie lwowskim kardynał uczestniczył w obchodach Dnia Państwowości Ukraińskiej oraz spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą i innymi przedstawicielami władz. Jak podaje Watykan News, głównym tematem rozmów był powrót do kraju ukraińskich jeńców wojennych, cywilów więzionych przez Rosję oraz dzieci uprowadzonych na terytorium tego kraju. Kardynał Zuppi otrzymał również projekt wymiany jeńców, zakładający wymianę 7000 Ukraińców na 4000 jeńców rosyjskich. Hierarcha zapewnił, że zaangażowanie humanitarne musi być stawiane ponad logikę polityczną i wojskową, a każdy powrót żołnierza, cywila czy dziecka do rodziny jest kamieniem węgielnym pokoju. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Przedstawiciele domów pomocy społecznej po spotkaniu w Sekretariacie Episkopatu w Warszawie rozmawiali z sekretarzem KEP-u, biskupem Markiem Marczakiem o zmianach w ustawie o pomocy społecznej. Problemem jest m.in. kwestia pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Mają one nie być kierowane do domów pomocy społecznej. Przedstawiciele DPS-ów obawiają się stopniowego zamykania takich domów i wygaszania działalności na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Zapewniają, że chcą być głosem najbardziej potrzebujących i tych, którzy chcą mieć wybór miejsca pobytu. W tym momencie w Polsce jest prawie 1900 osób w kolejce do DPS-ów.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Trwają zapisy na 18. pielgrzymkę pieszą z Warszawy do Ostrówka. Pątnicy wyruszą w przyszłą sobotę po mszy świętej. Eucharystia rozpocznie się 25 lipca o 20 w sanktuarium świętej Faustyny na Żytniej w Warszawie. Po mszy świętej pielgrzymi udadzą się w ciszy ulicami Warszawy w stronę Ostrówka. Po nocnych rozważaniach i modlitwach około godziny 6 rano rozpocznie się typowa dla pielgrzymki modlitwa w drodze ze śpiewami. Pątnicy idą z różnymi intencjami, m.in. o znalezienie odpowiedniej drogi życiowej. Zakończenie pielgrzymki nastąpi następnego dnia przy domu świętej Faustyny w Ostrówku. Zapisy nadal trwają. Szczegóły o pielgrzymce można znaleźć u nas na stronie radiowarszawa.com.pl.
3: To się dzieje w parafiach.
1: Trwa ogólnopolska peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców, świętej Zeli i świętego Ludwika Martę. Peregrynacja rozpoczęła się 2 lipca w Szczecinie, a dziś od godziny 19 relikwie będą w Nowych Osinach pod Mińskiem Mazowieckim. Siostra Jana Paula od Matki Boskiej, karmelitanka Bosa w Nowych Osinach, mówiła w poranku z Radiem Warszawa o planie peregrynacji.
4: Przyjeżdżają do nas 17 w piątek, około godziny 19. I potem planujemy także o godzinie 20 byłoby takie nabożeństwo połączone z liturgią słowa, właśnie ku czci świętych Zeli Ludwika Martę. Też będzie wtedy i konferencja, którą wygłosi ojciec kustosz, ojciec Kamil Strójwąs, nasz karmelita. I w czasie nabożeństwa będzie też odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, więc zapraszamy szczególnie małżeństwa, ale oczywiście nie tylko, bo całe rodziny.
1: Siostra opowiadała również o idei peregrynacji.
4: Peregrynacja to jest takie uroczyste przewożenie jakiegoś obiektu kultu. To może być obraz, figura, czy właśnie relikwie. Na pewno wiele osób pamięta słynną peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która tam przez Stefana Wyszyńskiego podróżowała po Polsce, potem została zatrzymana i same ramy jeździły. No to jest właśnie coś takiego. I więc też mogą być, no wtedy był obraz, teraz będą relikwie.
1: Z Nowych Osin relikwie przeniosą się do podwarszawskich Marek, gdzie będą od 9 do 15 w najbliższą sobotę. Następnie od 17 relikwie zostaną powitane w parafii Świętej Trójcy karmelitów bosych na warszawskim Solcu. Wierni mogą rozpocząć tydzień od wydarzeń w kościele Świętego Krzyża. Tam peregrynacja od 8:30 do 12:00. Następnie relikwie Świętej Teresy będą od 13 do 17 w kościele sióstr wizytek w Warszawie.

Za 23 minuty będzie godzina 13, to Latę na wynos w Radiu Warszawa i teraz zaglądamy do tygodników katolickich. Rozpoczynamy od tygodnika Idziemy, smak Karmelu, od szkaplerza do świętości. To temat tego numeru, ale ciekawy wstępniak redaktora naczelnego księdza Łukasza Piotrowskiego, który pisze w nim, że ostatnie badania przeprowadzone na 180 tysiącach osób z 22 krajów pokazują, że ludzie wierzący w Boga są bardziej szczęśliwi. Zespół psychologów porównał wpływ chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i buddyzmu oraz braku religijności na poczucie samotności i związane z nim konsekwencje zdrowotne. Okazuje się, że osoby wierzące w Boga są zdrowsze, bardziej odporne psychicznie i zdecydowanie mniej samotne. Jak podkreślają autorzy badań, pozytywne oddziaływanie rośnie, gdy Bóg, w którego wierzymy, wydaje nam się kimś kochającym i bliskim. Obraz Boga, jaki w sobie nosimy, jest więc kluczowym czynnikiem wpływającym na satysfakcję z wiary. Badania te dowodzą, że wiarę powinniśmy traktować jako więź z kimś, a nie jako element kultury. No i w najnowszym numerze tygodnika Idziemy, w reportażu Ireny Świerdzewskiej, są wspominane postaci, które doświadczyły Bożej miłości i dobroci. To we wstępniaku księdza Łukasza Piotrowskiego, a jeśli chodzi o ten główny temat numeru, czyli smak Karmelu, to możemy przeczytać rozmowę z ojcem Wojciechem Ciakiem, z którym rozmawia Magdalena Prokop-Duchnowska, Obecność, cisza i asceza. I autorka tej rozmowy pyta, czy aby żyć duchowością karmelitańską, trzeba mieć cechy mistyka. I ojciec Wojciech Ciak odpowiada, akurat nasi święci Karmelu, święta Teresa od Jezusa i święty Jan od Krzyża, byli równocześnie głęboko uduchowieni i bardzo konkretni oraz mocno stąpający po ziemi. Nie zmienia to jednak faktu, że ta duchowość nie jest dla wszystkich. Współczesny człowiek jest nastawiony na kontemplację siebie. Kontemplowanie Boga uwalnia od nadmiernej wrażliwości na swoim punkcie. Obecność, cisza i asceza to rozmowa z ojcem Wojciechem Ciakiem, ale możemy właśnie też przenieść się do artykułu Ireny Świerdzewskiej, mistrz Karola Wojtyły w głębie życia duchowego przyszłego papieża wprowadzał skromny krawiec z krakowskich Dębnik, droga do świętości obydwu. Sługi Bożego Jana Tyranowskiego i Jana Pawła II opierała się na duchowości karmelitańskiej. Jan Paweł II pisał, nie wiem, czy jemu zawdzięczam powołanie kapłańskie, ale w każdym razie ono zrodziło się w jego klimacie. I najnowszy numer tygodnika Idziemy to także aktualności z kraju i ze świata, ale możemy także przeczytać o tacie z domu samotnej matki. Kiedy kobieta z dzieckiem traci rodzinę, pracę czy mieszkanie, może znaleźć miejsce właśnie w domu samotnej matki. Domów samotnego ojca nie ma, a mężczyzn samotnie opiekujących się dziećmi przybywa. Co mają zrobić, kiedy tracą grunt pod nogami? O tym przeczytamy w artykule Marty Kawalec. Jest jeszcze tekst Kościół na polu bitwy Anny Gębalskiej-Bereket. Od szarży husarii litewskiej na wojska szwedzkie potętniącą życiem wspólnotę codziennej modlitwy podejmującą wiele inicjatyw. 370 lat temu na terenie należącym obecnie do parafii świętej Faustyny na warszawskim Brudnie rozegrała się ważna bitwa. Jaka? O tym w najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Temat numeru Smak Karmelu.

Kontynuujemy przegląd tygodników katolickich i zaglądamy do gościa niedzielnego. Temat numeru: czy powołań może być więcej? Wiara oparta na mszy świętej, spowiedzi i modlitwie wystarczy, żeby myśleć o kapłaństwie. Czytamy na okładce gościa niedzielnego, która zapowiada temat główny pod tym samym tytułem: czy powołań może być więcej? Gdy problemy z powołaniami narastają, powstaje pytanie, czy można ten trend odwrócić? I od razu pada odpowiedź: może być trudno. W 2014 roku do święceń kapłańskich w diecezjach dopuszczono 360 mężczyzn. Według wstępnych danych w 2026 roku było ich około 130. Oznacza to spadek o blisko 2/3 w ciągu 12 lat, a i najniższy wynik od dekady. No i właśnie na ten temat główny artykuł, który pojawia się w gościu niedzielnym, ale kolejny artykuł dotyczy lwa Pakistanu. Harun przyjechał do Europy, by nawracać chrześcijan na islam. Oni jednak wytoczyli swą najpotężniejszą broń – miłość. I ta miłość okazała się niezwykle skuteczną bronią. To temat gościa niedzielnego, też jeden z głównych – lew Pakistanu. A my przechodzimy teraz w naszym przeglądzie do tygodnika Niedziela i w najnowszym numerze możemy przeczytać o... A gdzie ta okładka się schowała? Już ją odpalamy. Tygodnik Niedziela. Epidemia samotności. Skąd się wzięła? Jak jej zaradzić? To pytania, które są stawiane na okładce. No i czytamy o nieszczęściu samotności. Samotność to nieszczęście, które w XXI wieku przybrało rozmiary epidemii. Tysiące ludzi żyją w przytłaczającym poczuciu, że dla nikogo nie są kimś ważnym, że ich los nikogo nie obchodzi. To temat główny, który zajawia tygodnik Niedziela. No i czytamy: poraziła mnie przeczytana kiedyś informacja, że 10% dorosłych Francuzów nie wie przynajmniej o jednym ze swoich rodziców, czy jeszcze żyje. Epidemia samotności. Główny numer tygodnika katolickiego Niedziela.

0: Marek Grechuta i Dni, których nie znamy. Za dwie minuty będzie godzina 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
7: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Zimą mersznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 13. Przed nami wiadomości Radia Warszawa.
11: Mateusz Pytma wybrany przez Sejm na szefa IPN-u. Jeszcze potrzebna decyzja Senatu. Spada poparcie Rosjan dla Władimira Putina. Lech Poznań zdobywcą Superpucharu Polski. Sejm wybrał doktora Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydaturę Szpytmy przegłosowały w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, PSL i Polska 2050. Przeciw była Koalicja Obywatelska, Lewica i Klub Centrum. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił wyniki głosowania.
12: Głosowało 424 posłów, za 226, przeciw 194, wstrzymały się 4 osoby. Sejm powołał pana Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
11: Wcześniej Lewica i Koalicja Obywatelska deklarowały, że nie poprą kandydatury Mateusza Szpytmy. Do powołania prezesa IPN-u potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Poprzednio prezesem Instytutu był obecny prezydent Karol Nawrocki.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: O 5% w ciągu tygodnia spadło poparcie Rosjan dla Władimira Putina. Informację taką podała Fundacja Opinii Publicznej. Ośrodek współpracuje z Kremlem i innymi organami rosyjskiej władzy. Wcześniej niezależni socjologowie zwracali uwagę na systematycznie obniżające się zaufanie społeczne do Władimira Putina, co wiązali z trudną sytuacją gospodarczą Rosji.
13: Takie są lokalne inicjatywy.
11: Żoliborskie miodobranie już w sobotę w parku Kępa Potocka. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak wygląda pozyskiwanie miodu, zajrzeć do wnętrza ula i spróbować tegorocznego miodu wielokwiatowego prosto z plastra. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11, mówi Donata Wencel, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz.
14: To nie tylko okazja do skosztowania lokalnego miodu wielokwiatowego prosto z plastra, ale przede wszystkim żywa lekcja przyrody, bowiem to spotkanie pozwoli z bliska zobaczyć kluczową rolę, jaką zapylacze odgrywają w miejskim ekosystemie.
11: Uczestnicy będą mieli szansę porozmawiać z profesjonalnymi pszczelarzami.
14: Na miejscu czekają też rozmowy z pszczelarzami z miodowej manufaktury, którzy opowiedzą o sekretnym życiu pszczół. Na uczestników czekać będą też stroje pszczelarskie, które pozwolą bezpiecznie przyjrzeć się pracy roju, ale ze względów bezpieczeństwa warto założyć pełne obuwie oraz długie spodnie.
11: Organizatorzy podkreślają, że mijający sezon był dla żoliborskich pasiek wyjątkowo trudny. Pszczoły musiały zmierzyć się z uszkodzeniami uli przez ptaki, chłodną wiosną oraz letnią suszą i upałami, które ograniczyły ilość nektaru. Mimo to udało się pozyskać miód wielokwiatowy, którym podczas sobotniego miodobrania podzielą się z mieszkańcami. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
8: Dzieje się w sporcie.
11: Lech Poznań zdobywcą Super Pucharu Polski. Poznaniacy pokonali Górnik Zabrze 3-1. Bramki dla mistrzów Polski zdobyli Antoni Kozubal, Mikael Isak i Pablo Rodriguez. Dla górników trafił Maksym Chłań. To 7. Super Puchar Kolejorza. Wczorajsze spotkanie to dla obu zespołów oficjalny start sezonu. W przyszłym tygodniu w eliminacjach do Ligi Mistrzów Lech zagra z duńskim Aarhus, a ekipa ze Śląska zmierzy się z tureckim Fenerbahçe.
0: Upalnie gorąco dzisiaj, a najcieplej jest w Legionowie i Pruszkowie, bo tu na termometrach 33 stopnie, 32 w Grodzisku Mazowieckim i Wołominie, a na pozostałym obszarze i także w Warszawie 31 stopni. 32 prognozowali synoptycy, więc jeszcze trochę może w Warszawie ta temperatura wzrosnąć. Deszcz pojawi się w nocy i mogą pojawić się burze, także jutro. Kto lubi taką pogodę, to łapie promienie słońca, bo jutro już może być pochmurno, burzowo, gradowo i różne zjawiska pogodowe mogą występować. Jest alert RCB, który właśnie nas przed tym ostrzega. Ale na razie cieszymy się pięknym latem, choć nie wszyscy takie upały lubią. Jarek Wydra, dzień dobry.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po godzinie 13, lato w pełni, a jeśli chodzi o drugą część lata i drugą część wakacji, to wtedy sezon pielgrzymkowy. Pan mój i Bóg mój to hasło z Ewangelii świętego Jana, które jest jednocześnie hasłem warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej, która po raz 43 wyruszy na Jasną Górę. Zapisy już niebawem, bo 2 do 4 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy Ostrobramskiej 72, więc już teraz można ten czas planować. Od 5 do 14 sierpnia wędrówka na Jasną Górę potrwa. Dlatego organizatorzy już teraz zapraszają do wspólnych sierpniowych rekolekcji w drodze. A jeżeli ktoś się waha, to można też pielgrzymować duchowo. Zapisy na pielgrzymkę od 2 do 4 sierpnia. Trasa wyrusza 5 sierpnia i 14 dzień sierpnia to jest ten moment, gdy pielgrzymi stają u stóp jasnogórskiej pani. Pielgrzymowanie w różnych grupach potrwa 10 dni. Więcej informacji na stronie pielgrzymka rodzin waw.pl.

0: 19,5 minuty po godzinie 13. Teraz wysłuchamy fragmentu nauczania, które popłynie w świat z diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w Kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Fundament musi być taki, jak Pan Jezus nieraz uprzedzał apostołów, innego fundamentu i do tego się powołał święty Paweł później, czy na to się powołał, innego fundamentu nie powinniśmy kłaść, tylko tego, który jest miłością. Na tym fundamencie można budować z powodzeniem wszystko to, co jest najpiękniejsze, najlepsze, najbardziej owocujące. Powiadają historycy, co jest dla nas powszechnie znane, że od pomyślności wspólnot małżeńskiej, rodzinnej będzie zależeć wszystko, co jest budowaniem cywilizacji. I odwrotnie, jeśli postrzegamy czas, wydarzenia, które mówią nam, cywilizacja upada, to nie ma wątpliwości, że przyczyną jest słabnięcie wyraźne tych dwóch wspólnot, małżeńskiej i rodzinnej. Nieraz możemy się zastanawiać, jak to jest, dlaczego te wspólnoty znalazły w oczach Bożych

0: taką wyjątkową rangę? Nie odpowiemy na to pytanie. Nie odpowiemy, bo to jest tajemnica Boża. Dlaczego postąpił tak, a nie inaczej? My tylko możemy powiedzieć, że trafnie rozumujemy.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM, zbliża się godzina 13.30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Artur Chmielewski.
1: Dziś wracają prace w Alejach Jerozolimskich. Od 22 do poniedziałku zamknięta będzie jezdnia w kierunku Dworca Zachodniego. Od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Objazdy poprowadzą Grójecką i Kopińską. Zarząd dzielnicy Ursus podpisał umowę na realizację drugiego etapu budowy nowoczesnego Centrum Kultury. W obiekcie znajdą się nowoczesna sala kinowa, profesjonalne studio nagraniowe oraz pracownie artystyczne. Zakończenie prac w lipcu 2029 roku. Wczoraj na warszawskiej Woli doszło do zderzenia pięciu pojazdów, czterech samochodów osobowych i busa. Dwie osoby zostały ranne, poszkodowani trafili do szpitala. W najbliższą niedzielę o 17 w Parku Wiecha odbędzie się pierwsze tego lata spotkanie z cyklu Dawna Kultura Warszawy na Targówku. Na scenie wystąpi orkiestra Ludwika Sarskiego, Heniek Małolepszy i załoga na Winklu. Wstęp darmowy. Jutro Polonia Warszawa rozegra swój ostatni sparing na obozie w Opalenicy. Rywalem czarnych koszul będzie Beniaminek drugiej ligi Zawisza Bydgoszcz. Czarne koszule nowy sezon zainaugurują za tydzień meczem z Puszczą Niepołomice.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Jakiś zdyszany jesteś, Krzysztof?
2: No tak,
1: no
2: bo trzeba było zdobyć najświeższe informacje a propos naszego jedynego reprezentanta na tegorocznym mundialu.
1: Tak. Otóż... A jego imię Szymon, a nazwisko Szymon. Marciniak.
2: Tak. I charakterystyczna
1: miasto pochodzenia
2: fryzura.
1: Płock. Czyli Mazowsze. No właśnie, co z nim? Bo zastanawialiśmy się dzisiaj rano, czy on będzie sędziował mecz o trzecie miejsce, będzie sędziował finał. Ty już to wiesz.
2: Ja już to wiem i ani tego meczu nie będzie sędziował. Więc prawdopodobnie dzisiaj, jutro już wyląduje na ojczystej ziemi.
1: A czy jest jakieś uzasadnienie tej decyzji, czy my tylko po prostu się dowiedzieliśmy, że taka jest i koniec?
2: Taka jest i koniec, no bo ciężko jest w ogóle zrozumieć FIFA w tym roku.
1: No ale ja tak postaram się wejść w jej głowę, że mecz o trzecie miejsce to starcie drużyn europejskich, więc pewnie będzie tam jakiś sędzia z innego kontynentu. Z kolei finał tam Argentyna, a Szymon Marciniak już sędziował mecz Argentyny. To może taką ścieżką poszli ci, którzy o tym decydują. I nie ma tutaj jakby nic, co można by było zapisać na minus Szymona Marciniaka. Po prostu tak się poukładało.
2: Tak, no tym bardziej, że finał będzie sędziował Słoweniec. Tak. A mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk.
1: A no widzisz, czyli jednak trochę dało się tam coś rozszyfrować tak. z tej układanki FIFA. No dobrze, ale to my coś wiemy o tych sędziach, że to są jacyś tacy bardzo znani, zasłużeni, no bo jednak sędziowanie tak ważnych spotkań, no to jest nagroda, która często kończy karierę. Szymon Marciniak jest tutaj trochę wyjątkiem.
2: Tylko no generalnie czy kończy, no co może sędziować taki sędzia później?
1: No właśnie.
2: Sędziuje się finały Mistrzostw Świata, to już jest duża impreza, ale ten finał, no to żeby do niego się dodrapać, no to trzeba być naprawdę wybitnym w tym fachu, który jest no bardzo krytykowany, bardzo na świeczniku i każdy mały błąd, małe zawahanie jest oceniane w sposób negatywny od razu.
1: A chciałbyś zobaczyć Szymona Marciniaka, jak sędziuje na finał Mistrzostw Świata?
2: Miałem to szczęście, że go widziałem.
1: A widziałeś, bo wiesz, ja mam nagrane.
2: Nawet nagrane masz.
1: Mam
2: nawet
1: nagrany finał z Kataru.
2: O proszę, na kasecie VHS?
1: Nie, na telewizorze, więc nie da się tego zgrać. Mam nadzieję, że ten telewizor będzie zawsze działał i zawsze będę mógł to nagranie odtworzyć. Bardzo ci dziękuję, Krzysztof Flis.
2: Ja również.

0: Za dwie minuty będzie godzina 14. Wbiegła Ewa Pietrzak. Witam serdecznie. Jakiś biegła. Napięty grafik masz dzisiaj.
1: Biegła, to dziękuję, wielkie słowo. Dokładnie, sprinterka
0: no
1: Ebunia
0: wiem,
1: na miejscu.
0: Ale ja wiem, ty jesteś znana z tego, że potrafisz się przemieszczać z miejsca na miejsce w bardzo szybkim tempie.
1: Tak, mam dar bilokacji. Nie, zresztą nie będę o tym mówić, bo wtedy będziecie wiedzieć, że tam, gdzie jesteście, to ja jestem.
0: Już za chwilę Ewa Pietrzak będzie mogła opowiedzieć więcej na ten temat. Jarek Wydra, bardzo Państwu dziękuję.
1: Zostań z nami, Pietrzakami.
0: Zostanę.
1: No to dobrze.
0: Jutro, od rana.
1: A, dobrze.
0: Ewa Pietrzak, bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co zwykły wierny może zaczerpnąć z duchowości karmelitańskiej? Wyjaśnia ojciec Wojciech Ciak w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Wolność, cisza i asceza. Jak mają poradzić sobie samotni ojcowie, kiedy tracą grunt pod nogami? O tym w reportażu Marty Kawalec, tata z domu samotnej matki. Właściwy porządek miłości wskazuje Anna Miczan w felietonie Ślub ze sobą.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 14.
7: Nowy rzecznik praw obywatelskich. Coraz silniejsze ataki na Iran. Sinice w Zalewie Zegrzyńskim. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram została powołana na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. To adwokat i działaczka społeczna. Jej kandydaturę na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich wskazały Koalicja Obywatelska i Lewica. Sylwia Gregorczyk-Abram powiedziała, że nie będzie się w swojej pracy kierować poglądami politycznymi.
8: Ja jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, odmiennym patrzeniu na życie. Nigdy nie wpłynęło to na mój sposób działania, nigdy nie przysłoniło mi tego, co jest najważniejsze, czyli obronę ich praw i wolności. I tak jest dokładnie z Urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich.
7: O urząd ubiegał się także wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji demokratycznej w PRL Adam Borowski. Teraz nowego rzecznika musi jeszcze zaakceptować Senat.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Nasilają się ataki na Iran. Amerykanie uderzają w cele cywilne, w tym mosty. Są ofiary śmiertelne. Irańczycy z kolei atakują bazy amerykańskie w regionie, ale skutki odczuwają też cywile. W Kuwejcie od odłamków zestrzelonej rakiety ranne zostało dziecko. Więcej z Bejrutu, Milena Rashid-Szehab.
10: Jak podaje irańskie Ministerstwo Zdrowia, co najmniej 38 osób zginęło, a ponad 400 zostało rannych w amerykańskich atakach na Iran od czasu rozmów pokojowych w Szwajcarii niecały miesiąc temu. Trwająca już prawie tydzień obecna fala amerykańskich ataków na Iran nasiliła się i w coraz większym stopniu obejmuje również cele cywilne. 8 osób zginęło, a 9 zostało rannych w dzisiejszym ataku na most prowincji Hormozgan w południowym Iranie. Zniszczone zostały także 4 inne mosty i drogi w tej prowincji. Celem ataków były w ostatnich godzinach także lotnisko w Iran Shahr, stacja kolejowa i jedna z dzielnic w Bandar Abbas, a na wyspie Kisz naloty spowodowały przerwy w dostawie prądu.
7: Irańczycy umawiają z jemeńskimi Huti zamknięcie cieśniny Bab al-Mamdad, która jest dla Morza Czerwonego tym, czym Ormus dla Zatoki Perskiej. Na razie ich ataki odwetowe koncentrują się na amerykańskich bazach wojennych w regionie. To oprócz celów w Kuwejcie, Bahrianie, Ormanie i Jordanii. Od dziś także baza amerykańska w Syrii.
9: dzieje się blisko.
7: Czerwona flaga nad Zalewem Zegrzyńskim. Kąpiel jest zakazana. Powodem jest zakwit sinic. To niebezpieczne bakterie, dawniej uznawane za rośliny. Obecnie warunki pogodowe im sprzyjają, mówi Patrycja Siek z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie.
11: Sinice w zalewie namnażają się w wyniku specyficznych warunków. Zalewy są to płytkie zbiorniki, woda się szybko nagrzewa, jest brak gwałtownych ruchów wody, no i tak naprawdę głównie sprzyja temu.
7: W przypadku kontaktu z zanieczyszczoną wodą może dojść do dolegliwości skórnych i pokarmowych.
11: Jeżeli już doszłoby do kontaktu z wodą, zagrożenia zdrowotne, takie jak podrażnienia skóry czy oczu, wystąpieniem wysypki lub reakcji alergicznych, dolegliwości ze stanu układu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, w przypadku połknięcia wody, bóle głowy, gorączka lub objawy przypominające grypę.
7: Jak dodaje nasza rozmówczyni, trudno jest określić przybliżony czas powrotu kąpieliska do użytku. Woda badana jest na bieżąco.
9: To się dzieje lokalnie.
7: Trzeciej jeszcze nie ma, a już rozpoczęły się przygotowania do budowy czwartej linii metra. Pierwszym elementem jest badanie gruntów, mówi Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.
12: Niemal 1000 wierceń i drugie tyle innego rodzaju badań gruntu rozciągnięte na obszarze ponad 26 km. Właśnie tak wyglądają badania geologiczne pod czwartą linię metra. To bardzo wstępny etap planowania tej inwestycji, jednak kluczowy, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, jakie dokładnie technologie należy zastosować podczas budowy nowej linii.
7: Prace budowlane na czwartej linii metra rozpoczną się najwcześniej w 2030 roku.
1: Ale zimno dzisiaj, naprawdę te przeciągi mogą człowieka dosłownie wykończyć. Nie, tak mówię pół żartem, pół serio. 31 stopni w Warszawie i to jest maksymalna temperatura dzisiaj. Już cieplej niestety nie będzie. 33 stopnie w Legionowie, 33 w Pruszkowie, 31 w Piasecznie i tylko 32 w Grodzisku Mazowieckim. I co, już tęsknimy za deszczem? Pamiętam czasy doskonale, kiedy czekało się z utęsknieniem na wyjazd nad polskie morze. Człowiek odliczał kolejne miesiące, tygodnie i w końcu jest, na przykład w Zatoce, tak, Krynica Morska, napis sinice, zakaz wchodzenia do wody. To był dopiero ból. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry, zapraszam.

13 minut po godzinie 14. Pozdrawiamy dzisiaj wszystkich świętujących. Pozdrawiam również solenizantów, a wśród nich Anetę, Bogdana i Jadwigę. Pozdrawiamy Was, kochani. Co czeka nas w tej godzinie na antenie Radia Warszawa? No, próbujemy znaleźć jakieś orzeźwienie, tak? Po 14.30 wiadomości lokalne w skrócie. Poza tym bestseller na naszej antenie, czyli fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15.00 transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego. W czasie wakacji transmisja ta odbywa się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Jeżeli chodzi o muzykę, co może przynieść takie orzeźwienie albo nawet życiową ulgę? Po pierwsze, polski duet Wiktor Dyduła i Kasia Szymkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie, to tak troszeczkę po kobiecemu, prawda? Ale będzie także Savage Only You, czyli kraina takiej sentymentalnej podróży. Kochani, po co jechać na Costa del Sol, skoro u nas są tak wysokie temperatury? No po co?

20 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, dziś w gościu Radia Warszawa po 16.15 poruszymy temat związany z kulturą, ale także tak zwaną, nie tak zwaną, zwaną po prostu inkluzywnością. Co się dzieje, że wpływa ona na społeczeństwo i występuje bardzo często nie tylko w kulturze. A propos różnych zmian, uwaga, Karol III od wszystkich religii, dlaczego? W corocznym sprawozdaniu brytyjskiego domu królewskiego jako tytuł królewski nie jest już używane wielowiekowe określenie obrońca wiary, lecz obrońca przestrzeni dla wiary w wielowyznaniowym narodzie.

0: Reklama.
1: Zimą MERS nie żelatem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
2: Radia Warszawa na 106,2 FM. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Artur Chmielewski.

0: sobotę i niedzielę na Stadionie Narodowym odbędą się koncerty. W oba dni od 17 na trasy objazdowe mogą zostać skierowane m.in. autobusy linii 102, 125, 147 i 202. Zamknięta będzie też Saska Kępa. Weekendowy remont ulicy Chodzińskiej w Wawrze. Drogowcy utwardzą pobocza i poszerzą jezdnię na odcinku od Morawskiej w stronę ulicy Panoramy. Remont można ominąć ulicami Panoramy, helikopterów, Skalicową i Trakt Lubelski. Kąpiel nad Zalewem Zegrzeńskim jest zakazana. W jeziorze wykryto niebezpieczne bakterie, sinice. W przypadku kontaktu z zanieczyszczoną wodą może dojść do dolegliwości skórnych i pokarmowych. Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego po raz pierwszy na świecie wykonali chimeryczny przeszczep wątroby. Zabieg polegał na przeszczepie organu zbudowanego z dwóch fragmentów wątroby o odmiennym pochodzeniu genetycznym. Trwają zapisy na konkurs Perełki Warszawy. Głównym zadaniem uczestników jest stworzenie szlaku z 5 ciekawych miejsc stolicy oraz ich opis razem ze zdjęciami. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut wybije godzina 15 i drodzy Państwo, to jest czas najwyższy, by powiedzieć, że dzisiaj u nas do wygrania wspaniały pobyt dwudniowy. Wszystko związane jest z tym, co zdrowe, miodowe i z pięknym miejscem oczywiście w naszej ojczyźnie. Na razie jeszcze nie będę zdradzała szczegółów, ale powiem, że warto mieć w swoich okolicach w niedalekiej odległości telefon komórkowy i już teraz wysyłać SMS-y 7248 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem wakacje. Można też napisać, dlaczego akurat Państwo mają ochotę albo takie marzenie, żeby wygrać, otrzymać od nas taką nagrodę. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Obiecuję, że więcej szczegółów usłyszą Państwo po godzinie 15 i dziś tę nagrodę będziemy wręczać.

0: Psalm 4 w wykonaniu Mateusza Pospieszalskiego, tak nas wyciszył za moment fragmentu dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej i wspólna modlitwa.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Jezu, Ty wiesz, że kocham cierpienie i pragnę kielich cierpień wysączyć aż do kropelki, a jednak naturę moją przeszedł lekki dreszcz i lęk. Zaraz ufność moja w nieskończone miłosierdzie Boże obudziła się z całą potęgą i wszystko przed nią ustąpić musiało, jak cień przed promieniem słońca. O Jezu, jak wielka jest dobroć Twoja, ta nieskończona dobroć Twoja, którą znam dobrze, pozwala mi samej śmierci śmiało spojrzeć w oczy. Wiem, że nic mi się nie stanie bez zezwolenia Twojego. Pragnę wysławiać nieskończone miłosierdzie Twoje w życiu, w godzinie śmierci i w zmartwychwstaniu.

On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Jezu, klękamy u stóp Twego krzyża i pogrążamy się w głębokiej adoracji, bo swoją męką wyjednujesz nam życie. Wiemy, że jeden grzech śmiertelny stawia człowieka wobec konieczności kary wiecznej. By zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości, powinniśmy więc zostać strąceni w piekielną otchłań i pogrążyć się w wiecznej śmierci. Taka śmierć jest rzeczywistością niewyobrażalnie straszną. Przewyższa w stopniu nieskończonym wszystkie cierpienia ziemskie pod względem ciężkości i trwania. Jest to przecież śmierć na wieki. I z tego ludzkiego dramatu wybawiłeś nas, Panie. Przyszedłeś na ziemię, stałeś się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu, i wziąłeś na siebie winy wszystkich ludzi. Obarczyłeś się naszym cierpieniem, dźwigałeś nasze boleści, by ocalić nas z otchłani piekielnej i otworzyć drogę do nieba, do życia w przyjaźni z Tobą na wieki. I oto dziś patrzeć możemy na Ciebie, rozpiętego na krzyżu, jak łagodny, pełen litości i miłosierdzia wprowadzasz w ranę swego boku coraz to nowe rzesze ludzi, tak samo poranionych, zdeprawowanych grzechem i zbuntowanych, jak ci, którzy na Golgocie doznali Twego miłosierdzia, jak Łotr na krzyżu i wielu innych, o których świadectwo daje Ewangelia. Zanurz i nas dzisiaj, Jezu, w morzu swego miłosierdzia, tak hojnie rozlewającym się w tej godzinie, i wprowadź nas do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez Twoją miłość ku ludziom i zasługi Twej krzyżowej śmierci.

0: Boże, Ojcze Wszechmogący, wraz z pielgrzymami w łagiewnickim sanktuarium i osobami, które łączą się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, prosimy, aby uwielbione było Twoje miłosierdzie we wszystkich sercach, bo każde bije dzięki Twojej miłości. Niech Królestwo Twoje, w którym jedynym prawem jest miłosierna miłość, przyjdzie do wszystkich dusz, zwłaszcza tych, które są poranione grzechami i zniewolone przez nałogi. Niech Twoja wola, która jest miłosierdziem samym, spełnia się w naszym życiu i w każdej rodzinie, w naszej ojczyźnie i na całym świecie, aby ludzkość doznała upragnionego pokoju. Chleba powszedniego i eucharystycznego dawaj nam każdego dnia, abyśmy nie ustali w drodze do Twego domu. W pokorze prosimy o przebaczenie win i o to, abyśmy umieli przebaczać naszym winowajcom. W swoim miłosierdziu chroni nas od wszelkiego zła i nie dopuść, abyśmy ulegali pokusom. Błogosław nam i tym, którzy prosili nas o modlitwę w tym sanktuarium. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amatísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Miłosierny Panie, dziękujemy za dzieło odkupienia dokonane z miłości do nas. Uwielbiamy Cię za ten szczególny znak nadziei, czytelny dla ludzi wszystkich narodów i pokoleń, jakim jest Twój krzyż. Przyjmij również, Panie, nasze dziękczynienie za wszystkich apostołów Twojego miłosierdzia, zwłaszcza za świętą siostrę Faustynę i świętego Jana Pawła II oraz za ich świadectwo umiłowania krzyża.
1: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą komentuje w tym tygodniu ksiądz Mateusz Kowalski.
2: Z Ewangelii świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy „chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
3: Faryzeusze obserwują uczniów Jezusa i natychmiast dostrzegają to, co ich zdaniem jest niewłaściwe. Widzą złamany przepis, ale nie zauważają głodnych ludzi. Jezus przypomina im bardzo ważną prawdę. Bóg pragnie miłosierdzia bardziej niż surowego osądzania. Prawo zostało dane człowiekowi po to, by prowadziło go do Boga, a nie po to, by stało się ciężarem nie do uniesienia. Jak często podobna postawa pojawia się także w naszym życiu. Łatwo dostrzec błędy innych ludzi, łatwo oceniać ich decyzje, zachowania czy wybory. Trudniej jest zatrzymać się i spróbować zrozumieć ich historię. Każdy człowiek niesie swój krzyż. Każdy zmaga się z problemami, których często nie widać na pierwszy rzut oka. Gdybyśmy znali całą historię drugiego człowieka, prawdopodobnie częściej okazywalibyśmy współczucie niż krytykę. Jezus nie zachęca do lekceważenia przykazań, ale zachęca do patrzenia na wszystko przez pryzmat miłości, bo to właśnie miłość jest sercem Ewangelii. Dojrzała wiara nie polega na szukaniu cudzych błędów. Polega na uczeniu się miłosierdzia, którym Bóg każdego dnia obdarza nas samych. Zastanówmy się, czy w moim spojrzeniu na innych jest więcej zrozumienia i miłosierdzia, czy raczej więcej osądu i oceniania.

0: 15.30 na zegarze.
1: Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Artur Chmielewski. Dzień dobry i zapraszam. Meteorolodzy ostrzegają, dziś w nocy i jutro możliwe burze z gradem i silny wiatr. Możliwe są też przerwy w dostawie prądu. Zabrali nieprzytomnemu mężczyźnie leżącemu na chodniku komórkę, kartę miejską, pieniądze i zakupy. Policjanci z Ursynowa zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy zamiast pomóc wykorzystali bezbronność 55-latka. Grozi im 8 lat więzienia. Rozpoczynają się prace przygotowawcze do budowy czwartej linii metra. Na planowanej trasie trwają pierwsze odwierty, które pozwolą na opracowanie dokładnej dokumentacji. Linia poprowadzi z Białołęki do Wilanowa. W weekend urodziny będzie świętowała warszawska Starówka. Z tej okazji na weekend zaplanowane są tam koncerty, warsztaty i pokazy filmowe. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. W ten weekend będzie można też skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni kajaków na Jeziorku Kamionkowskim. Do dyspozycji są dwuosobowe kajaki wraz z kompletnym profesjonalnym wyposażeniem.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 38 minut po godzinie 15, ale mam dobre wieści od naszych kochanych radiosłuchaczy. Ale kochani, ja tak między nami to poproszę o zdjęcie wasze. Jedziemy z rodzicami na ślub i wesele do brata córki. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękuję za te pozdrowienia, za życzenia. Mam jeszcze takie tam piękne ciąg dalszy. I uwaga, o tej porze pozdrawiamy przede wszystkim panią Basię. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy panią Agnieszkę Urszulę. Pozdrawiamy również pana Ryszarda i pozdrawiamy również pana Gustawa. Kochani, bardzo was proszę, żebyście jechali jednak przepisowo. Być może się spieszycie, patrzycie już na zegarek, bo tak jest piękne słońce, które może uśpić naszą czujność. A wy słuchacie Radia Warszawa i powolutku szczęśliwie docieracie na ważną uroczystość. Proszę także ode mnie przekazać najlepsze życzenia na nowej drodze życia. Przede wszystkim chyba Bożego błogosławieństwa i takiej jedności małżeńskiej i rodzinnej, prawda? A tym, którzy jeszcze nie znaleźli swojej połówki, ukochanego męża, żony, no to życzę tego, żeby znaleźli taką osobę, z którą chcą ukroczyć przez życie. I teraz piosenka taka, która troszeczkę przeczy takim ideałom, ale z drugiej strony zadaje pytanie, czy jak mógłbym ciebie okłamać kiedykolwiek? Charles i Eddie, ja zachęcam do tego, żeby kiedyś sprawdzić, jak w tamtych czasach naszych wyglądały sympatyczne i piękne teledyski. Za 20 minut wybije godzina 16.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 9 minut godzina 16. Pozdrawiam teraz panią Małgorzatę. Małgosiu, pozdrawiamy i pana Jacka, którzy przypominają, że dziś na Solcu u Karmelitów do jutra, do godziny 17, i będą, nie, już są, przepraszam, już są relikwie rodziców świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, także będziemy o tym pamiętać, czyli tak, dziś Solec u Karmelitów, tak, a w niedzielę relikwie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie i pamiętamy także, że te relikwie będą również w parafii diecezji warszawsko-praskiej. O godzinie 16 na antenie Radia Warszawa wiadomości, a po 16.15 ważny temat, będę do tego powracać, inkluzywność dzisiaj w środkach kultury, a szczególnie w filmie zatytułowanym Odyseja. Dlaczego ten film, ten obraz budzi takie kontrowersje, na co powinniśmy uważać? No szczególnie teraz, kiedy toczy się walka o najważniejsze wartości, o tym w rozmowie po godzinie 16.15. Już teraz na tę rozmowę Państwa zapraszam.

0: Reklama.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Zimą marznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
5: Radio Warszawa na 106,2 FM z godziny 16.
6: Sejm podjął decyzję w sprawie prezesa IPN. Atak na rosyjską flotę cieni. Miodobranie na Żoliborzu. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Sejm zdecydował o wyborze nowego prezesa IPN. Został nim Mateusz Szpytma, dziś pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość został wybrany m.in. dzięki Polskiemu Stronnictwu Ludowemu przy sprzeciwie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Wicepremier szef MON i lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o decyzję swojego ugrupowania, podkreślił, że Mateusz Szpytma to dobry kandydat i historyk, który od lat opisuje historię ruchu ludowego. Nie mogłem inaczej zagłosować jak za tą kandydaturą, powiedział w Sejmie.
7: Jego koronnym osiągnięciem jest wybudowanie Muzeum Polaków Ratujących Żydów, rodziny Ulmów, którzy też byli ludowcami, bo należeli do Związku Młodzieży Wiejskiej. Więc wszelkie jego działania, które ja obserwuję od 20 lat, obecność na zaduszkach witosowych, pomniki Witosa, pamiętniki Witosa, jestem mu za to wdzięczny. Jakbym głosował inaczej, po prostu byłbym bardzo nie w porządku wobec jego dokonań.
6: Postawę PSL docenia opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość. Polityk tego ugrupowania Michał Wójcik uważa, że ludowcy wykazali się odwagą i poparli eksperta, który gwarantuje dobre działanie Instytutu Pamięci Narodowej.
8: Bardzo mnie cieszy to, że zagłosowali na tak. To jest porażka Koalicji Obywatelskiej. Można powiedzieć, że to było spodziewane, bo już na komisji był taki rozkład głosów. Widać, że pan Szpytma jest również popierany przez środowisko ludowców. Prowadził badania, przecież zajmował się m.in. życiem Wincentego Witosa. Piękna ta postać, jak dzisiaj słyszałem cały jego życiorys, który był przeczytany. Naprawdę muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem.
6: Za kandydaturą Mateusza Szpytmy zagłosowali także posłowie Polski 2050 i Konfederacji. Przeciwni byli politycy Centrum oraz posłowie związani z Grzegorzem Braunem. Teraz kandydaturą zajmie się Senat. Tu większość będą mieć senatorowie z KO i Lewicy.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Ostatniej doby ukraińskie drony uszkodziły w różnym stopniu 12 statków handlowych rosyjskiej floty cieni. To kolejne uderzenie w rosyjskie jednostki zaangażowane w nielegalny przewóz ropy i jej pochodnych. W sumie od 6 lipca Ukraińcy za pomocą bezzałogowych statków trafili niemal 160 rosyjskich statków na Morzu Czarnym i Azowskim. O szczegółach Paweł Buszko.
10: Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy Robert Brody, znany jako Madziar, przekazał, że w ciągu doby bezzałogowce z podległych mu jednostek uszkodziły na Morzu Czarnym 9 rosyjskich masowców, 1 tankowiec, 1 gazowiec i 1 holownik. W sumie 12 statków to część prowadzonej ukraińskiej operacji o kryptonimie Mołoczka, w ramach której Ukraińcom udało się trafić 159 rosyjskich statków floty cieni. Jak czytamy, celem operacji jest sparaliżowanie logistyki transportu ropy, paliw i ładunków, które Rosja przewozi z pominięciem sankcji. Robert Brody napisał, że każda trafiona jednostka zamienia się w nieruchomą barkę, niezdolną do samodzielnego poruszania się.
9: Dzieje się blisko.
6: Aż 25% młodych w naszym kraju każdego dnia sięga po pornografię. Uczestnicy akcji Zatrzymaj Plagę chcą zebrać podpisy i wysłać do premiera i prezydenta list alarmujący w tej sprawie, mówił w poranku z Radiem Warszawa dziennikarz Filip Adamus.
11: To są listy otwarte, mające charakter pewnego alarmu. To znaczy, one stanowią rodzaj, po pierwsze, uprzytomnienia problemu i wskazania na konsekwencje, które biorą się z powszechnej konsumpcji pornografii, niestety już wśród młodych Polaków. Jest to apel wynikający z tego o to, żeby spróbować, postarać się wprowadzić na szczeblu politycznym, krajowym jakieś restrykcje.
6: W ramach kampanii Zatrzymaj Plagę są promowane materiały edukacyjne o szkodliwości pornografii. Powstał też obszerny poradnik samopomocy.
5: Żar tropików na Mazowszu i niemal w całej Polsce. O tej porze na termometrach mamy, drodzy Państwo, już mówię, tylko 33 stopnie w Warszawie, 32 stopnie w Grodzisku Mazowieckim, tyle samo w Otwocku, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim 32, wiatr nam nie dokucza i kolejne dni przyniosą takie upały. W niedzielę tylko 26 stopni.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: 5,5 minuty po godzinie 16. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Zapraszam tych wszystkich, którzy dopiero uruchomili Radio Warszawa. Kochani, mam nadzieję, że z nami będzie wracało się z pracy do domu w sposób przyjemny, spokojny i bezstresowy. Na dobry początek tej godziny posiedzimy i pomyślimy z Beatą Kozidrak, a po 16.15 o Odysei Christophera Nolana powiedzą filozof Agnieszka Jackowska i psycholog Wincenty Pipka. Dlaczego ten obraz budzi takie kontrowersje? A premiera tego filmu już.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Beata, proszę, bez już tego siedzenia myślenia, trzeba tylko wysyłać wiadomości do nas, SMS-y, ponieważ rozdaję nagrodę w postaci pobytu dwudniowego w sądeckim Bartniku w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Ja tam nigdy nie byłam, ale mam nadzieję, że ktoś z Państwa się tam wybierze. To jest pobyt dla dwóch osób. Wiadomo, że wyżywienie smaczne i zdrowe i nocleg i zwiedzanie muzeum z skansenu z przewodnikiem, tak? I można jeszcze nawet spędzić noc w takim apidomku. To też jest wszystko związane z pszczelarstwem, miodem, ale mamy też jednocześnie do dyspozycji klasyczny pokój 7248 Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem wakacje i napisać, dlaczego właśnie Państwo marzą o takim wyjeździe. Ja będę pewnie tradycyjnie prosiła o wylosowanie tutaj spośród chętnych naszej ekipy od Newsroomu. Tak, panowie, będę was prosiła o pomoc, a tymczasem czekam na państwa SMS-y, bo już o tej porze koreczki musimy sprawdzać. Dobrze pamiętam, 11 minut po godzinie 16. I tak, jeżeli mają państwo klimatyzację, no to jesteśmy wdzięczni, jest za co dziękować. Pan Bogu, a jeżeli nie, to będzie ciężko. Uwaga, teraz będą dojazdy. Z Marek do Warszawy 48 minut. Z Otwocka w kierunku Warszawy 51, z Konstancina 49. A odwrotnie, Łomianki 45 minut do centrum, Błonie 65, Pruszków 41, Nadarzem 46 minut. Jak wygląda odwrotna trasa z Warszawy? Do Otwocka 57 minut, do Konstancina 46, a jeżeli chodzi na przykład o Pruszków, to 49 minut o tej porze.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A dziś na 106.2 FM są z nami pani Agnieszka Jackowska, filozof, pan Wincenty Pipka, psycholog. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
1: Dziś w piątek właśnie premiera filmu Christophera Nolana Odyseja. No i w tym czasie wiele kontrowersji wokół tego, co jest związane z treścią tego obrazu. Internauci zarzucają reżyserowi, że w obsadzie nie ma żadnego Greka, a wybór aktorów do filmu jest inkluzywny. Zaprosiłam właśnie dlatego naszych specjalistów, by zapytać, czym ta inkluzywność dzisiaj jest. Pani Agnieszko.
3: Christopher Nolan jest tak zwanym pewniakiem do przyszłego Oscara. A dlaczego? Dlatego, że realizuje wszystkie wytyczne najnowsze Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, które w 2022, a przypomnę, że od 2024 obowiązują reżyserów, jeżeli chcą w ogóle nominować swoje filmy do Oscarów, obowiązuje chociażby to, że film, całe wydarzenie ma być bardziej otwarte na kobiety, ma być bardziej otwarte na osoby niepełnosprawne, na osoby LGBT i różne grupy etniczne. Jeżeli reżyser chce, żeby jego film został nominowany do Oscara, musi spełnić co najmniej dwa z tych wymienionych przeze mnie warunków. I jeszcze taka bardzo przyjemna informacja odnośnie świetnego reżysera Christophera Nolana, że on jest, można powiedzieć, pupilkiem tych zmian, ponieważ na planie filmowym powiedział do osób grających, że zakazuje posiadania i używania smartfonów.

0: kiedyś, który dotykał naprawdę ważnych spraw, miał wolność ten artysta, a tutaj to jest taki, to jest efekt takiego konformizmu, nie? Wiadomo, że ten film wejdzie, no to jest trochę jak pisanie też, znowu jak wracamy już do takich przykładów szkolnych, pisanie testów różnego rodzaju egzaminacyjnych. Tak, w kluczu. I tutaj gość sobie podkłada, dobra, mam tutaj takiego aktora, taką aktorkę, tu musi, no bo i spoko, mam 68 punktów i tak jak tutaj pani Agnieszka mówi, że no i pewnie dostanie Oscara, no bo dostanie.
1: Homer opisywał Helenę jako białoramienną Greczynkę. W tej roli występuje piękna aktorka z Kenii. Kolejny zarzut sympatyków Homera, tym wyborem i brakiem wierności literaturze klasycznej, no właśnie poddaje się reżyser tym trendom, o których pani Agnieszka już dziś wspomniała.
2: Jako fascynatka i miłośniczka filozofii klasycznej, pragnę zauważyć, że to nie jest tylko widzimisię tego reżysera, ale jest to trend. Mądrzejsi od nas specjaliści, chociażby Margaret Peters, analityk od lat sytuacji mentalnej świata, mówi, że nawet ta inkluzywność jest zakorzeniona w ostatnio zapomnianym słowie, ale rewolucji genderowej, która to staje się taką normą światową, polityczną i kulturową, podkreśla Margaret Peters, ale proszę Państwa, to się wkłada też w taki trend przesuwania władzy od narodu w kierunku instytucji globalnych. Kultura, tworzenie filmów na dużą skalę należy również do instytucji globalnych. I teraz, co jest tutaj niesamowite, ona też, inni analitycy zwracają uwagę, że te zmiany, które się dokonują, zresztą bardzo dobrze tutaj pan Wincenty Pipka się do tego odniósł, jako człowiek światły, wykształcony, mówi, że część możemy przecież przyjąć z tych rzeczy, nikt nie chce wychodzić przed szereg, nie być w ogóle w takim duchu też odniesienia się człowieka do człowieka, który wyrasta z tradycji judeochrześcijańskiej, prawda? Pani redaktor zapytała, czym jest owa inkluzywność? Ona ma być nową taką jakością całego świata na kryzysy klimatyczne, migracyjne, technologiczne, która zbuduje nie solidarność, nie miłość społeczną, ale spójność społeczną. I tutaj pojawiają się różne słowa związane również z tym filmem, dlatego że będą bardzo ciekawe określenia, ale które nam coś pobrzękują w uszach znajomo, ale są ewidentnie językiem nowym. Nowy język jest narzędziem zmian, które właśnie widzimy na przykładzie chociażby tego filmu. Mieliśmy do czynienia stosunkowo niedawno na jednej z platform oglądalnych masowo. Był wyświetlony słynny film w dawnej, prawda, realizacji Przeminęło z wiatrem. No, któż by tego filmu nie wspominał z łezką wokół? No, ale się okazało, że bardzo szybko zdjęto ten film. Pojawił się po krótkim czasie, ale z komentarzem. W duchu właśnie, i tutaj jeszcze dwa słowa, które wtrącę. Mamy też kulturę woke, obudź się z wrażliwością na nas gnębionych od stuleci. I drugie pojęcie cancel culture, tak? Czyli unieważnianie kultury, która jest przez jednostki, które chcą się po prostu tutaj promować, unieważnianie kultury tej starej. I tutaj pojawił się ten film, żeby skończyć myśl, z komentarzem, że film jest, nie spełnia norm współczesnych, że on atakuje niewspółmiernie osoby o innej rasie, koloru skóry, czyli mamy do czynienia z pewną operacją, choćbyśmy nie chcieli, żeby tak było, którą wprowadzają nowe słowa.
1: Chociaż akcja toczy się u schyłku epoki brązu, to wojownicy zostali przedstawieni, uwaga, cytuję, w stalowych zbrojach, jak w średniowieczu. Zamiast antycznych galer mykeńskich jest tutaj norweska łódź wikingów, jako statek Odyseusza. I tych przykładów tego typu ahistoryczności można mnożyć. Kolejnym wątkiem jest też udział aktora, aktorki transpłciowej. Przypomnijmy, że ta aktorka wcześniej brała udział w komedii romantycznej Zakochani w Rzymie. Wtedy była prezentowana jako kobieta. Był wielki szum w internecie, bo ktoś stwierdził, że być może właśnie ta osoba będzie grała Achillesa, ale jednak nie, jednak tej roli nie wystąpi.
0: Ale no to jest też chyba to przede wszystkim zakłamywanie rzeczywistości, nie? Czemu w ogóle taki film służy, jeżeli mówimy już też o Odysei? Tak naprawdę dzieciaki...
1: Można było sobie coś innego wymyślić.
0: Oczywiście. My jak chodziliśmy na Potop na przykład, Krzyżaków, to człowiek jakby widział to, co przeczytał, mógł sobie skonfrontować, później tam były dyskusje, że książka lepsza, że film lepszy i tak dalej, i tak dalej. No ale w każdym razie one jakoś oddawały tę rzeczywistość. Wyobraźnia reżysera sięga gdzieś tam, ale nie może zakłamywać rzeczywistości, bo to jest po prostu wprowadzanie widza w błąd. Gdyby to był film fantasy, filmuje Lema,

0: dobra, to sobie może wymyśleć, że robot tam XYZ wyglądał tak. I tu proszę bardzo, może sobie wymyślać okrągły, kwadratowy i tak dalej. Ale tu jeżeli mamy opis i chcemy powołać się na źródło, to nie jest przejaw wolności artystycznej uciekanie do schematów narzuconych. To jest właśnie przejaw zniewolenia artystycznego i takiego koniunkturalizmu. Nolan tam się w wywiadach broni trochę, tak? Że to jest jego taka wizja.
1: Tak.
0: No sorry.
1: Jego lekka interpretacja. Tak,
0: Tak, ale musi wiedzieć, że jego film albo przynosi zysk, albo przynosi szkodę jakąś. Oglądając Przeminał z wiatrem, dowiadujemy się czegoś o tej rzeczywistości, że ona taka była. Może się komuś podobać, może się komuś nie podobać, ale ona taka była. Nie możemy robić filmów o II wojnie światowej bez jednego wystrzału. Powiedzieć, o Jezu, jakie to drastyczne, nie możemy tak robić, tylko żołnierze dostają kwiatki. No to jest zakłamywanie rzeczywistości. Tak nie było. Ludzie się zabijali, mordowali. Jeżeli ktoś się zabiera za dzieło historyczne, które jakoś tam ma opowiadać o tej epoce, to nie może kłamać. To dobrze, że ci aktorzy tam nie występują w jakichś tam, nie wiem, stringach zamiast zbroi, bo taka może być też fantazja reżysera. No nie, to jest jakieś dzieło, które ma pokazywać tamtą rzeczywistość i wydaje mi się, że to jest po prostu artysta stał się zakładnikiem narzuconego schematu. No tutaj chyba nie ma.
2: No właśnie, ale czy zakładnikiem, czy jednak świadomym takim promotorem? No. Dlatego, że proszę Państwa, to o czym mówimy językiem jeszcze normalnym. Jesteśmy wdzięczni tu pani redaktor i radiu, w którym jesteśmy, że możemy mówić normalnymi pojęciami. Dlatego, że do tej zmiany kulturowej, o której mówiłam, że to bardzo dobra diagnoza na stronie Klubu Jagiellońskiego, jest napisane jasno, że to jest układanie nowego oblicza niestety totalitarnego świata, w którym takie pojęcia jak fałsz, prawda, nie będzie, no raczej się nie używa, ponieważ my mamy mówić o wszystkim i o wszystkich miękko. Tutaj też nam ktoś może zarzucić, że my w ogóle się odnosimy, że ktoś nam się mniej podoba albo bardziej, no komentarz do tej całej operacji globalnej, która się dokonuje tak niepostrzeżenie w naszych umysłach. Szykując się do audycji, zobaczyłam, że wiele wyższych uczelni w Polsce ma podyplomowe kierunki akademickie, w skrócie ESG. To jest według agend ONZ-owskich, dlaczego ja teraz o tym mówię, ale właśnie ta agenda 2030 chociażby wprowadza pojęcie inkluzywności, a tutaj mówimy o tej inkluzywności w tym filmie, które to, proszę Państwa, to nie jest takie, czy się nam podoba, czy nie. To jest nowy kierunek zmian, który ma budować, uwaga, spójność między ludźmi. Nie przez jednolitość, ale przez właśnie akceptację różnorodności. Chodzi o nową organizację społeczeństwa, chodzi o nową jakość relacji międzyludzkiej, chodzi o zwiększanie innowacyjności i przygotowanie do funkcjonowania w złożonym świecie. Teraz jest inkluzywność, a wiecie Państwo dlaczego? Bo uważa się, że jeżeli jestem tolerancyjny, to jestem pasywny. To znaczy ja po prostu kogoś znoszę, toleruję, a ja mam być aktywny. A aktywne słowo to jest inkluzywność, czyli uwaga, i tu dochodzimy do finału. Moje ja i moje poglądy mają być w pewnym sensie zależne od emocji, przede wszystkim uczuć, inaczej percepowane na inne jednostki w społeczeństwie. No to właśnie jest ten zamęt.
1: Pani Agnieszka Jackowska, pan Wincenty Pipka, bardzo dziękuję za ten komentarz. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Z panem Bogiem.
2: Dziękujemy.

0: Tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Dziś, przypomnę, mamy już piątek, to 17 dzień lipca 2026 roku. Słońce wstało o 4.35, a zajdzie o 20.48. Dzisiejsi solenizanci to Aneta, Bogdan i Jadwiga. Składamy wszystkim naszym dzisiejszym solenizantom najlepsze życzenia i pozdrowienia. A jeżeli ktoś z Państwa chce dziś także pozdrowić swoich ukochanych jubilatów, to też jest na to szansa. 7248, 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem życzenia.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Przedstawiciele domów pomocy społecznej po spotkaniu w sekretariacie Episkopatu w Warszawie. Rozmawiali z sekretarzem Episkopatu, biskupem Markiem Marczakiem, o zmianach w ustawie o pomocy społecznej. Problemem jest m.in. kwestia pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Mają one nie być kierowane do domów pomocy społecznej. Przedstawiciele DPS-ów obawiają się stopniowego zamykania domów i wygaszania działalności na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Zapewniają, że chcą być głosem najbardziej potrzebujących i tych, którzy chcą mieć wybór miejsca pobytu. W tym momencie w Polsce jest prawie 1900 osób w kolejce do DPS-ów. Trwają zapisy na 18. pielgrzymkę pieszą z Warszawy do Ostrówka. Pątnicy wyruszą w przyszłą sobotę po mszy świętej. Eucharystia rozpocznie się 25 lipca o 20 w Sanktuarium Świętej Faustyny na ulicy Żytniej w Warszawie. Po mszy świętej pielgrzymi udają się w ciszy ulicami Warszawy w stronę Ostrówka. Po nocnych rozważaniach i modlitwach około godziny 6 rozpocznie się typowa dla pielgrzymki modlitwa w drodze ze śpiewami. Pątnicy idą z różnymi intencjami, między innymi o znalezienie odpowiedniej drogi życiowej. Zakończenie pielgrzymki nastąpi następnego dnia przy domu Świętej Faustyny w Ostrówku. Zapisy trwają, a więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Trwa ogólnopolska peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martę. Peregrynacja rozpoczęła się 2 lipca w Szczecinie. Dziś od godziny 19 relikwie będą w Nowych Osinach pod Mińskiem Mazowieckim. Siostra Jana Paula od Matki Boskiej Karmelitanka Bosa w Nowych Osinach w poranku z Radiem Warszawa przedstawiła plan peregrynacji.
2: Przyjeżdżają do nas 17 w piątek, około godziny 19. I potem planujemy także o godzinie 20. Byłoby takie nabożeństwo połączone z liturgią słowa, właśnie ku czci świętych Zeli Ludwika Martę. Też będzie wtedy konferencja, którą wygłosi ojciec kustosz, ojciec Kamil Strójwąs, nasz karmelita. I w czasie nabożeństwa będzie też odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, więc zapraszamy szczególnie małżeństwa, ale oczywiście nie tylko, bo całe rodziny.
1: Siostra opowiedziała również o idei peregrynacji.
2: Peregrynacja to jest takie uroczyste przewożenie jakiegoś obiektu kultu. To może być obraz, figura, czy właśnie relikwie. Na pewno wiele osób pamięta słynną peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która tam jeszcze za Stefana Wyszyńskiego podróżowała po Polsce, potem została zatrzymana i same ramy jeździły. No to jest właśnie coś takiego. I więc też mogą być, no wtedy był obraz, teraz będą relikwie.
1: Z Nowych Osin relikwie przeniosą się do Marek, gdzie od 9 do 15 będą w najbliższą sobotę. Następnie od 17 relikwie zostaną powitane w parafii Świętej Trójcy Karmelitów Bosych na warszawskim Solcu. Wierni mogą rozpocząć tydzień od peregrynacji w kościele Świętego Krzyża w Warszawie od 8.30 do 12. Następnie relikwie Świętej Teresy będą od 13 do 17 w kościele Wizytek w Warszawie.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 43 minuty po godzinie 16. Drodzy Państwo, wracamy do tematów sportowych. Dziwnie się wczoraj czułam, nie oglądając żadnego meczu. Krzysztof nas odwiedził. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i ty już wiesz, tak?
2: No ja już
1: kto
2: wiem.
1: Będzie mistrzem
2: mundialu. Ja już wiem, kto będzie mistrzem mundialu. Będzie mistrzem mundialu, mistrzem świata. Generalnie będzie drużyna, która mówi w języku hiszpańskim. Taką podprowadzkę
1: coś
2: zrobiłem.
1: No, zobacz, naprawdę.
2: Naprawdę.
1: A trzecie miejsce?
2: Trzecie miejsce myślę, że też z rodziny łacińskojęzycznych, czyli Francja. Viva France, viva la France. Mm-hmm. Tak troszkę językami. Mm-hmm. Ale jak mam być szczery, no to ten mały kosmita, który biega z numerem 10 w Argentynie, znowu drugi raz podniesie ten puchar do góry. I będzie, nie, tym razem może będzie w jakimś sportowym dresie, a nie w jakiejś szacie od jakiegoś tam arabskiego szejka. Mm-hmm. Więc Argentyna.
1: Zobaczymy. Tak. Ja nawet pytałam, komu kibicują zakonnicy w Rzymie. No i Argentynie kibicują. Ale historia lubi zaskakiwać.
2: Historia lubi zaskakiwać.
1: I mam nadzieję, że w tym roku zaskoczy. Więcej nie powiem, bo nie podobała mi się ta gra ostatnio, prawda? Pełna przemocy, agresji, szarpania. Brzydki mecz. Do tematu jeszcze powrócimy, bo teraz koreczki. I sprawdzamy aktualne utrudnienia na 106,2 FM za kwadrans, godzina 17. Piękne, jasne, słoneczne niebo w Warszawie. A jeżeli chodzi o korki, to do centrum z Otwocka 52 minuty, Łomianki 46, Błonie 66 minut, Pruszków 45, Nadarzyn 44, a Marki 35. Natomiast z centrum w kierunku Marek 46 minut, do Starej Miłosnej 36, do Otwocka 45, a do Łomianek o tej porze 40 minut. Pozdrawiam, życzę szczęśliwej podróży.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 47 minut po godzinie 16. Wracamy do tematu sportowego, związanego oczywiście z tym, że już niedługo koniec tej uczty piłkarskiej, sportowej.
2: Ja pamiętam, jak siedziałam tutaj przed ostatnią kolejką fazy grupowej jeszcze, że to za moment będzie koniec. I to się ten koniec zbliża nieuchronnie. Natomiast takim pozytywnym elementem tego jest fakt, że startuje nasza rodzima Ekstraklasa i pierwsza liga. Proszę się nie łapać za głowę tutaj, bo to się łapie za głowę. To są emocje, które będą nam towarzyszyły przez najbliższe 10 miesięcy, albo nawet więcej, albo mniej, w zależności od tego, w którym miejscu nasza ukochana drużyna skończy.
1: Nasza ukochana, czyli ja już wiem, o co chodzi,
2: jest jedna Legia Warszawa.
1: Tak, Legia Warszawa, tak, mam szalik, ale oczywiście pozdrawiamy także kibiców czarnych koszul, pozdrawiamy, bo tam coraz lepiej ostatnio było.
2: Tak, i byli bardzo blisko Ekstraklasy.
1: Mhm, tak.
2: Natomiast ja uważam, że mimo wszystko w poprzednim sezonie, czyli 24-25, byli jeszcze bliżej, bo wtedy troszkę lepiej ta gra mimo wszystko wyglądała. Teraz jest na stanowisku trenera Piotr Stokowiec. Już
1: uwielbiam, to jest złoty człowiek. Ogólnie. No to jest złoty człowiek.
2: Polemizowałbym z tym, bo to warto się podpytać zawodników, ale o tym mam nadzieję, że innym razem.
1: Obiecuję, że do tych tematów jeszcze powrócimy.

0: Radio Warszawa na lato.
1: Dobrze słuchać.

0: Za 2 minuty godzina 17:00, o 17:00 wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
3: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10:40 i 19:20.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Zimą mersz, latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co zwykły wierny może zaczerpnąć z duchowości karmelitańskiej? Wyjaśnia ojciec Wojciech Ciak w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Wolność, cisza i asceza. Jak mają poradzić sobie samotni ojcowie, kiedy tracą grunt pod nogami? O tym w reportażu Marty Kawalec, tata z domu samotnej matki. Właściwy porządek miłości wskazuje Anna Miczan w felietonie Ślub ze sobą.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: O reklamie.
3: Radio Warszawa na 106,2 FM z godziny 17.
4: Bruksela, reforma ETS. Przed nami ostatni weekend mundialu. Na koniec o urodzinach sterówki. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. Komisja Europejska zaproponowała złagodzenie jednego z najważniejszych praw klimatycznych. Bruksela opublikowała reformę ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Mają być ulgi dla przemysłu, ale i nagrody za inwestycje w czyste technologie, bo komisja nie rezygnuje z planu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Natomiast z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i trudnej gospodarczej godzi się na większą elastyczność. Część polskich postulatów została uwzględniona. O szczegółach Beata Płomecka.
5: Komisja wyciągnęła wnioski z obecnej sytuacji, mówiła jej wiceprzewodnicząca Teresa Ribera. Poprawiamy to, co wymaga poprawy, nagradzamy tych, którzy dekarbonizują i pomagamy pozostałym, by dotrzymali kroku. Jeśli chodzi o Polskę, to ważne jest przede wszystkim utrzymanie funduszu modernizacyjnego na inwestycje w transformację energetyczną. Ponadto spowolnione ma być tempo ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2, także płatnych. Darmowe pozwolenia będą także po 2034 roku i będzie ich więcej dla przemysłu energochłonnego, ale z zastrzeżeniem. Bezpłatny przydział uprawnień nie oznacza darmowej gotówki. Komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra powiedział, że nacisk będzie na inwestycje w dekarbonizację.
4: Propozycje Komisji Europejskiej to dopiero początek wielkiej batalii o ostateczny kształt przepisów. Stoczą ją unijne kraje między sobą i z Parlamentem Europejskim.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Zbliża się ostatni weekend Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W sobotę w meczu o brązowy medal zmierzą się Francja z Anglią, następnie w niedzielę o złoto zagrają Argentyna z Hiszpanią. A jak szanse drużyn oceniają polscy kibice? O to wielbicieli piłki nożnej pytał Witold Banach.
7: No raczej Francja. Myślę, że ten jedyny mecz, który im nie wyszedł, to ten ostatni. Tak to grają, uważam, bardzo dobrą piłkę i kibicuję Francji.
8: Kibicuję Francji. Prawdopodobnie im się uda, poza tym mają dobrych piłkarzy.
9: Francja według mnie. Tam gra Mbappé, ja lubię Mbappé, dlatego.
10: A finał mamy Hiszpania-Argentyna.
7: Hiszpania uważam, że nie pokazała za wiele, ale no straciła tylko jedną bramkę w całych mistrzostwach. No ale uważam, że tu i tak Argentyna chyba postawi na swoim.
6: Dzieje się blisko.
4: Wyjątkowe urodziny w Warszawie świętuje Stare Miasto. 73 lata temu do użytku oddano rynek Starego Miasta. Dziś starówka wygląda inaczej niż na początku, jednak wciąż pełna jest nieodkrytych miejsc. Będzie można zobaczyć, jak podczas urodzinowej gry miejskiej prezentuje się ten wyjątkowy obiekt, zapowiada Agata Królikowska-Florek z grupy Starówka.
11: Mamy odkryć cegłę, czyli grę miejską. Po naszych lokalach poukrywane są cegły, można przejść i rozwiązywać różnego rodzaju zagadki i poznawać Warszawę. Mamy poznaj cegłę, czyli spacer po naszych staromiejskich lokalach. Pokazujemy niesamowite zakątki, czyli ogródki, czyli podwórka, czyli część naszych lokali, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających, ani dla mieszkańców, ani dla turystów.
4: W ramach urodzinowych atrakcji można zbierać także pieczątki od instytucji Starówki, dodaje Magda Kupiarowicz z zespołu kuratorsko-koordynacyjnego 73. urodzin Starówki.
11: Mamy Odkryj Cegłę, czyli grę miejską. Po naszych lokalach poukrywane są cegły, można przejść i rozwiązywać różnego rodzaju zagadki i poznawać Warszawę. Mamy Poznaj Cegłę, czyli spacer po naszych staromiejskich lokalach. Pokazujemy niesamowite zakątki, czyli ogródki, czyli podwórka, czyli część naszych lokali, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających, ani dla mieszkańców, ani dla turystów.
4: Na rynku Starego Miasta stanęła także urodzinowa scena. O 17.30 wystąpi teatrzyk dla dzieci, o 19.00 miejsce zajmą muzycy z Brass Federacji i kolektyw Huragan.
6: Dzieje się w sporcie.
4: Lech Poznań, zdobywcą Super Pucharu Polski, poznaniacy pokonali Górnik Zabrze 3-1. Bramki dla mistrzów Polski zdobyli Antoni Kozubal, Mikael Isak i Pablo Rodriguez.
3: W naszym przytulnym studiu przy Floriańskiej 3 nadal, drodzy Państwo, tak słoneczko daje po oczach na termometrach w Warszawie. O tej porze mamy 32 stopnie. Synoptycy twierdzą, że w niektórych miejscach na Mazowszu dziś zagrzmi i popada deszcz, ale to w okolicach godziny 2-3 w nocy. 33 stopnie w Legionowie i tam coraz większe zachmurzenie.
6: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: 5 minut po godzinie 17. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Przypominam o tym, że z wielką radością chcę Państwu już dziś wręczyć nagrodę w postaci pobytu, gdzie w Bartniku, chciałam powiedzieć Bartniku, ale to nie tylko jest Bartnik, to jest Sądecki Bartnik 7248. 7248 RW. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem wakacje. Proszę napisać o swoich wakacyjnych marzeniach. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Myślę, że przed 18 moi redakcyjni koledzy pomogą wylosować dzisiejszego zwycięzcę. Gramy po polsku, zespół Demono. Ewa Pietrzak, dzień dobry.

0: Mówimy dziś o tym podczas popołudnia 13 minut po godzinie 17. Niezwykłe urodziny i to po sąsiedzku. Jak mam taki dobry wzrok, bardzo, bardzo otworzę szeroko okno naszego studia, to będę widziała jubiletkę.
1: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: A kto? Warszawska Starówka. W czasie II wojny światowej Stare Miasto zostało doszczętnie zniszczone. Niedługo po zakończeniu walk podjęto decyzję o jego odbudowie. 22 lipca 1953 roku otwarto dla mieszkańców rynek Starego Miasta. Były to symboliczne narodziny Starówki. Tak ważną rocznicę trzeba uczcić. Dlatego co roku organizowane są urodziny Starówki z wieloma atrakcjami. Tego dnia będzie można odwiedzić każdy zakątek.
3: Mamy odkryć cegłę, czyli grę miejską. Po naszych lokalach poukrywane są cegły. Można przejść i rozwiązywać różnego rodzaju zagadki i poznawać Warszawę. Mamy Poznaj Cegłę, czyli spacer po naszych staromiejskich lokalach. Pokazujemy niesamowite zakątki, czyli ogródki, czyli podwórka, czyli część naszych lokali, które na co dzień nie są dostępne.
2: Na rynku Starego Miasta stanęła także scena, na której odbędą się występy. Początek o 17.30.
4: Będzie teatr lalkowy dla dzieci na podstawie legend warszawskich, a potem koncerty. Na dzisiejszy dzień przewidzieliśmy taki wieczór klasyczno-jazzujący. O godzinie 19.00 całość otworzy koncert otwartych okien Bras Federacji, następnie 19.20 Huragan, młody kolektyw złożony ze studentów warszawskich szkół muzycznych oraz z udziałem aktorki Helki Rząsy, a o godzinie 20.00 recital Aleksandra Dębicza.
2: Mówi Magda Kuprianowicz z zespołu kuratorsko-koordynacyjnego 73. urodzin Starówki. O 21.30 Silent Disco, a o północy wspólny polonez wokół warszawskiej syrenki. Drugiego dnia świętowanie przeniesie się na rynek Nowego Miasta. Zarówno dziś, jak i jutro można zbierać także pieczątki.
4: Zapraszamy do punktu informacyjnego pod siedzibą Muzeum Warszawy na rynku Starego Miasta. Odbiera się tam właśnie kartę do zbierania pieczątek. Po zebraniu 9 pieczątek z instytucji, które biorą udział w urodzinach, otrzymuje się prezent niespodziankę.
2: Warszawskie Stare Miasto jest popularnym punktem dla turystów. Jak im się podoba?
5: Z tego, co do tej pory zdążyłyśmy zobaczyć, bardzo podoba nam się Stare Miasto. Jesteśmy też pod ogromnym wrażeniem, że zostało ono odbudowane po II wojnie światowej.
6: Naprawdę jest tu bardzo pięknie.
2: Czy to twój pierwszy dzień tutaj?
6: Tak, pierwszy dzień. Dla mnie to zupełnie nowe miejsce i bardzo mi się tu podoba. Oczywiście podobało nam się Stare Miasto. Przyjechaliśmy tu dosłownie godzinę temu, wypiliśmy najlepszą kawę i teraz po prostu spacerujemy.
2: Bardziej podoba mi się Stare Miasto niż centrum.
6: Tak, dopiero co odkryłem to miejsce. Stare Miasto wygląda niesamowicie.
2: Czy w Portugalii jest coś podobnego do Starego Miasta?
6: Nie jest aż tak stare, ale tak, mamy miejsce z bogatą historią.
2: Życzymy zatem Starówce 100 lat i jeszcze 100 razy tyle. Diana Curkan, Radio Warszawa.
0: Na 106.2 FM sprawdzamy koreczki o tej porze. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o utrudnienia na Moście Północnym, to powolutku, noga z gazu. Poza tym z centrum do Marek 46 minut, w kierunku Pruszkowa 49, Błonie 67 minut o tej porze, a odwrotnie na przykład z niech otworzy mi się ta mapa. O, już widzę. Z Marek do centrum Warszawy 37 minut. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych i powtórzę to, co często mówią policjanci z ruchu drogowego, żeby ta pogoda po prostu za bardzo nas nie rozczuliła i nie zdekoncentrowała. A teraz zupełnie inna forma podróży. Krzysztof Krawczyk i parastatek.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 24 minuty po godzinie 17, coraz bliżej momentu, kiedy poznamy dzisiejszego laureata naszej wspaniałej nagrody, którą jest powód dwudniowy w sądeckim Bartniku. To jest dokładnie miejscowość Stróże koło Nowego Sącza. Jak otworzymy atlas, mapę, to taką miejscowość znajdziemy. Drodzy Państwo, 7248, rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko, kilka słów o swoim marzeniu, o swoich wakacjach. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em. Mnie w tej atrakcji turystycznej najbardziej intryguje pobyt w tym apidomku. Apidomek to jest oczywiście taki domek, który możemy oceniać pozytywnie w kategorii zdrowotnej. Jak Państwo wygrają taki pobyt, to będą wiedzieli, na czym ta zdrowotność polega. 7248, proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem wakacje, kilka słów o sobie i o swoim marzeniu wakacyjnym. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Liczę na to, że dzisiaj także moi redakcyjni koledzy z działu Newsroomu pomogą wybrać szczęśliwca. Nie wybrać, może bardziej wylosować.

drodzy Państwo, a już za moment będziemy losować. 7248, 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem wakacje. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy. Z VAT-em wspaniały pobyt w Bartniku rozdajemy, ale wcześniej, no dobrze, uwaga, maszyna losująca. O, i już prawie wszystko wiemy, szczegóły już za kilka chwil. Koreczki na antenie Radia Warszawa, już mówię, z centrum w kierunku Marek tylko 39 minut, do Otwocka 40 minut, do Błonia 54 minuty, do Łomianek 34, do Nadarzyna 41, do Piaseczna 39 minut, a do centrum na przykład z Łomianek 39 minut, z Pruszkowa 40 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 48 minut po godzinie 17, a my tak próbujemy dodzwonić się do, uwaga, halo, laureata dzisiejszego konkursu. Jak się nie dodzwonimy, to oczywiście w inny sposób poinformujemy o tym, że wręczamy fantastyczną nagrodę w postaci pobytu w Bartniku Sądeckim w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Drodzy Państwo, przypominam, że ta zabawa jeszcze w ciągu wakacji, trzeba być uważnym, czujnym, ponieważ tylko u nas chyba, tak sobie myślę, w piątki można skorzystać z takich turystycznych rarytasów. Za 11 minut godzina 18.

0: Za 3 minuty godzina 18:00, tutaj tłoczno i gwarno w studiu. Bardzo się cieszymy, bo studio tętni życiem. Oddaję stery kobiecie, której na imię Anna. Aniu, czy ty masz niedługo imieniny?
1: Mam niedługo imieniny, dzień dobry.
0: Wspaniale, Szarlotka, tak, serniki, lody, my wszystko przejmujemy, już dziś składamy
1: dzień
0: ci
1: dobry,
0: życzenia.
1: Dzień dobry.
0: Ania, po prostu z państwem zostaje. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
1: Ja zapraszam.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 10 dni.
4: 3 grupy.
5: 320 kilometrów i możliwość zmiany życia.
6: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
3: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
4: Chodź z nami.
6: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: A pani lubi pracować?
8: To zależy, co robić. Mówić o księdzu prymasie bardzo lubię. Korektę robić bardzo lubię. Pisać troszkę mniej lubię. Nagrywać to już całkiem nie lubię, ale trzeba.
9: Praca, trud, zmęczenie. Smutny obowiązek pracy, a może pole do świętości. O pracy w nauczaniu błogosławionego Stefana Wyszyńskiego będziemy rozmawiać w audycji Spojrzenie Ojca z Anną Rastawicką. Zapraszam w sobotę o 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
10: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym bardzo mocna historia życia muzułmańskiego imama z Pakistanu, który został chrześcijaninem i za to ciążą na nim 4 islamskie wyroki śmierci. A także o tym, czy powołań kapłańskich może być więcej. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także, czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
2: Po reklamie.
0: Radio Warszawa, jest godzina 18:00.
14: Podsumowanie wiadomości lokalnych. Artur Chmielewski, zapraszam. Czerwona flaga nad Zalewem Zegrzyńskim. Kąpiel jest zakazana ze względu na zakwit sinic. To niebezpieczne bakterie, dawniej uznawane za rośliny. Obecne warunki pogodowe im sprzyjają, mówi Patrycja Siek z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie.
15: Sinice w zalewie namnażają się w wyniku specyficznych warunków. Zalewy są to płytkie zbiorniki. Woda się szybko nagrzewa. Jest brak gwałtownych ruchów wody, no i tak naprawdę głównie sprzyja temu.
14: W przypadku kontaktu z zanieczyszczoną wodą może dojść do dolegliwości skórnych i pokarmowych.
15: Jeżeli już doszłoby do kontaktu z wodą, zagrożenia zdrowotne, takie jak podrażnienia skóry czy oczu, wystąpieniem wysypki lub reakcji alergicznych, dolegliwości ze stanu układu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, w przypadku połknięcia wody, bóle głowy, gorączka lub objawy przypominające grypę.
14: Jak dodaje nasza rozmówczyni, trudno jest określić przybliżony czas powrotu kąpieliska do użytku. Woda badana jest na bieżąco. Trzeciej jeszcze nie ma, a już rozpoczęły się przygotowania do budowy czwartej linii metra. Pierwszym elementem jest badanie gruntów, pod którymi drążony będzie tunel dla kolei podziemnej, wyjaśnia Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.
4: Niemal 1000 wierceń i drugie tyle innego rodzaju badań gruntu rozciągnięte na obszarze ponad 26 km. Właśnie tak wyglądają badania geologiczne pod czwartą linię metra. To bardzo wstępny etap planowania tej inwestycji, jednak kluczowy, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, jakie dokładnie technologie należy zastosować podczas budowy nowej linii.
14: Planowana linia metra M4 w Warszawie będzie miała długość około 26 km.
4: Według planów linia metra M4 będzie miała 23 stacje. Jej trasa poprowadzi z Białołęki do Wilanowa przez 9 dzielnic, po drodze pokonując bariery komunikacyjne przecinające miasto, takie jak linie kolejowe, arterie drogowe, Wisłę.
14: Prace budowlane na czwartej linii metra rozpoczną się najwcześniej w 2030 roku. Planowane jest zastosowanie autonomicznych pociągów. Żoliborskie miodobranie. Już w sobotę w parku Kępa Potocka mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak wygląda pozyskiwanie miodu, zajrzeć do wnętrza ula i spróbować tegorocznego miodu wielokwiatowego prosto z plastra. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11, mówi Donata Węcel, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz.
7: To nie tylko okazja do skosztowania lokalnego miodu wielokwiatowego prosto z plastra, ale przede wszystkim żywa lekcja przyrody, bowiem to spotkanie pozwoli z bliska zobaczyć kluczową rolę, jaką zapylacze odgrywają w miejskim ekosystemie.
14: Uczestnicy będą mieli szansę rozmawiać z profesjonalnymi pszczelarzami, dodaje.
7: Na miejscu czekają też rozmowy z pszczelarzami z miodowej manufaktury, którzy opowiedzą o sekretnym życiu pszczół. Na uczestników czekać będą też stroje pszczelarskie, które pozwolą bezpiecznie przyjrzeć się pracy roju, ale ze względów bezpieczeństwa warto założyć pełne obuwie oraz długie spodnie.
14: Organizatorzy podkreślają, że mijający sezon był dla żoliborskich pasiek wyjątkowo trudny. Pszczoły musiały zmierzyć się z uszkodzeniami uli przez ptaki, chłodną wiosną oraz letnią suszą i upałami, które ograniczyły ilość nektaru. Mimo to udało się pozyskać miód wielokwiatowy, którym podczas sobotniego miodobrania podzielą się z mieszkańcami. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Wyjątkowe urodziny w Warszawie świętuje Stare Miasto. 73 lata temu do użytku oddano rynek Starego Miasta. Dziś starówka wygląda inaczej niż na początku, jednak wciąż pełna jest nieodkrytych miejsc. Będzie można zobaczyć je podczas urodzinowej gry miejskiej, zapowiada Agata Królikowska-Florek z grupy Starówka.
16: Mamy Odkryj Cegły, czyli grę miejską. Po naszych lokalach poukrywane są cegły, można przejść i rozwiązywać różnego rodzaju zagadki i poznawać Warszawę. Mamy Poznaj Cegły, czyli spacer po naszych staromiejskich lokalach. Pokazujemy niesamowite zakątki, czyli ogródki, czyli podwórka, czyli część naszych lokali, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających, ani dla mieszkańców, ani dla turystów.
14: W ramach urodzinowych atrakcji będzie można zbierać także pieczątki w instytucjach Starówki.
11: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
17: Trzydzieści stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Taka jest też temperatura odczuwalna. Ciśnienie 1011 hektopaskali i delikatnie spada, a to też dlatego, że przewidywane są burze. Na pewno dostali Państwo alert RCB, że w nocy i jutro burze z gradem i silny wiatr, możliwe też przerwy w dostawie prądu. Czy tak będzie? Zobaczymy. Około 4-5 według mojej prognozy te burze mogą się pojawić nad Warszawą. Pięć minut po godzinie 18. Ania Bobko, witam Cię z Państwem bardzo, bardzo serdecznie podczas wieczoru w dobrej atmosferze w piątek. W piątek to chyba wieczór zazwyczaj jest jeszcze nawet przyjemniejszy niż w ciągu innych dni tygodnia. W tej godzinie dobre słowo papieża Leona XIV, jak zawsze. O 19 też dziennik Radia Watykańskiego, więc newsy z Watykanu. A muzycznie przywita nas Ania Wyszkoń, ale będzie też Benson Boone i Man at the Work i wiele, wiele więcej, więc warto zostać razem z nami.

0: Dream a Little Dream of Me wybrzmiało na antenie Radia Warszawa 13 minut po godzinie 18. Wyjeżdżamy na warszawskie ulice i warszawskie ulice wyglądają bardzo pozytywnie, bardzo wakacyjnie, bo bezkorkowo. Korkuje się jedynie wyjazdówka z Warszawy w okolicach Łomianek i to w dwie strony, ale to taka trasa, która wydaje mi się, że niestety zawsze troszkę w korkach stoi. Jeśli zaś jedziemy z centrum Warszawy, to do Marek zajmie nam ta trasa 36 minut, do Otwocka 33 minuty, do Piaseczna 35 minut, do Nadarzyna 37 minut, a do Łomianek właśnie 33 minuty. Bezpieczeństwa, szerokości, cierpliwości Państwu życzę jak zawsze i jak zawsze zachęcam, żeby ten czas spędzić z Radiem Warszawa, bo będzie na pewno milej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Men at Work Down Under na naszej antenie 20 minut po godzinie 18. Posłuchajmy teraz, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkt 25. Nauka społeczna jako rozeznanie wspólnotowe. Pojmowanie prawdy jako daru, którym należy się dzielić, a nie jako własności, do której trzeba rościć sobie prawo, wyzwala Kościół z pokusy oglądania się z tęsknotą ku formom obecności opartym na władzy. Święty Jan Paweł II wzywał, by ze szczerością spojrzeć na czasy, w których dozwalano stosownie w obronie prawdy metod nacechowanych nietolerancją, a nawet przemocą, aby na nowo odnaleźć ewangeliczną drogę łagodnego głoszenia prawdy, która się nie narzuca. W tym samym duchu przypomniałem, że Kościół nie chce rościć sobie prawa do posiadania prawdy, ponieważ prawda nie jest terytorium, którego należy bronić, lecz dobrem, którym należy się dzielić. Tę samą perspektywę streścił papież Franciszek w znanych słowach, wedle których czas przewyższa przestrzeń. Nie chodzi przede wszystkim o zajmowanie przestrzeni władzy, ani o obsadzanie twierdz kulturowych, lecz o zapoczątkowywanie procesów dobra i o pozwolenie, by dojrzewały. Tak prawda Ewangelii nie narzuca się z góry, lecz wzrasta w czasie pośród konkretnego splotu ludzkich losów, wspólnot i kultur. Jest to prawda, która nie lęka się różnorodności, lecz ją przyjmuje i porządkuje, która nie usuwa konfliktów, lecz je przemienia, która na nowo ocala to, co historia skłonna jest rozproszyć. Stąd także obraz wielościanu, figury o wielu ścianach, w których z różnych perspektyw odbija się ta sama prawda Ewangelii.

0: W tramwaju czy w autobusie Radio Warszawa. Dobrze słuchać.
1: Escucha el ritmo.

0: enough.
1: Pedro Elias, Forever Was Never Enough. Piękny utwór, taki klimatyczny, wybrzmiał na antenie Radia Warszawa, 33 minuty po godzinie 18. Ja zaglądam sobie na naszą stronę radiowarszawa.com.pl. Tutaj jak zawsze same bardzo ciekawe treści. Rozmowa, która miała miejsce po południu o 16.15. Jeśli ktoś z Państwa przegapił, jest szansa ją nadrobić. Inkluzywność w kinie, gdzie kończy się różnorodność, a zaczyna narzucony schemat. Premiera Odysei Christophera Nolana wywołała dyskusję nie tylko o artystycznej wizji reżysera, ale także o wierności wobec dzieła Homera, doborze obsady i znaczeniu inkluzywności we współczesnej kulturze. O tym, czy nowe standardy poszerzają wolność twórców, czy raczej ją ograniczają, mówiły na antenie Radia Warszawa Agnieszka Jackowska, filozof i pedagog, oraz Wincenty Pipka, psycholog i dziennikarz. Warto posłuchać, bardzo ciekawa rozmowa. Też wiele więcej treści. Też mamy bardzo przyjemną konkurs, przyjemny, żeby wybrać się statkiem w rejs razem z Radiem Warszawa i gminą Serock, ale o tym powiemy jeszcze później, więc warto nas słuchać. Warto nas słuchać też dlatego, że takie przeboje na naszej antenie. Cyndi Lauper i Girls Just Wanna Have Fun już teraz na 106.2 FM.

14 minut zostało do godziny 19, to ja teraz powiem o tym konkursie, który dla Państwa mamy. 24 lipca ekipa Poranka z Radiem Warszawa zawita do Serocka i o godzinie 9 wyruszymy w rejs statkiem i chcemy zaprosić na podkład naszych słuchaczy, czyli właśnie Państwa. Do wygrania jest rodzinne zaproszenie na rejs. Aby wziąć udział w konkursie, narysujcie swój wymarzony rejs z Radiem Warszawa, a zdjęcia prac plastycznych wyślijcie na adres poranek@radiowarszawa.com.pl lub w wiadomości na Messengerze Radia Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do środy 22 lipca do godziny 12, więc jeszcze chwila czasu jest. Może właśnie to jest taki pomysł na weekendową wspólną atrakcję, wspólne rysowanie rejsu z Radiem Warszawa, tak tylko podpowiadam. Autor najlepszej pracy otrzyma zaproszenie na rejs statkiem dla całej rodziny, a jego rysunek opublikujemy w mediach społecznościowych Radia Warszawa. Pracę można wykonać dowolną techniką, a konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, więc jest naprawdę dla wszystkich. Czekamy na Wasze dzieła. Jeszcze raz przypomnę, narysuj swój wymarzony rejs z Radiem Warszawa. Czekamy do środy 22 lipca do godziny 12. Wysyłamy na poranek@radiowarszawa.com.pl lub w wiadomości na Messengerze Radia Warszawa. A już teraz Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Myślę, że piękny tytuł z pięknym hasłem.

0: Almost.
1: Luis Capaldi i Almost kończy godzinę 18 w Radiu Warszawa podczas naszego wieczoru z muzyką uwielbienia. Za 2 minuty godzina 19, o 19 wiadomości z Watykanu.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jeżeli mam wypełnić i podążać w swoim życiu za wolą Bożą, to muszę ją poznać. Jak ja mam ją poznać, jeżeli Pismo Święte w mojej biblioteczce od lat pokrywa kurz?
2: Czy życie duchowe rozwija się automatycznie? Jak świadomie kroczyć drogą życia wewnętrznego i na nią wejść? O tym będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z ojcem doktorem Łukaszem Andrzejewskim. Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zimą MERS nie żaletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co zwykły wierny może zaczerpnąć z duchowości karmelitańskiej? Wyjaśnia ojciec Wojciech Ciak w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Wolność, cisza i asceza. Jak mają poradzić sobie samotni ojcowie, kiedy tracą grunt pod nogami? O tym w reportażu Marty Kawalec, tata z domu samotnej matki. Właściwy porządek miłości wskazuje Anna Miczan w felietonie Ślub ze sobą.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: O reklamie.
5: Radio Warszawa, jest godzina 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Papieski wysłannik arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie, dziś był we Lwowie. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. We Francji odżywa tradycja pieszych pielgrzymek, wielu Francuzów stawia w ten sposób pierwsze kroki na drodze wiary. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Został wysłany przez Leona XIV jako specjalny legat na uroczystości upamiętniające 25. rocznicę podróży apostolskiej Jana Pawła II oraz 35. rocznicę odrodzenia Kościoła katolickiego na Ukrainie. Odbędą się one w niedzielę w sanktuarium maryjnym w Berdyczowie.
8: Na Ukrainie papieski wysłannik pozostanie do poniedziałku. To właśnie tego dnia spotka się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Dziś arcybiskup Gallagher był we Lwowie, spotkał się z arcybiskupem Mokrzyckim i lokalnymi władzami. Zapewnił, że Leon XIV nie zapomina o cierpieniach narodu ukraińskiego i jego poświęceniu. Musimy stworzyć odpowiednie warunki dla sprawiedliwego pokoju, dodał arcybiskup Gallagher.
7: Papieski wysłannik odwiedził dziś również katolicki uniwersytet we Lwowie. Zobaczył, jak wyglądają zajęcia na uczelni w warunkach wojny. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Wzięło w nim udział 600 młodych. Jak mówi gospodarz obozu, biskup Szymon Stułkowski, tematem spotkań było nauczanie świętego Jana Pawła II i podążanie śladami świętego Stanisława Kostki.
9: Piękny młody kościół mogliśmy spotkać i w Płocku, i w Rostkowie, i w Przasnyszu, gdzie odkrywaliśmy postać świętego Stanisława Kostki z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji. Zależało mi na tym, żeby pokazać tym młodym ludziom te miejsca, gdzie się urodził, gdzie został chrzczony.
7: W obozie uczestniczył też biskup Marek Mędyk, członek Rady Fundacji, wskazuje na wyjątkową rolę formacyjną takich wydarzeń.
10: To jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać. Młodzi ludzie uczestniczą w różnych projektach, które dają im szansę poznania też swoich rówieśników. Podobnie myślą, podobnych wartości też szukają. To są kontakty, które owocują później przez całe życie.
7: Francuzi powracają na pielgrzymie szlaki. Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami, twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
11: Jedna z najbardziej popularnych dziś form pielgrzymowania jest wzorowana na trzydniowych pielgrzymkach ojców i mężczyzn do sanktuarium świętego Józefa w Cotignac w Prowansji. Pątnicy wspólnie się modlą, a także dzielą się swoimi problemami i radościami. Na pielgrzymki w takim formacie udaje się co roku kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Dynamicznie rozwijają się również inicjatywy wzorowane na dorocznej pielgrzymce z Paryża do Chartres. Oferują one uczestnikom liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jej piękno przyciąga w szczególności ludzi młodych, którzy poszukują sakrum.
7: Wiele nowych pielgrzymek charakteryzuje się żywą tożsamością lokalną, odwołują się do miejscowych tradycji, które przekazują piękno wiary. Okazuje się, że kultura lokalna może być potężnym nośnikiem misyjnym.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 29 stopni, ciśnienie 1010 hektopaskali i spada. Drobne zachmurzenie, z tego co widzę, to zachmurzenie będzie się troszkę też powiększać. No i też są te zapowiadane burze, o których na pewno Państwo dostali alert. To około godziny 4-5 nad ranem. Tak jest w Warszawie, tak jest też w Ząbkach, w Łomiankach, w Pruszkowie, w Józefowie i w Otwocku. Już prawie 5 minut po godzinie 19. Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze w Radiu Warszawa trwa i trwać będzie. Gorąco oczywiście zapraszam. W tej godzinie wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Nauki księdza Piotra Pawlukiewicza, bardzo wartościowe, gorąco polecam. 19.20 możemy się ich spodziewać. Muzycznie Walk to the Moon, Golec Orkiestra, ale przywita nas John Gibson. I Man Overboard, który już teraz nam pięknie przygrywa, więc warto zostać razem z nami.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Walk the Moon, Shut Up and Dance. Bardzo rytmiczny i taneczny utwór w wieczorze w dobrej atmosferze na 12 minut po godzinie 19 w Radiu Warszawa. Mam nadzieję, że troszkę Państwo tak potuptali nóżką. To taka dobra utwór do tego i dobry moment. Jeżeli Państwo właśnie tą nóżką potuptali, to można też trochę potuptać, modląc się. Oczywiście myślę tutaj o pielgrzymkach. Mamy bardzo dużo możliwości pielgrzymowania z diecezją warszawsko-praską. Pierwsza, najbliższa pielgrzymka to jest pielgrzymka taka troszkę krótsza. Pielgrzymka piesza z Warszawy do Ostrówka. To już jest 18 edycja. Będzie ona miała miejsce 25 lipca o godzinie 20. Na początku msza święta w Sanktuarium Świętej Faustyny w Warszawie, ulica Żytnia 1. Zakończenie niedziela 26 lipca o godzinie 15. Mszą świętą przy domu Świętej Faustyny w Ostrówku przy ulicy Świętej Faustyny 5 dokładnie. Jeśli wolą Państwo taką dłuższą pielgrzymkę, taką już na Jasną Górę, no to jest 43. Warszawsko-Praska Pielgrzymka. Ona wyrusza 5 sierpnia, po raz właśnie 43. I hasło przewodnie to Pan mój i Bóg mój. Serdecznie zapraszamy, by wyruszyć wspólnie w tą drogę właśnie z diecezją warszawsko-praską. Szczegóły są na stronie www.pielgrzymkarodzin.waw.pl. Tam też informacje, tam też zgłoszenia. Zapisy są stacjonarne 2-4 sierpnia w godzinach 16:20 w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. No i jeszcze jest pielgrzymka też 43. Praska Pielgrzymka Pomocników Matki Kościoła. Więcej informacji na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Tam Państwa odsyłam.

0: Girls Orchestra. Masz jak ja, 20 minut po godzinie 19, Radio Warszawa. Czas na nauki księdza Piotra Pawlukiewicza.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część trzecia. Powtarzaj się przed Bogiem.
2: Także widzicie, świętość nie polega na tym, że ktoś się nie pobrudzi, bo ja uważam, że ten człowiek nie miał grzechu przeklinając. Nie miał grzechu przeklinając. On ratował swój obojczyk. Świętość nie polega na takiej właśnie nieskazitelności, że się niczego nie dotknę. Dotknę się, pobrudzę sobie ręce po łokcie, ale będę właśnie z ludźmi. Więc tak, pokora. Dostałeś takich ludzi, masz takiego brata, taką siostrę, taką matkę i ojca, żebyś ty się nawróciła. To akurat oni mają zestawy grzechów dla ciebie. Swoich grzechów. Ja dostałem takich przyjaciół, z takimi ludźmi mieszkam na plebanii. Ja sobie nie wybierałem ludzi, z którymi mieszkam na plebanii. I nieraz bywają trudni, nieraz ja dla nich bywam trudny. Egocentryk to człowiek, co się nie lubi i bez przerwy o sobie myśli. Przestać myśleć o sobie, pojechać gdzieś na jakąś sprawę, jakiś wolontariat, jakieś dzieci, zorganizować coś. Człowiek, który siedzi się, gapi w sufit, najprawdopodobniej będzie popełniał grzech dalej. I być z ludźmi. Eucharystia, adoracja Eucharystii, tak mi się podoba definicja, co to jest adorowanie Pana Jezusa w Eucharystii? Strata czasu. Idę tracić czas. Wczoraj sobie pół godziny czasu potraciłem z Panem Jezusem. Ale się fajnie traci czasu Pana Jezusa. Nic się nie robi, tylko sobie patrzymy na siebie. Pamiętajcie, co mówiła siostra Faustyna do ludzi. Niech kapłani dają koronkę jako ostatnią deskę ratunku. Kapłani dają koronkę jako ostatnią deskę ratunku. Koronkę odmawia się 5 minut samemu. 5 minut. Jeśli ktoś mówi, że nie ma czasu, to przepraszam, ja z nim nie gadam, bo to jest niepoważny człowiek. 5 minut to jest jedno wejście do sklepu, żeby zobaczyć, czy coś tam... 5 minut to jest króciutka rozmowa koleżanki z koleżanką. Być z ludźmi, Eucharystia, Matka Boża, koronka. Jeśli jestem przy koronce, to powiem jeszcze o tych darach, które daje nam, o tych lekarstwach, które daje nam Chrystus. Tutaj nie mamy w tej sali Jezusa Miłosiernego, ale wszyscy go pamiętają. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na rękę Pana Jezusa. Ona nie jest tak. Ona nie jest tak, a może powinna być, tylko jest tak. Co Pan Jezus robi? Błogosławi. Komu? Tobie. Ale dlaczego błogosławi? Bo Ty jesteś. Przepraszam, może jesteś grzesznicą, może jesteś grzesznikiem, może jesteś cynicznym draniem, ale żeś tu przyszedł. Coś to na to coś tutaj Pan Bóg ci błogosławi. Jezus błogosławi. Szokujące było wydarzenie. Kiedyś utopił się kleryk, kiedy wyciągnięto ciało z wody, on miał ręce ułożone tak. Wszyscy teraz go zajarzyli. Kurczę, jak u siostry Faustyny na obrazie. Ja mam taką koncepcję, że wiecie, w ostatniej chwili swojego życia kogoś zobaczył. My naśladujemy odruchowo gesty innych. Jeśli ktoś do mnie powie, cześć Peter, no to ja tak samo powiem, no cześć. Jeśli ktoś powie, witaj, niech cię uściskam, to ja też tak zrobię, go uściskam. Jeśli mnie ktoś pocałuje w policzek, to ja też go pocałuję w policzek. A on był tak. Takiego ciało było zaschnięte po tej śmierci. Jezus błogosławi. Kiedyś święty Franciszek był wezwany przez ojca, już jak powiedział ojcu, że chce być zakonnikiem, i wiedział, że będzie ojciec go strasznie wyzywał. Wziął obcego faceta, mówi, jesteś chrześcijanin? Tak, chodź. Stój tu obok mnie. Jak mój ojciec zacznie mnie przeklinać, to ty mnie błogosław. Ty mnie błogosław. Wiecie, to jest fantastyczne. Idę nieraz starym miastem, 7 rano, ktoś biegnie. Nie wiem, ksiądz pobłogosławi. Ja nawet bez sutanny nieraz idę. To jest przepiękne, proszę Państwa, bo ja więcej ludzi błogosławię niż prawdziwi ojcowie naturalni. Swoje dzieci błogosławią. Także jak się idzie do kapłaństwa, to praktycznie się nic nie traci. Same plusy. Dobrze, co jeszcze zrobić? Co jeszcze dała Faustyna? Co Jezus dał przez Faustynę? Proszę popatrzeć na nogi Chrystusa. On nie stoi, tylko idzie w twoim kierunku. W niebie trwa wielka akcja ratowania ciebie.

0: I mnie przed śmiercią duchową. Aniołowie mają nieraz próbne manewry i bronią nas przed szatanem. I Jezus nie stoi w miejscu. Jest taki film, o którym ksiądz Pasier pisał, o jeden most za daleko. Na tym filmie młody chłopak przychodzi do starego oficera i mówi: obiecaj mi, że ja w bitwie nie zginę, w bitwie, która dzisiaj będzie. Ten oficer mówi: jak ja ci obiecam? Przecież to będzie masakra, to będą tysiące ofiar. Obiecaj mi, że ja nie zginę, bo ja się boję. Więc on mówi: dobrze, obiecuję ci, że nie zginiesz. Poszedł nam walczyć, za paręnaście minut widzi ten oficer, że on pada siekociony serią karabinu maszynowego. Podbiega do niego i ciągnie go na kolanach, czołgając się tego młodego chłopaka. Za pasek, za tułów, no w końcu na rękach go przyniósł do szpitala polowego i mówi do lekarza dyżurnego: operuj go. Lekarz popatrzył i mówi: nic, tego nie będzie, to już jest koniec. Wtedy on wyjął pistolet, przyłożył mu do głowy i mówi: operuj go, bo ja mu obiecałem, że on będzie żył. Lekarz zaczyna operację, która się udaje. Chłopak żyje. I ksiądz Pasier kończy jednym zdaniem. Nigdy nie widziałem obrazu, który bardziej pokazuje, co robi Chrystus, żeby nas zbawić.
1: Gentlemen, and welcome to the Dan Blackman World Stadium. Are you ready for an afternoon of baseball? I hope you are, because it's Jeff Burr in the distance going up against the big guy, the Prince of Darkness. It's been quite an evolution with Jeff Burr in the distance. That's right, it's brought us to the game today. So I want you to kick back and enjoy a fun-filled afternoon of baseball. Baseball! The teams are assembled. Are you ready? Play ball!
2: Lights go on, another game day. I grab my bat and headed for the plate, but the first pitch was a curve, and I was done.

Ależ to jest taneczny numer bratanki i gdzie ten, który powie mi na antenie Radia Warszawa, wybrzmiał na 26 minut przed godziną 20. Taneczny, taki myślę, że bardzo pobudzający, idealnie wpasowujący się w temat urodzin, bo nasza starówka będzie obchodzi już w sumie swoje 73. urodziny. Obchodzi dzisiaj i obchodzi je jutro. Stare Miasto zaprasza do wspólnego świętowania właśnie swoich urodzin. W programie znalazło się blisko 100 bezpłatnych wydarzeń, między innymi oprowadzanie po wystawach, spacery tematyczne, warsztaty, gry miejskie oraz możliwość odwiedzenia niedostępnych na co dzień pracowni artystycznych, podwórek i ogrodów. Zwieńczeniem obchodów będą sobotnie koncerty. Zagrają m.in. duet Enigma, Kosma Król i Fish M.A.D. Tworzywo. Będzie się działo, zdecydowanie warto skorzystać. Starówka, gdzie jest, myślę, że wszyscy wiedzą. Także gorąco zachęcamy do tego, żeby właśnie może weekend spędzić na Starówce. Dzisiaj i jutro jest taka możliwość, chociaż warszawska starówka, myślę, że jest na tyle ciekawa, że warto tam wpaść nie tylko dzisiaj i jutro, ale dzisiaj i jutro specjalne właśnie okazje z okazji tych 73. urodzin. I Can Get For That już teraz na antenie Radia Warszawa podczas wieczoru w dobrej atmosferze.

Spice Girls Viva Forever. Przepiękny utwór, wszystkim chyba bardzo, bardzo znany. Zresztą nic dziwnego, bo jest to jeden z najbardziej kultowych i emocjonalnych utworów lat 90. Wydany dokładnie w 98 roku jako singiel z albumu Spice World. No i co ciekawe, piosenka stała się symbolem końca złotej ery Girls Bandu, a jej surrealistyczny tekst do dziś budzi spore emocje. To jest ostatni oficjalny singiel Spice Girls, w którym słychać się głos Jelly Hywell. Przed jej odejściem z zespołu w maju 1998 roku, czyli właśnie Ginger Spice. Paradoksalnie Jerry jest główną współaktorką tekstu, ale jako jedna z piątki wokalistek nie ma w piosence swojego osobnego solowego wersu. Solówki śpiewają pozostałe cztery dziewczyny. No i też z powodu nagłego odejścia Jerry promocja singla była mocno ograniczona, a zespół nie zdążył nagrać tradycyjnego teledysku z udziałem wokalistek. To takie było dosyć niespodziewane odejście, też dużo fanów bardzo było rozczarowanych tym. No i też pojawienie się w utworze wszystkich pięciu wokalistek sprawiło, że Viva Forever stało się pamiątką po jednym z najsłynniejszych okresów w historii muzyki pop. Więc taki trochę utwór, można powiedzieć, legenda. Wszystkim myślę, że bardzo dobrze znany i też bardzo się cieszę, że akurat dzisiaj zagościł podczas wieczoru w dobrej atmosferze na antenie Radia Warszawa. Spice Girls i Viva Forever. To było za nami już. A przed nami Taylor Swift i I Knew It, I Knew You, czyli nowy singiel tej amerykańskiej wokalistki, też bardzo znanej. Myślę, że nikomu jej nie trzeba przedstawiać. Chociaż może tego utworu Państwo jeszcze nie słyszeli, więc to jest idealna okazja, by go właśnie teraz posłuchać.

0: Ozon Dragostandintei, chociaż większość osób pewnie zna to jako Maijahi. Tak, chociaż to jest taki nieoficjalny tu. Kończy godzinę 19 w wieczorze w dobrej atmosferze w Radiu Warszawa. Już za półtorej minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym bardzo mocna historia życia muzułmańskiego imama z Pakistanu, który został chrześcijaninem i za to ciążą na nim 4 islamskie wyroki śmierci. A także o tym, czy powołań kapłańskich może być więcej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
0: Mimo godziny 20 nadal termometry wskazują 30 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura to 29 stopni, ciśnienie 1010 hektopaskali i cały czas spada. Ten upał będzie się tak naprawdę utrzymywał, bo w nocy również 23-22 stopnie i taka jest też temperatura odczuwalna. Około godziny 4-5 będą przewidywane burze, jutro zaś także burze i 23 stopnie na termometrach. Minutka po godzinie 20. Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze. Dzień dobry, witam się z Państwem bardzo serdecznie. Pozdrawiam tych, którzy są z nami od 18 i tych, którzy dołączyli do nas dopiero teraz. W tej godzinie Czas to Miłość, czyli ABC społecznej krucjaty miłości. Będą też wiadomości z życia Kościoła, to już bliżej godziny 21. A muzycznie przywita nas Łukasz Zagrobelny i U mnie Maj. U mnie co prawda lipiec, ale utwór U mnie Maj jest tak przyjemny, że myślę, że wybaczą Państwo, że u Łukasza Zagrobelnego Maj, bo i tak ten czas wakacyjny się bardzo pięknie wpasowuje. Później Barry White, ale będzie też Igo i Fenty Hill, więc warto zostać.

Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe, na naszej antenie na 10 minut po godzinie 20. A ja teraz mam propozycję dla wszystkich panów w wieku 18+, wakacyjne rekolekcje powołaniowe. Jeśli szukacie panowie swojej drogi życiowej, albo zastanawiacie się, co Pan Bóg dla was przygotował, albo macie taką potrzebę w sercu, odpowiadacie sobie na pytanie, jaka droga jest dla was, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza na rekolekcje powołaniowe dla mężczyzn właśnie w wieku 18+, którzy chcą w ciszy i skupieniu rozeznać swoje powołanie. To wyjątkowy czas modlitwy, refleksji oraz okazja do rozmów i wymiany doświadczeń. Rekolekcje poprowadzi ksiądz Grzegorz Mądry, ojciec duchowny Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej. Termin to 21-23 sierpnia, więc weekend wakacyjny od piątku. Miejsce, budynek Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej na ulicy Mehoffera. Zapisy i kontakt przez formularz kontaktowy na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej, przez mail kontakt@wsddwp.edu.pl albo przez telefon 515-23-23-27. Gorąco zapraszamy. Może to właśnie dla was taka propozycja.

0: ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt trzeci. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
1: Serdecznie cię pozdrawiam.
2: A ja cię nie pozdrawiam serdecznie.
1: Ale jak to? I co, ja będę siedzieć tu, a ty tam i jak? Jak my
2: no,
1: tak
2: może
1: będziemy
2: jakoś wytrzymamy.
1: Jakoś wytrzymamy, no dobrze. To po to, żeby pokazać, że słowa mogą dzielić, ale mogą też połączyć. Na początku połączyły, potem podzieliły.
2: Słowo wypowiadane przez nas niesie ze sobą jakąś już, można powiedzieć, moc emocji, jakąś energię, jakiś konkretny przekaz, za którym coś się kryje i my to wyczuwamy. My przez słowa czytamy jego serce, tak? Czyli pewna personifikacja tego, czym żyje gdzieś tam w swoim sercu bardzo mocno, tak? Jaki jest, jaki ma do mnie stosunek, czy mnie lubi, czy nie lubi, a to dla mnie jest ważne, żeby być akceptowanym i przyjętym.
1: I to ważne, żeby słowami, które wypowiadamy, budować jedność. Do tego też zachęca nas nasz towarzysz tych rozmów, a właściwie ten, który te rozmowy sprowokował, czyli kardynał Stefan Wyszyński. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. To taki ostatni podpunkt w podpunkcie trzecim, czyli o tym, żeby jednak słowami starać się łączyć.
2: Mam do tego bardzo ciekawą anegdotę. Proszę sobie wyobrazić dwa małżeństwa. Ich taka zewnętrzna charakterystyka tych małżeństw to to, że jedno jest zgodne we wszystkim, rzeczywiście ze sobą żyją, pięknie rozmawiają, a drugie jest niezgodne. No co jakaś sytuacja nie wychodzi, to oni się kłócą. No ja mam nadzieję, że nasz słuchacz nie ma takiej sytuacji i nie zna takich i wszyscy jesteśmy zgodni, ale może być różnie. No i właśnie, to niezgodne małżeństwo zaprosiło to zgodne do siebie na kolację. Jedzą kolację. Skończyła się kolacja, zgodne małżeństwo podziękowało za tą kolację. Kiedy tylko wyszli, drzwi się zamknęły, żona do męża w niezgodnym małżeństwie mówi: na pewno się kłócą, na pewno tam jest kłótnia, tylko tak udają przed ludźmi, że są takimi zgodnymi. I wiesz co, mężu? Ja widziałam, że tam u nich w domu okno uchylone. Idź, stań pod tym oknem i zobacz, jak ze sobą rozmawiają. No pierwszy raz mąż się zgodził, nie pokłócił żoną, tylko poszedł rzeczywiście, stanął pod tym oknem i słucha i widzi taką sytuację. Żona krząta się po wielkim salonie, z dzbanem szklanym w ręku, podlewa kwiaty. Nagle zadzwonił telefon. A to czasy, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, więc ten telefon gdzieś tam w kącie, na końcu salonu. Położyła dzban wody na brzegu stołu. Poszła odebrać telefon. W tym samym czasie mąż, kiedy siedział w garażu, usłyszał, że telefon dzwoni. A więc wyskoczył spod samochodu, biegnie, żeby odebrać ten telefon. Kiedy żona podnosiła słuchawkę i dotknęła słuchawką ucha i powiedziała halo, mąż wtedy wpadł do tego salonu. Uderzył niestety swoim ciałem o brzeg stołu. Wazą się zachwiał, możemy to sobie wyobrazić. Spadł z tego stołu
1: i
2: na
1: wielki trzask.
2: Podłogę, tak jest, woda się rozlała. Można powiedzieć dywan do prania, woda do sprzątania, kwiaty do podlania. No i facet z niezgodnego małżeństwa stoi pod tym oknem, ręce zaciera i mówi: jest, będzie kłótnia, tak jest. Żona odłożyła słuchawkę, patrzy na męża, patrzy na tą sytuację, mąż patrzy na żonę i nagle wypowiada słowa: kochanie, przepraszam, powinienem się domyślać, że ty o tej porze zawsze podlewasz kwiaty. Wiesz co, nie martw się, ja pozbieram tą wodę. Odkupię ci jutro ten wazon na wodę, a teraz podleję kwiaty, bo wiem, że twój ulubiony serial leci w telewizji. Idź sobie go obejrzyj. A żona patrzy na męża i mówi: kochanie, wiesz co, nie przejmuj się. W ogóle powiem ci szczerze, ten serial nie jest aż taki ważny, nie ma problemu, nie muszę oglądać tego 358 odcinka. Możesz iść spokojnie naprawiać swój samochód, to jest dla ciebie ważne. Wiesz co, ja sobie tutaj spokojnie poradzę. Mąż z niezgodnego małżeństwa wraca do domu. Kiedy tylko zamyka drzwi, żona już przed nim i mówi: i co, kłócą się, prawda? A on do niej mówi, patrząc na nią: nie, rzeczywiście, oni się nie kłócą. To w takim razie czym oni się od nas różnią? A on patrzy na nią i mówi: wiesz co, bo u nich, jak w domu coś się stanie, to każdy jest winny. A u nas, jak coś się stanie, to każdy ma rację.
1: I o to chodzi, że bardzo często słowami bronimy swojej racji i tego, że ja jestem nieomylny i że moje musi być na wierzchu. No i wtedy łatwo o podziały.
2: Być może właśnie z tego tytułu, z takich wydarzeń powstało takie hasło, które pewnie dobrze znamy. Jest pewnym takim sloganem, ale prawdą. Chcesz mieć rację? Czy relacje?
1: No relacje byśmy woleli mieć. I relacje najlepiej życzliwe i pełne wrażliwości. Już tutaj okazuje się przy rozmowie o tym trzecim punkcie, że najpierw musi być pierwszy i drugi zrealizowany, żebyśmy byli w stanie mową naszą łączyć, a nie dzielić.
2: Bo życzliwość to znaczy, że komuś dobrze życzę. Ważne jest, co płynie gdzieś z mojego serca i ważne, żeby do tego dołączyć zawsze delikatność, czyli sposób, w jaki coś ewentualnie komuś powiem. Wiesz co, zależy mi na tobie, z troski o ciebie chciałbym tym się podzielić, nie chcę cię zdenerwować.

0: może zadbaj o siebie.
1: I może tutaj też warto powiedzieć, a może przypomnieć to, o czym już mówiliśmy, że czasami warto zastanowić się, zanim coś powiemy, po raz kolejny to powtórzę, ale myślę, że warto o tym przypominać, żeby ważyć słowa i żeby mówić tylko to, o czym jesteśmy rzeczywiście przekonani, że to przyniesie dobro i to połączy. To sprawi, że będziemy jedno.
0: Bo my chcemy tak naprawdę dobra drugiego człowieka.
1: I do tego, żeby słowami życzliwie budować jedność, zachęcał nas kardynał Stefan Wyszyński. Mam nadzieję, że już teraz tylko praktyka nam została w mowie.
0: No, to jest nasza decyzja. Ja chcę.
1: Ja też chcę.
2: Czas to miłość.

Dawid Kwiatkowski, Café de Paris, wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 28 minut przed godziną 21, podczas wieczoru w dobrej atmosferze oczywiście. Mam kolejną propozycję dla Państwa na sobotę albo na niedzielę, ponieważ cały czas jeszcze trwa 5. Mokotowski Festiwal w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. Muzyka prowadząca do Boga. Są to koncerty organowe, no i właśnie dwa koncerty za nami, ale dwa jeszcze przed nami. W tym punkt szczególny tego rocznej edycji, czyli już jutro o godzinie 20, oczywiście w Sanktuarium Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej 61, godzina 20. Jest to mistrzowski recital fortepianowy w wykonaniu światowej gwiazdy pianistyki, laureata m.in. 5. Nagrody i Nagrody Publiczności 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Piotra Aleksiewicza. Artysta zaprezentuje muzykę Fryderyka Chopina, ale także od Torino Zafiego i Roberta Schumana. A jutro, to jest jutro, czyli w sobotę, 18 lipca o godzinie 20, ale również w niedzielę o godzinie 18 jest finałowy recital organowy i to będzie prezentował organista Sebastian Kuczyński. Dość nietypowe, ale też bardziej typowe kompozycje organowe. Bardzo piękna uroczystość, piękny festiwal, jeszcze dwa ostatnie koncerty, więc myślę, że warto uczestniczyć. Wstęp jest wolny, więc zachęcam do tego, aby właśnie na te festiwale się, na te koncerty festiwalowe się wybrać. Sanktuarium Andrzeja Boboli, Rakowiecka 61.

0: obu stronach Wisły.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.
0: Dobrze słuchać. Radio.

Beata Kozidrak, żal mi tamtych nocy, żal mi tamtych dni, wybrzmiała na antenie Radia Warszawa na 14 minut przed godziną 21. A już teraz troszkę zwalniamy klimat. Adele, Easy on Me.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jak małego chłopca zapytali, kim chciałbyś być, to mówi emerytem. Po to, żeby już nie musieć chodzić do pracy. A tymczasem, kiedy człowiek jest pozbawiony pracy, to dopiero wtedy widzi, jaką łaską jest możliwość pracy.
2: Znowu do pracy, mimo tego, że są wakacje? A może praca to błogosławieństwo dla człowieka? O pracy w nauczaniu błogosławionego Stefana Wyszyńskiego porozmawiamy w audycji Spojrzenie Ojca z Anną Rastawicką. Zapraszam w sobotę o 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: Po reklamie.
4: Radio Warszawa, jest godzina 20:55.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Artur Chmielewski, zapraszam. 25 lipca we wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona kierowców, odbędzie się 21 Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Krajowy Duszpasterz Kierowców, ksiądz Marian Midura, rajdowiec Krzysztof Hołowczyc oraz Fundacja Kierowca Bezpieczny apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, kulturę jazdy i odpowiedzialność za kierownicą. Główne obchody odbędą się w Mrągowie. Papież Leon XIV zachęca do odwiedzania dziadków i osób starszych oraz do budowania więzi między pokoleniami. W orędziu na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony 26 lipca, przypomina, że Bóg nigdy nie zapomina o człowieku. Tegorocznemu świętu towarzyszą słowa z Księgi Izajasza: ja nie zapomnę o tobie. Ojciec Święty zwraca uwagę, że wielu seniorów doświadcza samotności i poczucia odrzucenia. Zachęca młodych, by odwiedzali swoich dziadków oraz osoby starsze pozostające bez wsparcia. A seniorów prosi o wytrwałą modlitwę, szczególnie w intencji pokoju na świecie.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Trwa ogólnopolska peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martin. Peregrynacja rozpoczęła się 2 lipca w Szczecinie. Dziś od godziny 19 relikwie są w Nowych Osinach pod Mińskiem Mazowieckim. Siostra Jana Paula od Matki Boskiej Karmelitanka Bosa w Nowych Osinach w poranku z Radiem Warszawa opowiedziała o idei peregrynacji.
7: Peregrynacja to jest takie uroczyste przewożenie jakiegoś obiektu kultu. To może być obraz, figura, czy właśnie relikwie. Na pewno wiele osób pamięta słynną peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która tam przez Stefana Wyszyńskiego podróżowała po Polsce, potem została zatrzymana i same ramy jeździły. No to jest właśnie coś takiego. I więc też mogą być, no wtedy był obraz, teraz będą relikwie.
5: Z Nowych Osin relikwie przeniosą się do Marek, gdzie od 9 do 15 będą w najbliższą sobotę. Następnie od 17 relikwie zostaną powitane w parafii Świętej Trójcy Karmelitów Bosych na warszawskim Solcu. Wierni mogą rozpocząć tydzień od peregrynacji relikwii w kościele Świętego Krzyża od godziny 8.30 do 12. Następnie relikwie Świętej Teresy będą od 13 do 17 w kościele Wizytek w Warszawie.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Z Sochaczewa na Jasną Górę wyruszyła pielgrzymka rowerowa. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: uczniowie, misjonarze, idźcie i głoście, mówi siostra Marietta Chlebus, misjonarka krwi Chrystusa i uczestniczka pielgrzymki.
8: Jest to wezwanie dla chrześcijan w tym roku, abyśmy z całego serca przyjęli to, co Bóg mówi do nas, ale później nie zatrzymywali tego sobie, tylko przesłali to, zanieśli innym. Dlatego ta druga część: idźcie i głoście. Nie siedźmy, nie siedźmy. Bóg nas wzywa, aby się uśmiechnąć do drugiego, aby dać mu dobre słowo. Może coś w jakiejś małej kwestii mu pomóc, żeby ta życzliwość serca naprawdę wypływała.
5: W rowerowej pielgrzymce jedzie 21 pątników. Niektórzy zdecydowali się pokonać całość trasy, inni dołączają na poszczególnych etapach.
6: To się dzieje w kościele.
5: Sanktuarium jest miejscem dla Boga, ale też innych ludzi, dlatego bez ze względu na porę roku i temperaturę pątnicy powinni pamiętać o odpowiednim stroju i godnym zachowaniu. Małgorzata i Adam Jedlińscy z Sulejówka przyjechali na Jasną Górę z dziećmi, Marysią i Markiem oraz mamą Teresą. Dzieci miały naszykowane odpowiednie odświętne ubranie, które założyły w samochodzie przed wejściem na Jasną Górę, wyjaśniła Małgorzata, dodając, że dzieci uczą się obserwując postawę rodziców.
9: Nie tylko w dniu, kiedy odwiedzamy sanktuarium, bo te same wymagania stosujemy, gdy idziemy do naszej świątyni parafialnej. Jest to moment wyjątkowy, uroczysty i nasz strój powinien pokazywać nasze wnętrza.
5: Jasnogórskie Centrum Informacji wychodzi naprzeciw potrzebom pielgrzymów. Można tam wypożyczyć szal, który pozwoli okryć ramiona.

0: Bądź pozdrowiona Pani, Święta Królowo, Święta Boża Rodzicielko Maryjo, która jesteś dziewicą uczynioną Kościołem i wybraną przez Najświętszego Ojca w niebie. Ciebie On uświęcił z Najświętszym umiłowanym Synem swoim i Duchem Świętym Pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro. Bądź pozdrowiona pałacu Jego, bądź pozdrowiona przybytku Jego, bądź pozdrowiona domu Jego, bądź pozdrowiona szato Jego, bądź pozdrowiona służebnico Jego, bądź pozdrowiona matko Jego. Tę pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny wyśpiewał święty Franciszek z Asyżu w początkach tworzenia się franciszkańskiej rodziny zakonnej, pragnąc, aby od samego początku Maryja była jego matką i opiekunką. Dlatego kolebką zakonu po dzień dzisiejszy jest mały kościółek Matki Bożej Anielskiej, Porciuncula, u stóp Asyżu. Tam święty Franciszek zgromadził pierwszych swoich naśladowców. Tam powstała reguła zakonu. Tam decydowały się ważne sprawy wspólnoty. Tam wreszcie w nocy z 3 na 4 października 1226 roku powitał święty Franciszek siostrę śmierci jako furtiankę nieba. Pani nasza i Królowo, Maryjo, wraz ze świętym Franciszkiem z Asyżu pragniemy wyśpiewać Twoją chwałę. Przychodzimy, Matko, tutaj do Twojego tronu w jasnogórskim sanktuarium jako duchowi synowie i duchowe córki świętego Franciszka z Asyżu, siostry i bracia franciszkańskiego zakonu świeckich w corocznej narodowej pielgrzymce dla nas w szczególnym jubileuszowym roku 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu. W tym wyjątkowym miejscu i czasie pragniemy, Maryjo, najpierw podziękować, że możemy kroczyć franciszkańską drogą wskazaną nam przez naszego serafickiego Ojca, a jednocześnie zawierzyć Ci, Maryjo, naszą dalszą drogę życia, naszą drogę do świętości, niosąc całemu światu pokój i dobro i naśladując sposób życia świętego Franciszka z Asyżu. W liście skierowanym do wszystkich wiernych święty Franciszek z Asyżu wytyczył nam program, drogę do życia w braterstwie, pokoju, życzliwości i miłości. To jest niezawodna droga do świętości. Taką drogą pragniemy podążać jako duchowi synowie i duchowe córki naszego Założyciela. Wszystkim chrześcijanom, napisał święty Franciszek, żyjącym w zakonie duchownym i świeckim, mężczyznom i kobietom, wszystkim, którzy mieszkają na całym świecie, brat Franciszek, sługa ich i poddany, składa wyrazy czci i uszanowania oraz życzy prawdziwego pokoju z nieba i szczerej miłości w Panu. Miłujmy Boga i uwielbiajmy Go czystym sercem i czystym umysłem, bo On tego ponad wszystko pragnie. Wydawajmy również godne owoce pokuty i kochajmy bliźnich jak siebie samych. A jeśli kto nie chce kochać ich tak jak siebie samych, niech im przynajmniej nie wyrządza zła, lecz niech im czyni dobrze. Nie powinniśmy być mądrymi i roztropnymi według ciała, lecz raczej bądźmy prostymi, pokornymi i czystymi. Nie pragnijmy nigdy górować nad innymi, lecz bądźmy raczej sługami i poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu na Boga. a na tych wszystkich i te wszystkie, które będą to czynić i wytrwają aż do końca, spocznie Duch Pański i uczyni w nich mieszkanie i miejsce pobytu. Ja, brat Franciszek, sługa wasz najmniejszy, proszę was i zaklinam w miłości, którą jest Bóg, i z chęcią ucałowania waszych stóp, abyście te oraz inne słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjęli z pokorą i miłością i spełnili je i zachowali. A tych wszystkich i te wszystkie, którzy je życzliwie przyjmą, zrozumieją i poślą innym, i jeśli wytrwają w tym aż do końca, niech błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Święty Franciszek z Asyżu, przeczuwając swoje bliskie odejście z tego świata, wyśpiewał pochwałę śmierci, nazywając ją siostrą i furtianką, która wita go w bramie nieba. Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Maryjo, zgromadzeni przed Twoim obliczem jako bracia i siostry franciszkańskiego zakonu świeckich, zawierzamy Ci naszą drogę do świętości i prosimy, naucz nas mądrze żyć. Naucz nas mądrze umierać na wzór świętego naszego ojca Franciszka. On, zanim mądrze umarł, najpierw mądrze żył. Swoim życiem pokazał nam, jak trzeba umierać dla tego świata, aby narodzić się do nowego życia w wieczności. Co to znaczy umierać dla świata? Trzeba być jak ziarno w ziemi. Ono jest niewidoczne dla świata. Ono musi najpierw obumrzeć dla siebie, aby później wydać owoce dla innych. Chcemy być jak ziarno w ziemi i najpierw umierać dla swojego egoizmu, aby rodzić się dla innych. Umierać dla swojej zazdrości, aby dostrzegać innych. Umierać dla swojego gniewu, aby jeszcze bardziej pokochać innych. Umierać dla swojego lenistwa, aby dawać swój czas innym. Umierać dla swojej pychy, aby w pokorze szanować innych. Do takiego dobrego owocowania zachęcają nas również generałowie wszystkich gałęzi franciszkańskich, którzy w liście na rok jubileuszowy ukazują trzy ziarna ewangelicznego życia, które pozostawił święty Franciszek jako dziedzictwo dla swoich braci i sióstr. Pierwszym ziarnem jest miłosierdzie i miłość do ukrzyżowanego Chrystusa. Drugim ziarnem jest posłuszeństwo Kościołowi, w którym uobecniona miłość Boga staje się Eucharystią. Trzecim ziarnem jest życie braterskie oparte na służbie i otwartości jako konieczny warunek do bycia wiarogodnym głosicielem pojednania i pokoju. Natomiast Ojciec Święty Leon XIV zachęca nas do życia przepełnionego pokojem. W dzisiejszych czasach, naznaczonych wieloma wojnami, które wydają się nie mieć końca, wewnętrznymi i społecznymi podziałami, życie świętego Franciszka wskazuje autentyczne źródło pokoju. Przypomina nam, że pokój musi obejmować całą rodzinę stworzenia. Pokój z Bogiem, pokój między ludźmi i pokój ze stworzeniem są nieodłącznymi wymiarami jednego wezwania do powszechnego pojednania. W tym roku łaski Leon XIV przekazał nam również modlitwę za wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu. Niech ona pomaga nam wypełniać nasze życie doskonałą radością i zgodą. Święty Franciszku, nasz bracie, Ty, który 800 lat temu wyszedłeś na spotkanie siostrze śmierci jako człowiek pełen pokoju, wstawiaj się za nami u Pana. Ty, który w krucyfiksie San Damiano rozpoznałeś prawdziwy pokój, naucz nas szukać w nim źródła wszelkiego pojednania, które burzy każdy mur. Ty, który jako nieuzbrojony przekroczyłeś linię wojny i niezrozumienia, daj nam odwagę budować mosty tam, gdzie świat wznosi granice. W tym czasie targanym konfliktami i podziałami wstawiaj się, abyśmy stali się budowniczymi pokoju, nieuzbrojonymi i rozbrajającymi świadkami pokoju, który pochodzi od Chrystusa. Amen.
1: Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ojciec Edward Staniukiewicz, franciszkanin konwentualny, asystent regionalny regionu częstochowskiego franciszkańskiego zakonu świeckich w Polsce. Apelem jasnogórskim rozpoczynamy narodową pielgrzymkę franciszkańskiego zakonu świeckich w Polsce. Wśród grup obecnych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej są pielgrzymi z Tomaszowa Lubelskiego, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, pielgrzymi z Lublina, z Białegostoku, z miejscowości Boruszowice, z Sułkowic, z Puław, a także z Bydgoszczy. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za obecnego wśród nas księdza biskupa Józefa Szamockiego z diecezji toruńskiej. Prosimy za nasz pauliński zakon, za ojca generała, za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem Przorem. Prosimy za całą wspólnotę franciszkańską. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając wspólnie tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
8: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
4: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.

0: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
1: Księdza biskupa Józefa Szomackiego prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
2: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Mateusza Kowalskiego. A o 21.30, jak zawsze, zapraszam na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512 700 444, 512 700 555.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knotka tlejącego się nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą.
1: Dzisiejsza Ewangelia ukazuje niezwykły obraz Jezusa. Prorok mówi o nim, że nie złamie trzciny nadłamanej i nie zgasi knotka o nikłym płomyku. To obraz Boga, który przychodzi do człowieka z ogromną delikatnością. Świat często zachwyca się siłą, sukcesem, skutecznością. Tymczasem Jezus pochyla się nad tymi, którzy są słabi, zranieni i zmęczeni. W życiu każdego człowieka przychodzą momenty, kiedy czuje się jak nadłamana trzcina, kiedy brakuje sił do dalszej walki, kiedy pojawia się zwątpienie, rozczarowanie czy smutek. W takich chwilach możemy mieć wrażenie, że Bóg jest odległy i daleki. Dzisiejsza Ewangelia mówi coś zupełnie odwrotnego. Właśnie wtedy Jezus jest najbliżej nas. Nie przychodzi po to, by oskarżać, nie wypomina błędów, nie dobija człowieka jego słabościami. On podtrzymuje nadzieję, widzi dobro tam, gdzie my sami już go nie dostrzegamy. Wierzy w nas bardziej niż często wierzymy sami w siebie. Każdy święty miał swoje słabości, każdy doświadczył chwil zmęczenia i walki, ale tym, co ich wyróżniało, było zaufanie, że Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka. Może właśnie dziś warto przypomnieć sobie tę prawdę. Bez względu na to, jak wygląda nasze życie, Bóg nadal patrzy na nas z miłością i cierpliwie prowadzi nas ku sobie. Zastanówmy się, czy wierzę, że Jezus potrafi

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: I wybiła godzina 21.30, oznacza to, że nadszedł czas jak zawsze na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji, 512 700 444, 512 700 555. Dziś modlą się z nami w studiu Ula i Teresa, czyli pomocnicy Maryi Matki Kościoła. A modlimy się o opiekę Matki Najświętszej Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. Modlimy się w intencji małżeństwa Anny i Krzysztofa, które jest w toku rozwodu, o opiekę Matki Bożej dla rodziny, przyjaciół i znajomych. Przez wstawiennictwo Matki Bożej dziękczynnie za dar życia Jagódki, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo, szybki powrót do zdrowia, o wiarę, siłę i miłość dla jej rodziców. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie modli się Blanka z rodziną. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O bezpieczny i udany wypoczynek dla Kacpra modli się rodzina. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkapleżnej, świętej Rity, o uratowanie życia po ciężkim wypadku dla Franka, o światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, o wyciszenie, pojednanie dla rządzących, o opiekę Bożą dla Polski, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy zawodowej dla Anny. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O powodzenie operacji Hani, łaski Ducha Świętego dla lekarzy, zdrowie i potrzebne siły dla najbliższych. O powodzenie w życiu zawodowym i prywatnym Anny. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Marii, o Ducha Pocieszyciela dla bliskich. Przez wstawiennictwo świętej Rity i świętej Filomeny, o łaskę zdrowia dla Alicji, o dobry rozwój dla małej Agnieszki, o uzdrowienie kręgosłupa Marty. O pomoc w egzaminie dla Bartka, o łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Bartka i Tomasza, o dary Ducha Świętego dla Karola. O Bożą pomoc w codzienności, opiekę Maryi, potrzebne siły dla Barbary i Henryka. O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O rozwój pielgrzymki i potrzebne łaski dla organizatorów na czas przygotowań przemarszu. Jak zawsze modlimy się także w intencjach wszystkich zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące. I już teraz modli się z nami Pan Kacper. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Rozpocznijmy zatem modlitwę Różańcem Świętym.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Pierwsza tajemnica bolesna. Modlitwa Chrystusa Pana w Ogrójcu. Przyklękniemy wokół Pana Jezusa. Otoczmy Go. Przysuniemy się bardzo blisko, żeby widział, że jesteśmy z Nim w tej godzinie konania. Anioł Boży przyniósł od Ojca kielich i podaje najlepszemu Synowi. Czyż nie wezmę udziału w dziele Ojca, który pragnie, aby wszystkie dzieci Jego uwierzyły w to, że Ojca mają w niebie? Patrzymy na kielich, który trzyma pragniemy uczyć się od Chrystusa pełnej uległości wobec Ojca.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo,

0: Żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie
1: Dziękuję
2: Kacprze.
1: Dziękuję bardzo.
2: Spokojnej nocy Bogiem. Z Panem Dziękuję. Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica druga.
0: Biczowanie Pana Jezusa. Chrystus jest przywiązany do wysokiej kolumny. Jego ciało jest wyciągnięte tak, że niemal zwisa, niemalże nie dotyka ziemi. Otacza go wieniec biczujących. Starają się wydobyć z niego jak najwięcej krwi.
2: I już teraz modli się z nami Pani Ewa. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
3: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Ewo.
3: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. 512 700 444, 512 700 555. Tajemnica druga. Trzecia.
0: Ciernim ukoronowanie Pana Jezusa. Żołnierze słyszeli zapewne, że Chrystusa nazywano królem i dlatego uwili koronę z cierni, nałożyli mu ją na głowę i ubijali kijami. Do nas należy ulżyć cierpiącej głowie Chrystusa.
2: I już teraz, modlą się z nami Magdalena, Adrianna, Zosia i Małgorzata. Szczęść Boże!
4: Szczęść Boże!
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
6: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Modliły się z nami Magdalena, Adrianna, Zosia i Małgorzata. Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać.
7: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. 512 700 444 512 700 555. Ula. Tajemnica czwarta.
0: Dźwiganie krzyża na Kalwarię. Orszak wykonawców wyroku otacza Chrystusa. Wszystkim bardzo się śpieszy. Chcieliby jak najprędzej odejść do swych obowiązków. Nikt nie myśli o tym, żeby Chrystusowi pomóc. Jakże wdzięczni jesteśmy za to zaproszenie, Jezu, abyśmy mogli razem z Tobą nieść krzyż na Kalwarię.
2: I już teraz modli się z nami Pani Zdzisława. Szczęść Boże!
8: Szczęść Boże!
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
8: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
8: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
9: O mój Jezu,
8: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Zdzisławo.
8: No, Bóg zapłać z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem, spokojnej nocy. Tajemnica piąta.
0: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Podnosimy nasze oczy ku oczom Chrystusa, które powoli się zamykają. Pragniemy zatrzymać te opadające powieki, ale wiemy, że gdy się zamkną, wtedy ludzkie oczy Boga wcielonego ujrzą oczy Ojca.
2: I już teraz modli się z nami Pani Ania. Szczęść Boże!
10: Szczęść Boże!
9: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
10: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Zdrowaś Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
10: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
10: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Pod Twoją obronę uciekamy się.
10: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
5: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Aniu. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
10: Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Dziękujemy także Pani Uli i Teresie, pomocnicom Maryi, Matki Kościoła, za wspólną modlitwę. Ja również bardzo dziękuję Państwu za wspólną modlitwę i za wspólny wieczór. Wieczór w dobrej atmosferze. Ania Bobko. Zachęcam do zostania z Radiem Warszawa, bo już teraz złością czy miłością życzę spokojnej nocy i samych radości.
11: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
12: Elżbieta Stawińska,
13: Marcin Wnoszyński.
12: Zapraszamy.
13: Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór Państwu. Dziewiąte przykazanie?
13: Tak.
14: Ono jest związane z porządkiem, albo raczej nieporządkiem. I dziś troszkę może nam się uda po omówieniu pracy domowej do tego nieporządku dotrzeć.
13: Ja bym też do tego porządku dotarł, bo tak dobrze powiedziałaś, że może być pozytywna i jakby negatywna strona tego.
14: No tak. Ale praca domowa, opowiedz coś.
13: No, mniej więcej chodziło o to, żeby sprawdzić, jak to jest w naszym domu, jak słuchamy, czy co dzieci mówią, co jest w ich głowach, czy wtedy komendujemy. Ja tak przez ten tydzień, co prawda, w takich momentach, kiedy jest jakiś wspólny posiłek, to było mi zdecydowanie łatwiej włączyć taką ciekawość.
14: I z ciekawością słuchać tego, co dzieci mówią.
13: Tak. Aha. Bo w takiej codzienności, że tu jest szkoła, tam jest praca, tu jakiś tam trening, to takie rozmowy są bardziej techniczne, a już przy obiedzie to zauważałem, że jeżeli nie wchodziliśmy właśnie im w słowo, nie komentowaliśmy, tylko tak zaczęli o czymś opowiadać sami, czasem to są rzeczy związane z ich na przykład jakimiś postaciami w grach czy w bajkach,
14: sobie albo wyobrażam, trzech chłopaków przy stole, o ja nie mogę.
13: I w takim podobnym wieku i podobnych zainteresowaniach, że jak jeden coś robi, to i każdy z nich ma bardzo podobne rzeczy. I jak oni zaczynali opowiadać, to i głos żywy, i wyraźne słownictwo, ton podniesiony, radosny.
14: I oczy szeroko otwarte.
13: Mimika, gestykulacja, taką, mógłbym powiedzieć, słychać fantazję w ich tych wypowiedziach było. Większy dobór słów. No takie ogólne ożywienie, ciekawość, zainteresowanie. Ale z drugiej strony, kiedy jakieś takie tematy byłyby codzienne, no to już taka...
14: Szczególnie dotyczące obowiązków domowych, szkolnych.
13: To czasem tego zdania się nie słyszało w tej samej odległości siedząc, co no, tamte opowieści.
14: No oczywiście.
13: Słowa już nie tak i krótkie, nawet zwięzłe, nie wiem, czy to można nazwać, tylko po prostu lakonicznie odpowiedzi, żeby tylko jakoś wybrnąć i nie mówię, że zawsze, tylko taki dysonans jakby między tym, jak interesowało ich coś i się ich słuchało, a jakby się ich słuchało w momencie, kiedy by chcieli coś powiedzieć na temat prozaicznych codzienności, to już tam nie było tego.
14: Zrobiłem, nie no, zrobiłem.
13: Później zadzwoniłem, jutro zrobię.
14: Zaraz.
13: Ale ostatnio też miałem taką sytuację, to taka trochę praca domowa o słuchaniu, że syn mu przyszedł jakiś taki, no widać było po nim, że takie zmrużenie oczu, taka postawa. No i tak mówił, że trochę źle się czuje i że ma takie jakieś myśli, ale nic konkretnego nie chciał powiedzieć, a ja też stwierdziłem, no to nie będę dopytywał, tylko tak właśnie... Mm-hmm.
14: Dasz mu przestrzeń.
13: Tak.
14: Tak, bardzo ważne. Ale poczekam, prawda? Nie tak. To, że odwróciłeś się na pięcie i odszedłeś. Tak. Siedzisz przy dziecku i dajesz mu przestrzeń i czas.
13: Nie powiem, że to
14: bardzo
13: było moim
14: ważne.
13: Naturalnym albo standardowym zachowaniem, więc tak sobie mówiłem, no to po prostu tak posiedzę z nim.
14: W ramach ćwiczenia.
13: No właśnie, niestety w ramach ćwiczenia.
14: No ale wiesz, ćwiczenie czyni mistrza, więc raz, drugi, trzeci poćwiczysz i będzie ci coraz łatwiej.
13: Mówię im to cały czas. Rozumiem, że ty mi teraz mówisz.
14: Teraz ja tobie to mówię. I ty mnie teraz posłuchaj, a nie odpowiadaj mi równoważnikiem zdania.
13: Syn się potem otworzył. Nie było tam jakiegoś większego w sumie tematu, ale chyba bardziej mu chodziło też o to, żeby tak trochę posiedzieć. Co prawda powiedział, że ma jakieś dziwne takie jakby w brzuchu coś go tak ściskało, ale generalnie tak sumarycznie jakbym myślałem o tej sytuacji, to ja tam nic nie zrobiłem w sensie. A on już potem jak poszedł, już widać było taki, był radosny, żwawy, chętny do różnych aktywności. I na koniec dnia spytałem go o tą sytuację wcześniejszą.
14: O ten brzuch.
13: Że on taki właśnie zdenerwowany był, że coś właśnie ten ściśnięty brzuch. I on generalnie powiedział, że a w sumie on sam nadal nie wie, ale że przyszedł, mógł sobie tak powiedzieć, posiedzieć, no i mu się dobrze zrobiło. Wiem, że nie ma tutaj fantastycznej historii z takim zakończeniem, że tak naprawdę.
14: No oczywiście.
13: Ale właśnie tak może to tak czasem nic nie
14: to
13: musi być.
14: O to chodzi, tak. To właśnie chodzi, że wspierasz dziecko tylko swoją obecnością. Ono może mieć pewność, że jesteś i nic więcej. Bo wtedy, kiedy ty, ważna dorosła osoba, jesteś obok mnie, to znaczy, że ja też jestem ważna. Nie? Dla ciebie, w twoich oczach też. Więc myślę, że tak, że to bardzo ważne doświadczenie. Choć, jak powiedziałeś o tym brzuchu, że go coś tam w brzuchu ściska, to sobie pomyślałam, oho, zakochał się. Choć z drugiej nie strony wiem. W brzuchu ściska też ze strachu.
13: Ja myślałem, że to jest w tą stronę i miałem już swoje w głowie założenie, z jakiego powodu.
14: Proszę.
13: Ale właśnie nie poszedłem tą drogą, tylko siedziałem cicho i czekałem aż, no i tak naprawdę nadal nie wiem, o co chodziło, no ale moje założenie w głowie zostało w mojej głowie zduszone.
14: Bardzo mi się to podoba. No, brawo ci bije. Brawo, tak, to o to chodzi, żeby się powstrzymać, nie włazić w butach w życie dziecka, a żeby pozwolić, aż ono podniesie szlaban i cię wpuści na swoje terytorium. Tutaj pewnie ten szlaban był podniesiony, ty nie wchodziłeś, bo czekałeś na zaproszenie, ale ono nie padło, ponieważ nie potrzebował twojej pomocy. Jakoś sobie poradził. Bo to jest taka pewność, że... Jak to powiedzieć? Nieraz jest tak, że nawet mój mąż nieraz szuka czegoś w konkretnym miejscu, tam w lodówce. I mówi, słuchaj, nie widzę tego, chyba nie ma. A ja jestem pewna, że jest. I wtedy mówię mu, to na pewno tam jest. I za chwilę on to znajduje. Rozumiesz, że ja... Tylko go utwierdzam w przekonaniu, że jego poszukiwanie jest celowe i skończy się sukcesem, bo to tam na pewno jest. I ta sytuacja jest taka trochę podobna, tak? Że ja wiem, że jak ojciec obok mnie siedzi, to ja w każdej chwili będę mogła go zapytać, jak sobie sama nie dam rady. Ale on koło mnie siedzi, to ja chcę pokazać swoją siłę. Mam takie poczucie bezpieczeństwa. I podejmuję to wyzwanie jakieś tam, które wywołało tam te skurcze w brzuchu. Podejmuję sama to wyzwanie i rozwiązuję to. Radzę sobie sama, ale gdyby ciebie nie było, mogłabym nie wierzyć w to, że sobie poradzę. A tutaj, wiedząc o tym, że zawsze mogę liczyć, idę w ten trud, w te chaszcze. Nie? Bo to trochę tak, że mi się pierwotnie wydaje, że to jest coś strasznego, że to jest coś wielkiego, ogromnego, nie do pokonania. No ale idę, nie? Spróbuję, bo zawsze mogę poprosić ciebie, żebyś mi pomógł poradzeniu sobie z tym ogromem. I okazuje się, że jednak ten ogrom nie był taki ogromny, a ten strach nie był taki wielki. Czy też ten problem udało mi się samodzielnie rozwiązać. To tędy droga, więc tak, zachęcam wszystkich ojców, wszystkich rodziców, matki również do tego, żeby dawać dzieciom przestrzeń i poczucie bezpieczeństwa tylko przez to, że jesteś obecny i do dyspozycji dziecka.
13: To ciekawe spostrzeżenie. Chciałbym zacząć ćwiczyć częściej, jak będę miał takie możliwości i zauważać ten moment.
14: Potencjał tej sytuacji, tak. I potem rzeczywiście to dziecko potwierdza ci, bo co to tam było przyczyną tych skurczów w brzuchu, czy tego bałaganu w brzuchu, to tego nie musimy się dowiadywać. Bo no właśnie o to chodzi, że każdy ma swoje życie, nasze dzieci też. I nie wszystko, ostatnio powiedziałeś, chciałbym wiedzieć dlaczego, bo jestem ojcem. No właśnie, no jak jesteś ojcem, to pokazuj dziecku tę intymność. Czyli tu chodzi o to, żebyś uznał jego prawo do własnego życia, do własnych przemyśleń i nie wymagał, żeby całym swoim życiem dzielił się z tobą. Bo to jest właśnie jego życie. Trochę to jest ta sytuacja przecięcia pępowiny, tak? Żebyśmy pamiętali, że życie naszego dziecka nie jest naszym życiem. I że ono jest odpowiedzialne za swoje życie, a my jesteśmy odpowiedzialni tylko za organizowanie przestrzeni, w której ono samo się rozwija. To jest to moje powiedzenie, dawno już go nie wypowiadałam, że człowiek wychowuje się sam, a rodzice mają tylko zadanie towarzyszyć i organizować mu odpowiednie sytuacje wychowawcze. Czyli takie, w których ono wybiera i ponosi konsekwencje swoich wyborów. I taka sytuacja wychowawcza, przemyślana, świadomie zorganizowana, przewiduje możliwość różnych rozwiązań, daje możliwość podjęcia różnych decyzji i na końcu każdej z tych decyzji jest odpowiednia konsekwencja. Tej decyzji. Osiągnie cel, albo go nie osiągnie. Będzie się cieszyć, albo będzie cierpieć. Albo będzie mu przykro. Albo będzie zmęczony walką o coś. Cel można osiągać łatwą drogą, trudną drogą, bardzo trudną drogą, albo go nie osiągnąć. I po drodze się mocno poranić i namęczyć. To tak trochę mój ulubiony smrodek pedagogiczny. No tak, a my jesteśmy przy 9 przekazaniu.
13: Tak. No i właśnie jaki tutaj ma związek z aktualnym tym tematem? Jakbyś to tak jeszcze mogła wrócić na tory przykazania i tematu związanego właśnie z tym myśleniem.
14: No tak, tak myślę, że to jest bardzo ważna umiejętność, ale tu chodzi o to, żeby to dobrze rozumieć. To znaczy związek myślenia z uczuciami, bo to głównie o to chodzi. I tutaj ostatnio przywoływałeś ćwiczenie, którym ja się posługuję na warsztatach, które pokazuje, jak zmieniają się nasze uczucia w zależności od treści naszych myśli. Ja już to nie raz tłumaczyłam, ale myślę, że tu w odniesieniu do 9 przykazania, które mówi o pożądaniu, o takim bardzo trudnym uczuciu, myślę, że bardzo ważne, żeby zrozumieć ten związek myślenia z uczuciami, a w konsekwencji z porządkiem. Tylko porządkiem nie takim higieniczno-czystościowym, tylko porządkiem wewnętrznym. Thank you.

0: złością czy miłością.
1: Pożądanie. To słowo pada w katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 2515. Ja przeczytam kawałek tego punktu, bo na razie kawałek. W sensie etymologicznym pojęcie pożądanie może oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. Czyli jesteśmy w świecie uczuć, czy na obszarze uczuć ludzkich. A uczucia to jest po prostu wiedza psychologiczna. Uczucia pełnią funkcję informacyjną i informują nas o tym, że jakaś nasza potrzeba jest teraz żywa. I jeśli ta potrzeba jest zaspokajana w danej sytuacji, to wtedy jest w nas przyjemne, miłe uczucie. Jest wiele słów na określenie takich przyjemnych uczuć. W każdym razie jest to wewnętrzny stan przyjemny, który nas nie zawsze rozluźnia, bo nieraz nas ekscytuje, prawda? Twoi synowie siedząc i opowiadając o czymś, co ich bardzo interesuje, są podekscytowani i wcale nie są spokojni. Pewnie gestykulują. Jakbyśmy zajrzeli pod stół, to niewykluczone, że machają nogami. Pewnie jest przyspieszone tętno i tak dalej, więc całe ciało uczestniczy i wyraża to uczucie, bo uczucie wyraża się przez ciało, tak? Właśnie kiedy prowadziłam zajęcia na temat złości, zadawałam dzieciom pytanie, gdzie mieszka twoja złość? I podobnie moglibyśmy zadać pytanie o to, gdzie mieszka każde z uczuć, jakiego doświadczamy. A doświadczamy wszystkich możliwych uczuć. Pod warunkiem, że umiemy rozpoznać, co wyczuć. Uświadomić sobie, bo bywa tak, że jest w nas uczucie, które jest zablokowane, stłumione z jakichkolwiek powodów, o tym na razie nie będziemy mówić, ale tłumimy, nie? I nieraz nawet nie wiemy, że złościmy się, boimy się, cieszymy się, dziwimy się i tak dalej. Nie? Jesteśmy smutni.
2: Nie wiemy, że takie mamy uczucie, czy nie wiemy, czemu tak reagujemy?
1: Nie

0: że ma w sobie całe mnóstwo złości i ja widzę twarz tego człowieka, a na jego twarzy wciąż widzę jakieś, nie wiem, albo mrugające często oczy, albo jakiś skurcz mięśni twarzy, albo jakiś gest wykonywany głową, ramieniem, uszami, nie wiem, tak? To się nazywa tiki. I człowiek, którego ciało w ten sposób się zachowuje i jakbyśmy zapytali go, czy ma świadomość tego, że urusza uszami, podnosi brwi, mruga, to nie ma tej świadomości. A to jest właśnie takie nieświadome rozładowywanie napięcia, które jest spowodowane stłumionymi uczuciami, które koniecznie chcą wyjść, koniecznie się chcą jakoś ujawnić, więc się ujawniają nieświadomie. A są stłumione do podświadomości. W związku z tym tak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że się boi, że zazdrości, jest smutne, że się złości. Przyczyną tego najczęściej są postawy rodziców i informacja, że nie wolno czuć takich uczuć. I było takie ćwiczenie w czasie warsztatów i wszyscy wiedzą, jakich uczuć nie wolno czuć. I znają te słowa rodzicielskie i my wszyscy te słowa też znamy. No nie bój się, to nie będzie bolało. Nie złość się, bo złość piękności szkodzi. I z czego się cieszysz? Zaraz będziesz płakać. Znamy takie słowa?
1: Później tylko pytanie, czy takie słowa są wypowiadane trochę żartobliwie, więc dzieci teraz myślą, że to takie, można tak sobie po prostu powiedzieć, bo to taki trochę sarkazm, żarcik i tak dalej, o czym też było na kursach, ale w taką codzienność to się wkrada jako taka właśnie prawie, że potoczna rozmowa.
0: No tak, nawet sobie nie zdajemy sprawy, że wypowiadamy takie słowa. Nasze dzieci natomiast bardzo dobrze znają te słowa. Moi synowie już teraz jako dorośli cytują głównie mnie, ale też i swoją babcię, i jedną, i drugą, i takie zdania. No faktycznie, rzeczywiście. Ja wypowiadałam takie słowa, moja mama tak do mnie mówiła i ja tak mówię do swojego dziecka, ale te słowa niosą konkretną treść i zazwyczaj zakazują albo wymagają czegoś, co jest w ogóle niemożliwe, czyli przestań czuć. Albo czuj, bądź wdzięczny, kochaj babcię. A tymczasem uczucia nie są czymś, czym można w taki sposób manipulować, to po pierwsze, czyli jakoś tam wywoływać tak od po prostu jak na pstryknięcie. I jeśli zakazujemy uczuć, kiedy ja ci zakażę, przestań w tej chwili, powiedzmy, się złościć, to ty nie przestaniesz się złościć.
1: Mogę się po prostu przestać odzywać i pójść do swojego pokoju.
0: Tak, ty się zamkniesz. I jeśli masz swój pokój i jesteś już w wieku szkolnym, to prawdopodobnie już od 7 lat słyszysz ten tekst. I to, że poszedłeś do pokoju i że wolisz w ogóle siedzieć w swoim pokoju niż przy stole z nami i rozmawiać z nami, to jest właśnie efekt takiego traktowania uczuć. I to jest jedna porcja wiedzy na temat uczuć. Ale powiedziałam przed chwilą, że uczucia pełnią funkcję, no bo po coś one są. Są nam jakoś dane. Wszyscy ludzie na całym świecie mają takie same uczucia. Dla każdego z nas inne sytuacje wywołują te uczucia, zaraz o tym powiem. I tym się między sobą różnimy, że to, z czego ty się śmiejesz, dla mnie nie zawsze jest śmieszne. I możemy to zobaczyć, nie wiem, w sali teatralnej, gdzie występuje jakiś kabaret, powiedzmy, i gdzie są wypowiadane słowa, które większość ludzi przyjmuje ze śmiechem. Ale są tacy ludzie, których to zupełnie nie śmieszy. Miałam taką sytuację w życiu i byłam zaszokowana swoją reakcją, bo się zastanawiałam, z czego ci ludzie się śmieją. Dla mnie to nie jest śmieszne. Dla mnie to jest dramatyczne. Nie pamiętam, co to było, ale pamiętam, że ja byłam zdziwiona i wręcz oburzona, że coś takiego jest tematem do tego, żeby się śmiać.
1: Może właśnie taki rodzaj sarkazmu, takiego żartobliwego uprzykrzania komuś jest tolerowany.
0: To wszystko jedno, czy to jest sarkazm, czy to nie jest sarkazm. Jest to wypowiedź, która u jednego będzie budziła takie uczucia, a u innego inne.
1: Ja ostatnio za to byłem świadkiem rozmowy, czy dorosła osoba mówiła, a ja często jak się

0: wszyscy śmieją, to też się śmieje.
1: Po prostu.
0: Po prostu.
1: Żeby nie odstawać. I to jest kolejna wiedza na temat uczuć, ale one pełnią funkcję informacyjną. I na warsztatach uczę, że podstawową informacją, jakiej nie znamy, jakiej nas nie nauczył nikt, prawdopodobnie większości z nas w naszym dzieciństwie, to informacji o jakiejś niezaspokojonej potrzebie psychicznej, o której mówi moje uczucie. Czyli jeśli moje uczucie jest przyjemne, to oznacza, że jakieś moje potrzeby są zaspokojone. Twoi synowie, których tutaj tak opisałeś, tak, których obraz może mamy jeszcze w głowie, przy pomocy gestów i całego ciała swojego wyrażali na zewnątrz, ujawniali jakieś swoje uczucia. Przyjemne. I teraz no, możemy oczywiście tutaj szukać różnych nazw na to, co to były za uczucia. Od radości, przez fascynację, przez zachwyt, ekscytację i tak dalej. I oni je ujawniali. Ale wyrażać coś ciałem można, a jednocześnie można nie umieć tego nazwać. Czyli można machać rękami i podskakiwać do góry, ale właśnie nie umieć nazwać, co to za uczucie. A kiedy zapytamy tego kogoś, jaka twoja potrzeba jest teraz zaspokojona, no to już tego na pewno nie będzie wiedział. Dlaczego? No bo tego się nie uczymy. Nikt nas tego nie uczył. No mnie na pewno. Uczyłam się tego sama od już to ze 30 albo i 40 lat. Zajmuję się tym tematem, albo i dłużej, emocjami, uczuciami, stanami emocjonalnymi. Tym się zajmuję, tego uczę, to pomagam rozpoznawać, nazywać i tak dalej. Więc tak, wychodząc jeszcze do tego twojego stwierdzenia, w którym wyrażałeś zdziwienie, że można nie czuć czegoś, czy nie mieć świadomości uczuć, tak, można nie mieć świadomości tego, że coś czuję. No a jak nie mam świadomości, to tym bardziej nie umiem tego nazwać, to tym bardziej nie mam kontaktu ze swoimi potrzebami psychicznymi i w ogóle ze swoim wnętrzem.
0: To ja może tak spróbuję sparafrazować albo powiedzieć, jak ja bym to rozumiał.
1: Potrzebuję tego.
0: To na początku powiem tylko taki wstęp, że jesteś kobietą, jestem mężczyzną.
1: Tak, to bardzo ważne.
0: I ty opowiadając, używając słów ilości, rodzajów, uczuć, emocji, myśląc o mnie, wydaje mi się, że w mniejszej ilości nazw pewnie zawarłbym bardzo podobne to, jak na przykład mimika twarzy czyjaś, albo gestykulacje, co by dla mnie oznaczały, że być może większość rzeczy by oznaczało prawie to samo, takie same uczucie.
1: Tak.
0: Ty być może przez swoje doświadczenia, ale też tak jak i mówię, może i różnica właśnie kobieta-mężczyzna.
1: To, że jestem kobietą, inaczej funkcjonuje mój mózg i inaczej rozpoznaje informacje na temat tego, co czuje drugi człowiek.
0: Jak odbierać takie przekazywane bodźce?

0: złością czy miłością.
1: Z jednej strony, nie wiem, czy mam utrudnioną sytuację, czy mam prostszą sytuację, bo dla mnie większość jest rzeczy taka uproszczona. A z innym wątkiem, który tutaj jakby tak jak słuchałem i myślałem też o sobie, to jest być może ta kwestia doświadczenia. Ja niektóre sytuacje, nawet jeżeli zauważyłbym, to zauważam i umiem zareagować. I wiem, że nie umiem, więc może nie, że nie chcę, tylko robię to, że nic nie robię.
2: Tak, dobra. Tylko to mówisz jako odbiorca informacji płynących z ciała, czy za pośrednictwem ciała na temat uczuć, tak?
1: Tak.
2: Tak. Bardzo to jest cenne stwierdzenie, przypomnienie, uświadomienie, tak, mężczyźni, funkcja. No dlatego tym się między innymi właśnie różnimy. Rolą tak w tym sensie takim antropologicznym, czy gdzieś tam wywodzącym się z powołania, czy też roli, funkcji mężczyzny i kobiety w relacjach międzyludzkich. Mężczyzna obdarzony siłą, dużo większą masą mięśniową pewnie. Mężczyzna ma chronić i walczyć, zapewnić bezpieczeństwo kobiecie, która opiekuje się dzieckiem. Najpierw kobietą ma się opiekować ten mężczyzna, a potem jeszcze dzieckiem, które z tej kobiety przychodzi na świat. Kobieta jako ta, która rodzi i ma się opiekować, ma zupełnie inną rolę, taką właśnie opiekuńczą. A jak mam się kimś zaopiekować, to muszę umieć rozpoznawać po drobiazgach potrzeby tego kogoś, którym jest noworodek. W związku z tym mężczyzna nie umie rozpoznawać różnych treści płynących z płaczu noworodka tak sprawnie jak kobieta. Ty musisz się tego nauczyć. To żona cię uczy, dlaczego to dziecko płacze. Ona z dużym prawdopodobieństwem wie, dlaczego to dziecko płacze. Ty masz się nauczyć od niej, bo ty takich drobiazgów nie umiesz. Ty, mężczyzna, nie umiesz rozpoznawać. Miałeś takie doświadczenia?
1: Już jakiś czas minął od tego, kiedy dzieci płakały w domu, ale... Wydaje mi się, że to, co mówisz, jest praktycznie trafne.
2: Prawda? Natomiast ty dźwigniesz ciężar, którego ona nie dźwignie. Ty masz zupełnie inny zasięg myślenia, przewidywania, planowania niż kobieta. Ona planuje obiad, a ty planujesz budowę domu. A ty planujesz wydatki na rok, w skali roku. Ona planuje to w skali może dnia, góra, tygodnia. Więc nasze mózgi i funkcje, jakie wypełniamy w małżeństwach, w rodzinie, wynikają z naszych płci i już. Więc tak rzeczywiście jest, że kobieta jest bardziej wrażliwa na odbiór sygnałów informujących o emocjach, o uczuciach drugiego człowieka. Czy to jest dziecko, czy to jest ktoś dorosły, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, dziewczynka, czy chłopiec, babcia, czy dziadek. Kobieta potrafi to zupełnie inaczej. Kobiecie jest łatwiej to odczytywać niż mężczyźnie. Tak. I nawet jest takie powiedzenie, że mężczyźni są, nie, kobiety są z Wenus, a mężczyźni są z Marsa, czyli z zupełnie innych światów. W pewnym sensie tak, ale nie zapominajmy, że i kobieta, i mężczyzna są z Ziemi, z prochu tej Ziemi. Więc doświadczenia, uczucia, potrzeby dla nas wszystkich, niezależnie od wieku, niezależnie od płci, mówię o potrzebach psychicznych, są takie same. Wszyscy ludzie na świecie mają takie same potrzeby, tylko różnimy się innym sposobem ich zaspokajania. Na warsztatach ja nazywam to strategią. To jest strategia na zaspokojenie jakiejś potrzeby. No dobrze, tylko że jeszcze raz tu wrócę do potrzeb, bo skąd wiem, jaka jest we mnie potrzeba i czy ta potrzeba jest zaspokojona, czy nie? Otóż mogę się tego dowiedzieć, kiedy uświadomię sobie, jakie jest we mnie uczucie, ale uświadomię sobie coś jeszcze głębiej tkwiącego we mnie, a mianowicie moje myśli. I tu jest, o ile moje ciało często w związku z różnymi uczuciami reaguje tak samo, nagła radość i strach najczęściej odczuwana jest w tym samym miejscu w ciele. Tutaj na początku powiedzieliśmy o dziecku, które ma w brzuchu jakiś nieporządek, jakiś niepokój, coś się dzieje w jego brzuchu. I mnie przyszło do głowy, że to w ten sposób wyraża się miłość, może się zakochał, a ty powiedziałeś, to pewnie strach, prawda? Więc mniej więcej te same symptomy, chociaż różnie bywa, bo może być też złość, która mieszka właśnie tam w brzuchu, w okolicach żołądka. I tak dalej. Każdy z nas to w sposób indywidualny odczuwa, wyraża, jego ciało reaguje. Natomiast poza tobą nikt tego nie wie, kiedy, na co, jak reaguje twoje ciało. I możesz to wiedzieć tylko ty, pod warunkiem, że zechcesz sobie to uświadomić. A tymczasem bardzo często boli nas głowa, bierzemy tabletkę i nie zajmujemy się tym bólem głowy, a ta głowa boli nas, żeby nas poinformować o czymś. I nie zawsze to jest zmęczenie. I nie zawsze to jest niewyspanie. Nie zawsze problemy w pracy. Ciało daje nam jakiś sygnał. Sztuką jest rozpoznanie tego sygnału. I bywa, że jak znam kogoś bardzo dobrze, znam jego historię, wiem, co się dzieje u niego w rodzinie, wiem, co się dzieje w pracy, no wiem, bo mamy częsty kontakt, opowiadamy sobie nawzajem o tym, co u nas, to ja, kiedy słyszę, boli mnie głowa, natychmiast kojarzę to z treścią opowieści, które właśnie usłyszałam niedawno albo przed chwilą od tej osoby. I teraz sprawdźmy, bo to może tak. I tak jak tutaj twój syn miał jakiś nieporządek, jakiś nieład, jakiś niepokój w żołądku, on wprawdzie pomilczał z tobą i sobie jakoś poradził, przeszło mu, ale może tak być, że ty siedzisz, i ja zacznę ci opowiadać o czymś. I może w tym momencie, pozbywając się tego obciążenia, wypowiadając je w słowach, opowiadając ci moją historię jakąś, która mnie bardzo porusza, rozładowuje napięcie, które jest we mnie. Tak zresztą bardzo często jest, prawda, że muszę ci coś opowiedzieć. Ojejku, mówię ci, co to było dzisiaj? I zaczynam ci opowiadać. I to jest sposób na rozładowanie napięcia, opowiedzenie komuś czegoś, co mnie bardzo porusza, co mnie bardzo angażuje, co jest bardzo silnym doświadczeniem we mnie, co objawia się silnymi emocjami, silnym napięciem wewnętrznym. I teraz, jak myślisz, po co ja ci opowiadam swoją historię straszną jakąś, która mi się zdarzyła dzisiaj w pracy, na ulicy i tak dalej?
1: No, chcesz się podzielić swoimi emocjami.
2: I jaką swoją potrzebę zaspokajam?
1: Wysłuchania, no, przynależności, bliskości, być może bliskiej, jeżeli to jest rodzina, no to też jakąś właśnie takiej bliskości rodzinnej.
2: No tak, ale też bezpieczeństwa, bo ja mogę ci wyrzucić wszystko, co we mnie jest i czego nie powiedziałabym nikomu obcemu z jakichś tam różnych powodów.
1: Zrozumienia, akceptacji.
2: Tak. Po to ci to opowiadam, bo chcę, żeby mnie ktoś zrozumiał, bo zostałam niesprawiedliwie potraktowana. I tak dalej, prawda? I teraz jak ja zaczynam ci opowiadać, dzielę się z tobą tym, co mnie porusza, jednocześnie zaspokajam jakąś swoją potrzebę. I te potrzeby przed chwilą wymieniłeś. Więc tak na dobrą sprawę, ja nie muszę nazywać uczuć, bylebym nazwała swoje potrzeby. Ale to nie jest takie proste, bo tego nikt nas w życiu naszym nie uczył. Nie uczyliśmy się tego. Nie ma takiego zwyczaju, żeby nazywać potrzeby. I wprawdzie czas audycji dobiega końca, więc już nie odpowiem na pytanie, jaki mają związek uczucia z myśleniem, ale już jesteśmy jeden krok do przodu, bo o tym, jaka jest we mnie żywa potrzeba, mówią moje myśli, które towarzyszą moim uczuciom, tym uczuciom, które są we mnie. I o tym związku będę chciała opowiedzieć za tydzień, po to, żebyśmy mogli wreszcie zająć się pożądaniem. A dziś przypominamy tylko o wspieraniu naszego radia.
1: Można wejść na stronę internetową Radia Warszawa www.radiowarszawa.com.pl, gdzie można znaleźć wszystkie informacje odnośnie audycji i wsparcia
2: radia. Jak nas wspierać? Tak jest. Zachęcamy, zapraszamy do słuchania nas i do wspierania naszego radia. Nie tylko finansowo, także modlitewnie. My zapewniamy o modlitwie za naszych słuchaczy. A na dziś to już wszystko. Ale jeszcze, zanim się pożegnamy, praca domowa, czyli no właśnie takie ćwiczenie. Spróbujmy poćwiczyć, słuchając w milczeniu naszych dzieci. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś. W milczeniu słuchać dziecka, dając mu przestrzeń, żeby swobodnie tę przestrzeń zagospodarowało. Przed nami weekend, damy radę na pewno znaleźć taki czas, żeby pozwolić naszym dzieciom wyrażać to, co w nich, to, co je niepokoi wewnątrz. I to już jest wszystko. Żegnamy się z Państwem.
1: Dobranoc.
2: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
3: A pani lubi pracować?
4: To zależy, co robić. Mówić o księdzu prymasie bardzo lubię, korektę robić bardzo lubię, pisać troszkę mniej lubię, nagrywać to już całkiem nie lubię, ale trzeba.
5: Praca, trud, zmęczenie. Smutny obowiązek pracy, a może pole do świętości. O pracy w nauczaniu błogosławionego Stefana Wyszyńskiego będziemy rozmawiać w audycji Spojrzenie Ojca z Anną Rastawicką. Zapraszam w sobotę o 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym bardzo mocna historia życia muzułmańskiego imama z Pakistanu, który został chrześcijaninem i za to ciążą na nim 4 islamskie wyroki śmierci. A także o tym, czy powołań kapłańskich może być więcej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knotka tlejącego się nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą.
1: Dzisiejsza Ewangelia ukazuje niezwykły obraz Jezusa. Prorok mówi o nim, że nie złamie trzciny nadłamanej i nie zgasi knotka o nikłym płomyku. To obraz Boga, który przychodzi do człowieka z ogromną delikatnością. Świat często zachwyca się siłą, sukcesem, skutecznością. Tymczasem Jezus pochyla się nad tymi, którzy są słabi, zranieni i zmęczeni. W życiu każdego człowieka przychodzą momenty, kiedy czuje się jak nadłamana trzcina, kiedy brakuje sił do dalszej walki, kiedy pojawia się zwątpienie, rozczarowanie czy smutek. W takich chwilach możemy mieć wrażenie, że Bóg jest odległy i daleki. Dzisiejsza Ewangelia mówi coś zupełnie odwrotnego. Właśnie wtedy Jezus jest najbliżej nas. Nie przychodzi po to, by oskarżać, nie wypomina błędów, nie dobija człowieka jego słabościami. On podtrzymuje nadzieję, widzi dobro tam, gdzie my sami już go nie dostrzegamy. Wierzy w nas bardziej niż często wierzymy sami w siebie. Każdy święty miał swoje słabości, każdy doświadczył chwil zmęczenia i walki, ale tym, co ich wyróżniało, było zaufanie, że Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka. Może właśnie dziś warto przypomnieć sobie tę prawdę. Bez względu na to, jak wygląda nasze życie, Bóg nadal patrzy na nas z miłością i cierpliwie prowadzi nas ku sobie. Zastanówmy się, czy wierzę, że Jezus potrafi podnieść i uzdrowić także te miejsca mojego życia, które wydają się najbardziej kruche i słabe.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Powtórka programu.
1: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
2: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Marek Tater, który specjalizuje się w dziedzinie duchowości, a dziś będziemy rozmawiać o pojęciu, jakim jest powołanie. I spróbujemy je ująć w takich trzech elementach, aspektach, jak powołanie do bycia człowiekiem, powołanie do tego, że jestem chrześcijaninem, katolikiem, no i to szczegółowe powołanie do tego, gdzie w życiu się odnajdę jako to dziecko Boże. Szczęść Boże, księże Marku.
3: Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam wszystkich.
2: To może na początek zacznijmy właśnie od tej kwestii antropologicznej. No bo każdy z nas wpierw, jak zacznie jakoś funkcjonować w świecie, no to odpoznaje, że jestem człowiekiem, jak inni. Poznaje w sobie człowieka. No i wydaje się, że to jest takie pierwotne w ogóle nasze powołanie do tego, że jesteśmy ludźmi. Jak na to spojrzeć tak od tej strony właśnie chrześcijańskiej, katolickiej, od antropologicznej właściwie strony?
3: Tak, na początek trzeba by zaznaczyć, że od właściwego odczytania tego pierwszego powołania zależą każde następne. Dlatego, że kiedy stawiamy pytanie, kim jest człowiek, kim ja jestem, odpowiedź na to pytanie jest właściwie, można powiedzieć, fundamentalne, zwłaszcza wobec tych wyzwań, z którymi się dzisiaj spotykamy. Na przykład z próbą na przykład humanizacji życia zwierząt, czyli przypisywania zwierzętom cech ludzkich, prawda? No, znana jest ta dyskusja wielka z panem profesorem Bralczykiem w tym względzie i która wzburzyła tutaj opinię publiczną, wiele wypowiedzi. Ale właśnie, to jest to pytanie, kim jest człowiek, co nas wyróżnia od pozostałego świata stworzonego, powołanego do istnienia. Oczywiście, jako ludzie wierzący, będziemy się zawsze odwoływali do tego początku, który opisuje nam Boże Słowo, do Księgi Rodzaju, do tych opisów stworzenia, które mają pewien kształt czy charakter literacki, prawda? Czy człowiek jest umieszczony pośród innych stworzeń, ale jednocześnie ten człowiek ma swoją wyjątkowość. I ten musimy zawsze mieć na względzie to, że człowiek jest jakby ukoronowaniem całego tego dzieła stworzenia, ale jednocześnie musimy pamiętać, że jesteśmy stworzeni z jednej strony w tym materialnym podobieństwie do świata. I co do fizyczności, człowiek nie odbiega tutaj od wszystkich innych stworzeń. Ale coś, co jest wyjątkowe i często wymieniamy to takim właściwie na pewnym bezdechu, obraz i podobieństwo do Boga. Człowiek stworzony, rodzaju 1,27, stworzony na selem, obraz, i demut, czyli podobieństwo. Tam się wydaje często takie zmiany, ten obraz i podobieństwo jako pewna tożsamość. Natomiast tu już jest zawarty cały proces rozwoju tego człowieka stworzonego przez Boga. Ale za chwilkę do tego wrócimy. Natomiast możemy też postawić pytanie, jak postrzega człowiek, który do Biblii nie sięga. Prawda? Jak może obserwować człowieka, czy może na niego popatrzeć. No rzeczywiście człowiek się wyróżnia tym charakterem, nawet pominając ten biblijny obraz, wyróżnia się spośród innych stworzeń i to, co go wyróżnia, to jego myślenie.
2: Pierwsze, co robi Adam, to nazywa.
3: Tak jest.
2: Jak małe dziecko również. Tak mi się to od razu kojarzy rodzinnie, że z początku, jak pierwsze, co robimy, to próbujemy nazywać. I
3: tak
2: pierwszymi
3: jest.
2: Słowami są na przykład mama albo tata.
3: Dokładnie, ale jeśli sięgniemy tutaj do mentalności języka semickiego, warto wiedzieć, że ktoś, kto nie ma nazwy, praktycznie nie istnieje. Czyli jeżeli nazywa, tu odczytując ten język semicki, to znaczy sięga do istoty rzeczy. Tak to pięknie wyjaśnia na przykład Jan Paweł II, kiedy w Osobie i Czyn wyjaśnia, czym jest podmiotowość człowieka. Czyli może wniknąć w istotę rzeczy i nadać jej nazwę. Dalej, co jeszcze jest bardzo ważne. Później pięknie Jan Paweł II powie, że człowiek odnajduje siebie w tym bezinteresownym darze wobec drugiego człowieka. Zauważmy, że w żadnej istocie stworzonej człowiek nie odnajduje takiego odbicia, jak odnajduje w drugim człowieku, mimo że ten drugi człowiek różni się od niego. Mhm. Prawda? Później psychologia będzie mówiła o czymś takim, jak bycie w drugim. A więc to rozpoznawanie, kim jest, i myślę, że jest to bardzo ważne na tym etapie dzisiaj stwierdzenia czy odnalezienia własnej tożsamości, odpowiedzi na to pytanie o własną tożsamość. Ciekawe jest stwierdzenie soborowe w Konstytucji Dogmatycznej, kiedy mówi, Konstytucja mówi, że człowiek zadaje sobie pytanie, czym jest. I mówi, raz poniża się, a raz wywyższa się. I zauważmy, że popatrzymy na historię ludzkości, od odpowiedzi na to pytanie o tożsamość bardzo mocno zależy tworzenie kultury człowieka. I myślę, że z tym się dzisiaj bardzo, bardzo mocno zmagamy. Mamy bardzo dużo definicji człowieka, czy prób zdefiniowania człowieka. Począwszy od takich mocno spirytystycznych, które na przykład degradowały człowieka zupełnie, jego cielesność. Pomijały i wręcz w takim manichejskim kluczu mówiły...
2: No, ta część człowieka jest zła.
3: Tak, to trzeba zniszczyć, to trzeba w jakiś sposób zniwelować, bo to przeszkadza. Z drugiej strony, druga opcja redukcjonistyczna to były wszystkie kierunki materialistyczne, aż do marksistowskiego monizmu materialistycznego. Ja na przykład kiedyś w dyskusji z takim marksistą zadałem mu pytanie, co oznacza, że mózg człowieka to jest i myślenie to jest wyżej rozwinięta materia. Czyli czym

0: marksistowskie stwierdzenie, że praca stworzyła człowieka. Zauważmy, w tym jest ogromne założenie, to znaczy, że pierwotnie praca była przed człowiekiem. Czy człowiek wykonuje pracę? Oczywiście w tej pracy się rozwija, to jest normalne, że to współtworzenie narzędzi pracy jest przynależne człowiekowi, ale no właśnie, gdzieś tam posługujemy się takimi ogólnikami czy stwierdzeniami, takimi, no nie chcę użyć mocnego słowa, ale pewnego komunału, wydaje się, że to są takim wypełniaczem. Natomiast no, pytanie na przykład o tego człowieka, owszem, pierwsze pytanie dotyczy jego pochodzenia. Ale drugie pytanie, które też się rodzi i ono trudno, żeby przejść koło niego obojętne, czy trudno, żeby człowiek sobie go nie zadał, myślący człowiek i dociekający, po co? Po co? Gdzie jest ten kraniec życia człowieka? I Tomasz odpowiada bardzo ciekawie. Tomasz z Akwinu mówi, gdyby Bóg unicestwił stworzonego przez siebie człowieka, to znaczy zaprzeczyłby sobie. Więc to pytanie o cel człowieka. Czy jest tylko człowiek rzeczywiście tym, który tutaj jakiś czas egzystuje, już po tej drugiej stronie nie ma nic? No to stajemy wobec pytania, na przykład w jakim celu, czy po co odwiedzamy groby na przykład ludzi, którzy twierdzili, że nie ma życia po tej drugiej stronie. Owszem, pamiętamy, czy zachowujemy pamięć o ich życiu, dorobku i tak dalej, ale to wszystko ma charakter reliktów.
1: Dziś papież Leon XIV też prosi nas o to, byśmy modlili się o pokój na świecie. A myślę, że gdzieś właśnie to powołanie człowieka do bycia człowiekiem jest w ogóle tym fundamentem i pierwszym miejscem spotkania dla wszystkich, żeby gdzieś ten pokój właśnie znaleźć.
0: No właśnie, jeśli się odwołamy tutaj do tego, rozumiem, ale co to jest pokój? I to w tym momencie wracamy do tego pierwotnego zamysłu Bożego, dzieła stwórczego. Dlatego, że no często czasami tak bym powiedział, zgrabnie używamy pojęcia szalom. Mhm. Kiedyś w mojej pracy właśnie naukowej zajmowałem się teologią pokoju. Bardzo dużo mi zajęło zdefiniowanie, czym pokój jest. Mimo, że w katalogu, który wymienia święty Paweł, pierwszym owocem, pierwszym darem Ducha Świętego jest pokój. My przyjęliśmy bardzo mocno za tym rzymskim rozumieniem Pax Romana, to znaczy brak wojny i brak przemocy.
1: Czy konfliktu.
0: Tak jest. Natomiast to jest ten pokój rozumiany w tych kategoriach społecznych, politycznych, relacjach międzyludzkich. Natomiast ten problem zaczyna się od szalom. Niech Bóg wypełni cię tym porządkiem wewnątrz, według tego planu, jaki Bóg stworzył człowieka, powołał do istnienia, do budowania tego świata. I nawet jeśli bierzemy pod uwagę to, że Bóg stwarza człowieka, aby tym światem kierował, panował, to nie jest w kategoriach dominacji. Człowiek jest powołany do istnienia, żeby był ko-kreatorem, czyli współpracuje w stwarzaniu świata. To wynika z natury człowieka, struktury człowieka i właśnie tego powołania na samym początku.

0: Szkoła Rut.
1: To myślę, księże Marku, że już troszeczkę rozjaśnił nam się ten obraz tego pierwszego powołania człowieka, tego bardzo pierwotnego, do tego, że jesteśmy ludźmi. Jestem człowiekiem. To jest pierwsze, co poznaję. No i teraz przychodzi rzecz druga, czyli to, kiedy staję się dzieckiem Bożym, kiedy otrzymuję dar Chrztu Świętego. I tu rozpoczyna się we mnie nowe życie. Staję się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Możemy wymieniać różnego rodzaju terminy, które występują w Nowym Testamencie. Nawet święty Paweł, do którego ksiądz profesor nawiązał, też wracam do tematu między konfliktem a rozumieniem pokoju. Mówimy o tym, że wymienia jako pierwszy z darów pokój, a spójrzmy na jego relacje z Pawłem, z Piotrem, prawda? No tak. Gdzie one były dosyć mocno konfliktowe w wielu momentach.
2: Mimo wręcz upominał Piotra, ale dlaczego? Właśnie dlatego, że Piotr zaczął stwarzać pewne pozory.
1: No i właśnie.
2: I to jest w imię pewnej prawdy i tego powołania, którym tak odczytuje Paweł również swoją przemianę, swoje powołanie, w imię tej uczciwości wobec Chrystusa musiał upomnieć Piotra.
1: No i właśnie, czy nie było tam pokoju między nimi? Oczywiście był.
2: Oczywiście. Tak. Pokój opiera się tylko wtedy, kiedy on oparty jest na prawdzie. I na przykład w całym, jak się spojrzy tak z lotu ptaka na dorobek wielkiego teologa, kardynała Ratzingera, to jego paradygmatem całej teologii jest prawda. Począwszy od prawdy w człowieku, prawdy o chrześcijaństwie, prawdy o budowaniu pokoju między chrześcijanami. No i ekumenizm to nie jest dyplomacja, to jest szukanie prawdy. Ale odwołując się tutaj do tego powołania już, o którym pan redaktor wspomniał, to pierwsze, o którymśmy mówili, w teologii to się nazywa powołanie ontyczne do świętości. Czyli ta świętość jest zakodowana, to jest kod genetyczny człowieka, wynikający ze stworzenia.
1: Stać się jak Chrystus, pierworodny.
2: Natomiast właśnie drugi charakter, to jest, mówimy tu o powołaniu moralnym do świętości, który rozpoczyna się od chrztu, czyli od łaski, życia łaską uświęcającą. No ale rodzi się pytanie, no dobrze, co to jest ta łaska uświęcająca, prawda? Często my się posługujemy tym ale pojęciem i rozumieniem trochę, przepraszam, narzędziowo. Łaska uzdrawia, łaska uświęcająca podnosi i tak dalej. Tomasz pisze, że łaska bazuje na naturze, podnosi ją
1: i wydoskonala.
2: To znaczy, co to jest? Jest to uświęcające działanie Boga w człowieku.
1: Samo udzielające się Bóg.
2: Tak jest. Czyli zauważmy, jeżeli tu na zasadzie kontrapunktu postawimy, jeśli nie mam łaski uświęcającej, co to znaczy? To znaczy, że nie otwieram Bogu przestrzeni działania we mnie.
1: Nie współpracuję.
2: Tak jest. I to jest to powołanie do chrześcijaństwa i jest, krótko mówiąc, powołaniem do zażyłości z Bogiem. Nie tylko elementem tej zażyłości jest spełnianie pewnych obowiązków, które wynikają z bycia chrześcijaninem. Ale przede wszystkim stawiamy tu pytanie, jaka się buduje nowa jakość człowieka wtedy, kiedy wchodzi w tę zażyłość z Bogiem. Ja mówię, czasami unikam słowa relacja, ono jest dość mocno nadużywane, ale słowo zażyłość z Bogiem, czy sposób mojego bycia z Bogiem, ono może być dość formalne, na przykład przyjąłem chrzest, spełniam pewne obowiązki, no tak, ale jakie to ma znaczenie, że jestem chrześcijaninem? Jaki to ma wpływ na moje życie? W jaki sposób na przykład rozumuję siebie, rozumiem Kościół, rozumiem ludzi, nawet jeśli oni są czasami kontra temu, że jestem chrześcijaninem albo nie rozumieją Kościoła. Odwołam się tutaj właśnie do pięknej rzeczy, powiedzianej przez kogoś, kto niedługo będzie doktorem Kościoła. Właśnie stajemy jako chrześcijanie. Dzisiaj, jak my rozumiemy Kościół i naszą przynależność do Kościoła, bycie człowiekiem Kościoła, bycie chrześcijaninem, katolikiem. Newman mówi tak, żeby zrozumieć Kościół wierzących i powołanie do życia w Kościele i powołanie do świętości jako chrześcijanina, trzeba do Kościoła wejść. I on porównuje to do witraża. Mówi, żeby zobaczyć urok witraża, trzeba wejść do Kościoła i wtedy, kiedy prześwietla promień słońca witraż, widzimy dopiero pełny blask tego witraża. Czy można powiedzieć, święty to ten, przez którego prześwieca światło. Ale tego już nie mówi Newman, to jest moje powiedzenie. Jeżeli jesteśmy w Kościele, Kościół jest rozjaśniony, a jest noc czy wieczór, to właśnie światło z Kościoła przeświecające przez witraż pozwala tym, którzy są na zewnątrz, zobaczyć urok witraża i urok Kościoła.
1: To prawda.
2: Czyli możemy powiedzieć teraz tak, to moje powołanie do bycia chrześcijaninem ma być, że tak powiem, pewnym witrażem, przez który prześwietla światło Chrystusa. Ja nie jestem źródłem tego światła. I na tyle będzie rozpoznawalne też chrześcijaństwo, na ile to światło będzie przenikało przez nas. To jest bardzo bliskie obrazowi świętego Jana od Krzyża, który w nocy ciemnej mówi właśnie o tym oczyszczeniu szyby, że prześwietlanie tej szyby jest zależne od jej czystości. Czy to rzutuje wprost na sposób mojego życia? Na sposób rzeczywiście, to tak ładnie teologicznie by zabrzmiało, sublimacji Ewangelii do mojego życia. Ale tak naprawdę życia tym, czego oczekuje Chrystus. No dobrze. Ale skoro tak, skoro przez chrzest, sakramenty, Boże Słowo przynależy do Niego, to warto sobie postawić pytanie, czy ja z Nim rozmawiam, czy ja Go pytam o moje życie, o moje powołanie. I chyba znakomicie, nawet nie chyba, ale znakomicie wyraził to Kościół w nauce soborowej, kiedy mówi o powszechnym powołaniu do świętości. Ono nie jest zarezerwowane dla ludzi wybranych. Kościół nie tworzy enklawy doskonałych, aczkolwiek tego się dzisiaj czasami wymaga, stawiając nam wymagania, jesteś katolikiem, a jak ty postępujesz? Oczywiście możemy to świetnie odebrać jako dobre upomnienie. Ale Kościół, jak mówi Ratzinger, Kościół nie jest dla ludzi doskonałych. Gdyby ludzie byli doskonali, Kościół, nie wiem, czy byłby potrzebny. Bytu. Tak jest. Dalej, to człowieczeństwo i to powołanie odczytujemy chyba najbardziej wyraźnie wtedy, kiedy właśnie przypatrujemy się Chrystusowi, który stał się człowiekiem. Ojcowie Kościoła mówią po to, żeby człowiek został przebóstwiony. Augustyn pięknie wyraził to, właśnie wracając do poprzedniej części naszej rozmowy, mówi tak, że kiedy Bóg stwarzał człowieka, patrzył na swojego Syna. I teraz zobaczmy. Naczelna zasada rozwoju życia duchowego mówi, to są słowa Chrystusa, jeśli chcesz być doskonały. To mówi do młodzieńca, ale też mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech mnie naśladuje, niech co dnia bierze krzyż. I to imitatio Christi, tu można by nawiązać do pięknej i bardzo przełomowej książeczki
1: Tomasza
2: Aquinas o naśladowaniu Chrystusa, imitatio Christi. Co to znaczy naśladować Chrystusa? Nie chodzi o odtwarzanie. Chrześcijanin nie ma odtwarzać, ale ma żyć mentalnością, teologicznie tak się mówi, uchrystusowioną. Myśleć na sposób ewangeliczny. Odczytywać rzeczywistość na sposób ewangeliczny. Dlatego Ewangelia się nigdy nie przedawni. Ona zawsze będzie aktualna w każdym czasie.
1: Są to pytania o to, co zrobiłby Chrystus w tej sytuacji, w
2: której tak jest. Jakby to rozpoznał, jakby rozeznał, jakby to określił, jakby się odniósł.
1: Może tutaj się pojawić pytanie, ale dlaczego mam tak myśleć? Przecież to Pan Bóg, ale tutaj jakoś wykluczam...
2: Dlatego, że jestem chrześcijaninem.
1: I ta natura ludzka, którą przyjął, to jest właśnie to, w czym stał się dzięki temu jedno z nami.
2: Dokładnie. Dokładnie. I stąd my nie poznamy inaczej Boga, jak przez Jezusa Chrystusa. Zresztą sam to nam bardzo dokładnie wyjaśnił. Kiedy przy pytaniu pokaż nam Ojca, mówi Filipie, tak długo jestem z wami. Kto mnie widzi, widzi Ojca. To jest jeden z argumentów również w dyskusji z ludźmi, którzy rzeczywiście poszukują wiary. I bardzo prosty argument użył jeden z takich dyskutantów, przekonując człowieka, który pytał, no jak dojść, jak udowodnić Boga, Jego istnienie. To wydaje się dość proste. O wiele bardziej trudne jest, jakim jest Bóg. Bo to ta konieczność istnienia wystarczy i ten wyjaśniający dyskutantowi mówi tak. Idziesz do muzeum czy do galerii obrazów. Patrzysz na efekt, ale pytanie zasadnicze jest, kto jest twórcą? Więc to jest jedna rzecz. A nie poznamy, jak mówi nam Paweł, nie poznamy bez Chrystusa, trudno nam jest poznać Boga. My możemy go na gruncie filozofii na przykład nazwać pierwszą przyczyną. Ale jaki jest Bóg? To nam dopiero mówi bardzo wyraźnie osoba Jezusa Chrystusa. I tym samym mówi nam właściwie, jeśli my być na obraz i podobieństwo, wracam do rodzaju 1.27, to podobieństwo znajdujemy w osobie Chrystusa jako chrześcijanie.

0: Dookoła Rut.
1: Przeszliśmy teraz, księże Marku, już od tego powołania pierwszego, czyli tego do tego, że jestem człowiekiem. Odkryłem w sobie to powołanie do tego, żeby stawać się jak Chrystus. I teraz przychodzi jeszcze takie pytanie szczegółowe, ale gdzie mam się stawać takim jak Chrystus? Kim mam być w swoim życiu? Co mam wybrać? Przychodzi mi tutaj od razu na myśl ten przywoływany przez Jezusa bardzo często przykład pasterza i owiec. I owiec, które znają głos pasterza. Bo powołanie, to powołaniu właśnie tak. Rozpoznajemy pasterza.
2: No i Chrystus mówi, wzywam ich po imieniu.
1: Po imieniu. Znów wracamy do tego, tak do tej kwestii nazwania.
2: Czyli bardzo konkretne wezwanie.
1: No i czym jest to powołanie szczegółowe do tego mojego miejsca w świecie?
2: No właśnie, tu stajemy wobec takiego pytania, bo mamy powołanie do człowieczeństwa, do chrześcijaństwa, ale ono musi przybrać pewną konkretyzację. I wrócę do tego nauczania Kościoła z 5 rozdziału Konstytucji o powszechnym powołaniu. Generalnie powołaniem człowieka jest powołanie do świętości. Proszę nie mylić tego z powołaniem do dewocji. Dewocja jest elementem życia. Natomiast świętość, możemy powiedzieć, jest to stan zjednoczenia z Bogiem. Najkrócej tak można powiedzieć. Tu nie chodzi o to, że idę przed lustro i patrzę, czy już jest jakiś zaczątek aureoli. Mogę tego nie dojrzeć i może nawet lepiej, gdybym tego nie dojrzał. No dobrze, ale w tym momencie rodzi się bardzo ważne pytanie. Na jakiej drodze? W jaki sposób? Ja się z tym zetknąłem bardzo mocno, już jako ksiądz, w swoim takim życiowym epizodzie, kiedy 13-letnim chodzenia po górach. I zdarzało mi się bardzo często, że będąc gdzieś tam w górach wysokich, tak jak ich rozmów z alpinistami pytali, no ale sobie, no rozumiem, jesteś chrześcijaninem, ale jak to się, chrześcijaninem, a jak to się stało, że zostałeś księdzem? Dlaczego? Skąd wiesz, że to jest twoje powołanie? Odpowiedź jest karkołomna. Ja mam 36 lat kapłaństwa. Decyzję podjąłem 42 lata temu, kiedy poprosiłem o przyjęcie do seminarium. W moim przypadku to było piękne seminarium w pięknym mieście, czyli w Sandomierzu. I to do tego pytania ja muszę wracać. Właściwie można powiedzieć, że ta pierwsza decyzja, chcę pójść do seminarium, chcę podjąć powołanie kapłańskie, to jest decyzja, która we mnie dojrzała, czy dojrzewała przez jakiś czas, również przez okoliczności. Dom, rodzinę, współpracę z parafią. Naprawdę powiem wprost, bardzo przykładnych księży. Ja miałem w swojej parafii, w której się wychowywałem, miałem bardzo dobrych księży. Ta myśl dojrzewa i w pewnym momencie, kiedy się podejmuje tę myśl, trzeba ją zweryfikować. Po to się idzie do seminarium. Żeby poddać to, co ja rozeznałem, tak ładnie mówiąc, żeby poddać rozeznaniu Kościoła. I wtedy dopiero Kościół podejmuje decyzję, że pozwoli mi przyjąć święcenie kapłańskie. I właściwie przez te 36 lat, przez pracę jako wikariusz, później powrót na studia, rozwój w tym względzie, to jest wszystko piękne, ale pierwszym moim powołaniem nie jest powołanie naukowca, teologa. Pierwszym moim powołaniem jest bycie księdzem. Pamiętam, jeden ze studentów mówi, proszę księdza, na jednym z wykładów taka luźna rozmowa, proszę księdza, gdyby w tej chwili biskup na przykład zażądał zostawienia uniwersytetu i powrót do diecezji, bo taka jest potrzeba, to piszę prośbę o rozwiązanie umowy o pracę i wracam do diecezji. Dlatego, że moim pierwszym zasadniczym powołaniem jest powołanie do kapłaństwa. Ale tak samo każdy może odpowiedzieć, dobrze, dziewczyna spotyka wspaniałego chłopaka, czy w drugą stronę, czy to jest ten? Czy to jest ten? I też potrzebuje tego czasu dojrzewania. I przepraszam, że to tutaj zaatakuję. Nie chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy oni się dopasują do siebie. To jest straszne, straszne powiedzenie. Ale czy to jest ich powołanie? Czy oni chcą żyć w sposób sakramentalny, to znaczy między siebie zaprosić również Chrystusa. Nie na zasadzie kontraktu. Tym się różni sakrament małżeństwa od kontraktu. Że kontrakt się podpisuje, a w razie niewypełnienia warunków można zerwać umowę. To jest sakrament. I myślę, że myśmy bardzo poszli w taką mocno socjologiczno-psychologiczną stronę, czy oni się rozumieją, pasują i tak. To są elementy ważne.
1: Ale też do wypracowania.
2: Tak jest. Tak jest. Dalej. Staje chłopak, dziewczyna przed pytaniem zakon. Czyli wybrania sposobu życia. Czy możemy powiedzieć tak. Powołanie szczegółowe to jest wybranie drogi czy sposobu dążenia właśnie do tej świętości. Czy to jest kapłaństwo, czy to jest małżeństwo, czy to jest zakon, ale jest jeszcze jedna forma, pewne pozostanie samemu. Tu nie mamy jakiegoś doskonałego określenia na to, ale znam ludzi, którzy wybrali życie samemu, poświęcając się jakiemuś dziełu. Na przykład znam dziewczynę, która nie wybrała ani zakonu, ani małżeństwa, poświęcając się na przykład dzieciom w domu dziecka. Bardzo szlachetnie. Tylko coś, co tu jest najważniejsze. Motyw. Jakim motywem się kieruje? Więc to znajduje się u podstaw tego rozeznania i wyboru powołania. Co więcej, ja nie mogę być obiektywny w tym rozeznaniu, bo oczywiście to rozeznanie jest na poziomie tym subiektywnym. Ja. Jest pewne upodobanie, pewna radość, pewne widzenie siebie w tym powołaniu. Ale pamiętajmy, że powołanie nie rozwija się w przestrzeni jakiejś wysublimowanej ode mnie. On jest w Kościele.
1: Otóż właśnie. Czy powinniśmy sobie zadawać... załóżmy, że ktoś jest na tym etapie. Czy zadaje sobie te pytania. Jeszcze nie wie. Czy powinien się zapytać siebie, gdzie jestem potrzebny w Kościele?
2: Tak. Tak, i powinien zapytać też ludzi Kościoła. I tu jest coś, co się nazywa towarzyszenie w powołaniu. I troszkę tutaj chcę, że tak powiem, zastrzec pewną rzecz, bo jak my słyszymy towarzyszenie w powołaniu, czy mówimy powołanie, to myślimy kapłaństwo czy życie zakonne. To towarzyszenie jest też człowiekowi, który przygotowuje się do małżeństwa. I na przykład w swoim życiu, kiedy byłem duszpasterzem akademickim, z ogromną radością patrzyłem na ludzi, którzy dojrzewają do pięknego małżeństwa. Nie? Kiedyś pamiętam, studenci mnie zapytali, przeksiędza, jak ksiądz odebrał to, że my stojąc, uczestnicząc we mszy świętej, byliśmy obok siebie, trzymaliśmy się za rękę. Ja mówię, tak, ale w tej mszy świętej uczestnicząc, później przyszliście do komunii świętej. Ja przypatruję się, jak wy dojrzewacie. I to towarzyszenie to nie jest na przykład jakieś namawianie, ukierunkowanie. Pierwszą zasadniczą rzeczą w towarzyszeniu człowiekowi, który poszukuje rozeznania swojego powołania, dać temu człowiekowi wolność i pamiętać, że się jest tylko pewnym narzędziem w rozpoznawaniu. Pierwszym, który jest ten, to jest ten, który daje powołanie. Więc to jest zasadnicza rzecz, żeby... To nie jest jakaś reklama powołania. Przyjdziesz do nas, bo my mamy ładne habity na przykład, albo do kapłaństwa, bo wiesz, to jest jakaś praca, fascynuje mnie, prawda? No ciekawe jest to, co napisał ksiądz Jerzy Popiełuszko, że proszę o przyjęcie, ponieważ podoba mi się ten wręcz zawód, nie? Niektórzy tak rozumują to, ale to jest poddanie właśnie tej weryfikacji. I też Kościół może powiedzieć w pewnym momencie przez swoich przedstawicieli, słuchaj, z mojego punktu widzenia zastanów się nad tym, czy to jest twoje powołanie. Czy to jest to, czy to jest ta droga, którą ty chciałbyś żyć. Chodzi o to tak naprawdę, żeby nie zmarnować tego daru, jakim jest moje życie. Żeby go po prostu nie tyle przejść przez życie z plecakiem jak turysta, który się zachwyca tym i owym, ale chodzi o to, żeby przejść sensownie to życie. Przeżyć je po prostu w taki sposób, żeby to nie było tylko życie dla mnie, czy realizowanie moich marzeń, moich zamiarów, moich pomysłów. I mimo, że tak jak powiedziałem, mam 36 lat kapłaństwa, ja dalej, kiedy klękam do modlitwy mojej kapłańskiej, brewiarzowej, kiedy klękam do medytacji, ja pytam, czego ode mnie oczekujesz? To jest ta piękna sytuacja Helego. prawda, i powołania. Ten heli, który towarzyszy, nie? To rozpoznanie zarówno przez tego, który towarzyszy, jak i temu, któremu się towarzyszy. To jest taka bardzo trudna rola subtelnego bycia przy drugim człowieku.
1: Też tutaj pojawia się pytanie, czy, a właściwie wracam też do jednego z fragmentów Pisma Świętego, czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka? Tutaj te pytania codziennie właśnie...
2: Owszem. I sobie musiałem zdawać sprawę, na przykład, czy ktoś, kto wybiera określone powołanie, musi sobie zdawać sprawę z tego, że będzie musiał z pewnych rzeczy zrezygnować. Czyli na przykład... Tu stawia, myślę, że cywilizacyjnie to pytanie dzisiaj jest dość mocno podkreślane. Czy powołanie jest moją samorealizacją? Przecież takie powiedzenie, że ja mam prawo do samorealizacji, no tak, ale żyjesz obok drugiej osoby, z którą związaje swoje życie. Czy moja samorealizacja w kościele, czy mój pomysł? Czy to jest mój pomysł na życie, czy tego Pan Bóg chce? Temu służą na przykład moje rekolekcje kapłańskie każdego roku. Na nowo muszę przebudować, przemeblować, przemyśleć, w jaki sposób to moje życie jako księdza, a w dalszej perspektywie jako wykładowcy kogoś tam jeszcze, prawda? No jest rzeczywiście tego, czego on oczekuje, nie tego, jaki jest mój pomysł na życie.
1: Myślę, że taką puentą byłoby, żebyśmy nie zapominali stawiać tych pytań.
2: To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Jeśli ktoś nie stawia pytań, nie będzie szukał też odpowiedzi.
1: Państwa i moim gościem był ksiądz profesor Marek Tatar. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Szkoła Rut.
0: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Mandat misyjny, który apostołowie podjęli, poczynając od dnia pięćdziesiątnicy. Podjęli i przekazali swoim następcom. Przez tych następców posłanie apostolskie docierało stopniowo na cały świat. I przyszedł czas przy końcu pierwszego tysiąclecia, kiedy apostołowie Chrystusa przybyli na ziemię piastowską. Wówczas Mieszko I przyjął chrzest, a to zgodnie z ówczesnym przeświadczeniem stanowiło zarazem chrzest Polski. W roku 1966 obchodziliśmy tysiąclecie tego chrztu. Jakże by się dzisiaj radował prymas tysiąclecia, sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii.

Punkty 26 i 27. Nauka społeczna jako rozeznawanie wspólnotowe. Postawa otwartości na prawdę, jedną, a zarazem wielorako wyrażaną, w głęboki sposób ukazuje powszechność Kościoła, który obejmuje całą rodzinę ludzką, a równocześnie żyje zanurzony w konkretnych uwarunkowaniach narodów i kultur. Sobór Watykański II przypomina, że właśnie na mocy tej katolickości poszczególne części przynoszą innym częściom i całemu Kościołowi właściwe sobie dary. Dzięki temu Kościół jako całość i każda poszczególna wspólnota wzrastają przez wzajemną wymianę oraz wspólny wysiłek ku coraz pełniejszej komunii. Wynika stąd, że lud Boży nie tylko złożony jest z wielu narodów, lecz także wewnątrz siebie utkany jest z różnych funkcji, powołań, kultur i tradycji, wezwanych do tego, by wzajemnie się wspierać i ubogacać. W tej perspektywie święty Paweł dostrzegał, że ze względu na wielką różnorodność sytuacji historycznych nie sposób realistycznie oczekiwać, by nauka społeczna Kościoła mogła zaproponować jedną odpowiedź właściwą dla wszystkich kontekstów. Dlatego zachęcał każdą wspólnotę chrześcijańską, by z jasnością spojrzenia i poczuciem odpowiedzialności odczytywała rzeczywistość własnego kraju. To płodne napięcie między powszechnością misji a zakorzenieniem lokalnym należy do samej istoty życia Kościoła. Kościół niesie horyzont całego świata, a zarazem przyjmuje pytania każdego kontekstu jako rzeczywiste miejsce, w którym Ewangelia przybiera ciało. W świetle tego, co zostało dotąd powiedziane, nauka społeczna Kościoła ukazuje się w swoim najbardziej autentycznym obliczu. Nie jako podręczny zbiór zasad i norm do zastosowania, lecz jako droga wspólnotowego rozeznawania. Rodzi się ona ze spotkania odwiecznej prawdy Ewangelii z pytaniami historii. Pozostaje uważna na znaki czasu. Karmi się wkładem nauk, kultur i ludzkich doświadczeń. Dlatego gdy godność braci bywa oszpecana, gdy polityka nie odpowiada na dramaty ludzkości, gdy ekonomia zwraca się przeciw człowiekowi albo nauka przekracza granice własnej metody, Kościół wraz z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i wyznawcami innych religii powinien pozwolić słyszeć swój głos nie po to, by panować, lecz by służyć komunii. Tak rozumiana nauka społeczna Kościoła staje się teologią komunii w historii, miejscem, w którym słowo, które stało się ciałem, nadal staje się dialogiem, pamięcią i proroctwem.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: To właśnie w pierwszym liście Świętego Jana Apostoła jest to fundamentalne stwierdzenie, które daje podstawę pod wszelkie nasze działanie, tak aby ono właśnie z tej prawdy wychodziło, że Bóg jest miłością. Deus caritas est. Nawet wielu myślicieli tak dywagowało, że gdyby się coś takiego stało, że gdzieś zniknie tekst Pisma Świętego, to prośmy, aby Bóg zachował pierwszy list apostoła Jana, na bazie którego, a w zasadzie tylko na bazie tego stwierdzenia, że Bóg jest miłością, odbudujemy wszystko. No i tutaj już jest bardzo, powiedziałbym, praktyczna, w czym lepszy jest pewnie apostoł Paweł, jeśli można tak porównywać. Przechodzimy do praktyki, a nas interesuje ta praktyka budowania wspólnot małżeńskiej i rodzinnej, które mocne są gwarantem wszelkiej pomyślności. Jakiekolwiek są formy tej pomyślności. Oczywiście zakładamy wszystkie te pozytywne. To na tym fundamencie one wzrosną.
1: Dobre słowo pasterzy.